0: Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takiemu zjawisku, które miało miejsce na przestrzeni wieków w Kościele, w różnych oczywiście konfiguracjach, w

jakby z założenia, z definicji nie będzie rozmawiał jak równy z równym z wiernymi, bo inna jest zupełnie jego rola w tej wspólnocie. Ale czym innym w takim razie będzie na przykład...

0: I te mają swoje zapisy i pokazują, że jakby audytorium może wtedy nie miało nic do powiedzenia, otaczało. No właśnie, znowu ta zasadnicza, czyli słuchacze, no to słowo klasyczne audytorium, czyli ci, którzy słuchają, przysłuchują się toczonym rozmowom, przynajmniej między dwoma, czy w jakiejś wspólnocie, można powiedzieć, że w świeckich relacjach ma mocno, znaczy może zagłosować, ma głośny element oceny dyskutujących, albo jest za tym, albo za tamtym. W dyskusjach stanu kapłańskiego audytorium najczęściej właściwie nie ma nic do powiedzenia. To też zmienia rolę słuchających. Oni już oczekują, że zostanie im powiedziane i oni albo mogą to sobie przyjąć, czy nie. Znowu inny klimat i można by powiedzieć, te inne klimaty i specyfiki toczą się przez historię i doszły prawdopodobnie do dzisiaj, więc chciałbym od razu jakby skoczyć historycznie i powiedzieć z takiego góry oglądu, że wydaje mi się, że jest troszeczkę tak, że słyszymy, wiemy, a dzisiaj przez media oglądamy część temat publicznych o rozmowach ludzi wierzących, ludzi kościoła, zarówno po stronie duchowieństwa, jak i świeckich, te intymne rozmowy, powiedzmy religijne, są właściwie mało znane, może by trzeba było je trochę pobadać, czy dowiedzieć się, jak one naprawdę przebiegają. I bardzo ważny akcent, niestety zrobiło się coś takiego, że debaty są najczęściej jednak w atmosferze troszeczkę sporu i konfrontacji.
1: No ale czy to
0: przypisuje się rozmowie religijnej jakby u podstaw kazanie. Ci, którzy przypisują słowo kazanie, nie wysłuchanie dobrej nowiny i ciekawej, ważnej, mądrościowej informacji, tylko jako pouczenie z pewnym smrodkiem dydaktycznym, powinieneś, nie powinieneś, zrób tak czy inaczej, to używają wprost pejoratywnie słowa kazanie. A jednego z ważniejszych nośników przekazu informacji o dobrej nowinie. I tu znowu pewna przygoda. Chciałbym tylko powiedzieć, że warto by było przyjrzeć się, gdzie odnotowuje się w zapisach. To jest dziwne, bo słowo żywe, no właśnie, ma tą przygodę. I znowu dwie postacie. Jezus, Sokrates.

0: archetypicznej, filozoficznej wartości żywego słowa, ale i też religijno-boskiej wartości żywego słowa. Wartość słowa żywego, zapisanego, no ma jakby inną otoczkę. No, z historii zapisy rozmów są pisane. To niedawno możemy odsłuchać coś nagranego. Znaczy my na przykład teraz będziemy w zapisie jakimś, można się odtworzyć i badacze naszej dyskusji będą mogli ją odsłuchać. Znaczy my głosu Jezusa ani Sokratesa odsłuchać nie możemy. To inni zapisali, co oni mówili. Są tacy, którzy już się niepokoją, czy oni to dobrze, czy ta scenotypia
1: no, to jest odwieczny problem.
0: A zarazem jakby wartość, że ci, którzy z wyczytanego ciekawie o tym opowiedzą, są słuchani, zarówno w kazaniach, to słynne średniowieczne mowy, na przykład świętego Tomasza, który w rekolekcjach przemawiał do ludu i to cieszyło się wielką, żywe słowo
1: ale
0: cieszyło
1: zaraz,
0: się
1: bo,
0: wielką
1: słowa. Zaraz do średniowiecza skakać, dojdziemy, natomiast ja bym się jeszcze na moment zatrzymał przy tym stwierdzeniu twoim, że gdy pojawia się temat w tej chwili debaty z wątkiem religijnym, to od razu wszystkim włącza się taki agresor, że to musi być w jakimś
0: albo obrona, albo
1: formie no, konfrontacji swoistej. Tak wyczułem z twojej wypowiedzi, że ty traktujesz to jako coś no, trochę negatywnego, że tego rodzaju debata jest. Ale czy to nie jest tak, że inaczej po prostu się nie da, że jeżeli włącza się temat religijny do rozmowy, to do tej konfrontacji zawsze będzie dochodziło. I takie dwie sprawy mi tu przychodzą na myśl. Wystąpienie świętego Pawła, znane z dziejów apostolskich, kiedy on właśnie wszedł na ten rynek na górę, w Atenach, tak. Na Agorę, czyli miejsce, no chyba oko cyklonu, jeśli można powiedzieć, tych debat na wszystkie tematy, jakie wtedy tylko ludzie mogli wymyśleć. I wszedł między ludzi, którzy się tym zajmowali i zawodowo, i z przyjemności, i dla rozrywki intelektualnej. I wszedł na ich warunkach, tak? Czyli coś zaczął głosić. No i został częściowo wyśmiany, częściowo wyszydzony, częściowo odnieśli się do niego z obrzydzeniem wręcz, a kilku posłuchało. Czyli była jakaś konfrontacja jednak. No nie wszyscy się na to zgadzają. To nie jest tak, że będziemy siedzieli przy jednym stole i tak słuchali, żeby nikogo nie urazić, to się ze wszystkimi zgadzali. No jestem za, a nawet przeciw, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, chyba się tak nie da po prostu. Druga rzecz, która, gdy o tym mówiłeś, z takim odcieniem pewnego dyskomfortu, o tym, że pojawia się myśl o konfrontacji przy temacie religijnej. W dawnych, XVIII-wiecznych jeszcze zapisach wolnomularzy, masonów, w konstytucjach masońskich było coś takiego, że na rozprawach lóż, w czasie spotkań lożowych, nie wolno poruszać dwóch tematów. Polityki i religii. Ponieważ budzi to tak wielkie spory, że natychmiast się rozpada wspólnota. Oczywiście zakaz ten był nagminnie łamany, to jest inna sprawa, ale że wyczuwano, że jeżeli będzie się rozmawiać o religii, to dochodzi do sytuacji konfrontacyjnej, więc w moim odczuciu to tak czy siak jest normalne. No Jezus powiedział, no, będę tym znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Znaczy to tak nie jest po prostu.
0: Odnotowujemy i tu się zgodzimy. Znaczy eksperyment myślowy zawsze, filozoficzny eksperyment myślowy zawsze, czy tak musi być, że wiara i wiedza, bo tak bym połączył, czyli sytuacja perswazji, przekonywania, mówienia językiem religijnym, gdzie bez kryterium wiary ciężko coś zrozumieć. Filozoficzny to jest to przekonywanie, ten typ mówienia, opowiadania, narracji, w którym argumenty racjonalne, no, znaczyłoby to, że opierające się nie na wierze, tylko na jakichś opiniach, przekonaniach, mniemaniach są ukazywane, to teraz te dwie sfery się ze sobą spotkają, na ogół wchodzą, mają to, jak powiedziałeś, no, dużą szansę na spór konfrontacyjny, bo dla kogoś racjonalizm to jest wiedzieć, a dla kogoś perswazja, przekonywanie religijne to jest uruchomić strunę wiary, czyli wierzyć. Można by powiedzieć, że ci, którzy posługują się czystym rozumem, wierzą, że rozum coś wie, a inni wierzą, że jest w nich mechanizm, który, mimo że nie wiedzą, nastraja ich, żeby wierzyć, bo

0: Ten przekaz ma sens dla nich. No, jest to prawdopodobnie konfrontacyjne. Ja bym jeszcze się chciał odnieść do tej sytuacji ze świętym Pawłem na górze. No oczywiście znowu jest to zapis, jakaś scenopis.
1: No ale wysoce prawdopodobne, że to tak mogło wyglądać.
0: Teraz, no, ze względu z tego zapisu jakby nie wyprostuje się. Jakie mogły być powody, że na przykład zostało to zapisane w ten sposób lub w inny sposób, coś zostało wyakcentowane. Jest pytanie, czy teraz, mówiąc do filozofów, oni nie zrozumieli, bo jakby, nie wiem, trudno im było rozwiązać problem wiary. Można by powiedzieć, że to spotkanie jest ciągle jakby archetypiczne, czyli jakiś ma praobraz wartości kulturowej sporu między filozofią i wiarą, chociaż istnieje takie zjawisko, no sam mam wpisane magister filozofii chrześcijańskiej, czyli połączenie, o którym jeden ze współczesnych filozofów, chyba Heidegger, mówił, że to jest kwadratura koła, jak to filozofia chrześcijańska. Znaczy, no, można by powiedzieć, że jednak może niebo istnieje, no ja jestem tutaj przykładem, no bo mam wpisane. I bym powiedział, że moja refleksja, że filozofia, czyli refleksja tocząca się w duchu mojej wiary chrześcijańskiej, nie musi być gorsza. Ale no, pewien problem jest. Człowiek wierzący co do dogmatów już nie zadaje pytania, czym one są, tylko troszeczkę je przyjmuje. Filozof niestety taki, nazwijmy go, konsekwentny, powinien mieć niepokój nieokreśloności. Znaczy, o ile dogmat jest określony, dla niego ten duch nieokreśloności pozwala mu spytać.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o roli debaty, dyskusji w Kościele na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Przed przerwą rozmawialiśmy, właściwie doszliśmy do takiego punktu, cały czas jeszcze poruszając się w tym obszarze na styku między filozofią i w ogóle kulturą antyczną, grecką głównie, a młodym, rodzącym się chrześcijaństwem. I doszliśmy do takiego momentu pewnego rozróżnienia tutaj na nasze potrzeby poczynionego przez ciebie, Mariuszu, między funkcjonowaniem filozofa, a funkcjonowaniem człowieka wiary. Choć jak powiedziałeś, te rzeczy nie muszą się wykluczać, ale człowiek wiary pewne, no choćby dogmaty, przyjmuje na wiarę, a filozof przynajmniej powinien pozostawać pewnej gotowości do zadawania pytań. Tak zrozumiałem twoją wypowiedź, co zresztą jedna i druga postawa się wzajemnie nie wykluczają. Nie. No i tutaj przechodzimy do średniowiecza i postaci dość no, charakterystycznej dla scholastyki średniowiecznej, czyli próby połączenia filozofii, czyli tej gotowości do stawiania pytań o wszystko, z postawą wiary. Święty Tomasz napisał bardzo dużo tekstów i trudno jest tu przytoczyć wszystkie, ale on był przekonany o tym, iż można te dwie postawy w harmonijny sposób połączyć. Można być filozofem, pytać o wszystko i być człowiekiem wiary.
0: Tak, no to jest chyba ta postać, znaczy już w statusie i świętego, i doktora Kościoła, no jakby, no wszystkie ma nobilitacje i właściwości. Ale przejdźmy od razu do tego, co jakby tego wycinka, który nas jest. Część jego pisma kwestie dyskutowane, znaczy, czyli on pokazuje, że on wypowiada swoje poglądy w otoczeniu, nawet suma, to jest zawsze, autorytet powiedział to, ktoś przeciwny to, a zatem trzeba może...
1: Zatrzymajmy się na moment suma, bo żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, o co chodzi.
0: Jako jeden z tekstów, ale też próba...
1: Jest to ogromny tekst, państwo w ogóle mają dostęp do niego, bo jest w całości, w tłumaczeniu na język polski, dostępna w internecie, także...
0: A na katedra EDU UKSW prowadzona, świetnie strona przez profesora Artura Andrzejuka, który no, katedra filozofii chrześcijańskiej i tomizmu jest pod jego auspicjami, wydaje się, w sferze publicznej świetnie prowadzona. Ale i tu jest coś takiego, znaczy Tomasz rozważa wszystko, pisząc w kontekście dyskusji. Znaczy on ją zapisuje, on sięga po żywe i nieżywe autorytety, fragmenty pisma i dyskutuje.
1: Na chwilę ci, Mariuszu, przerwę, bo tutaj ciekawe to, co powiedziałeś. Żywe i nieżywe autorytety, a nawet autorytety nieistniejące. O co chodzi? Tak. Kiedy gościłem w audycji naszej w Obrazach z Historii Kościoła ojca Krupę, on

0: Też wspominając o świętym Tomaszu z Akwinu, mówił o tym, że często wymyślał pytania, tak, podważające jego jakiś tok dowodowy. Święty Tomasz z Akwinu wręcz sam stawiał się w roli własnego adwersarza i wymyślał pytania, które miały podważyć ten jego tok rozumowania, żeby go niejako sprawdzić ze wszystkich stron. Czyli tak jak mówisz, autorytety żywe, autorytety z przeszłości oraz sztuczne. Tak, wymyślał eksperymenty, jak podważyć to, co chciał dowieść.
1: I to jest niebywałe, bo często przypisuje się średniowieczu jakby taką właśnie, jednostronność, kwestie dyskutowane o prawdzie, znowu opasłe dzieło, to mało kto dzisiaj chyba już jest w stanie przeczytać, ale jak się nie wniknie ten klimat pro kontra, za, przeciw, leży u fundamentu, a to jest od razu jakby też anegdotycznie, ale bardzo ważne, do czego ja troszeczkę się przykleiłem z punktu widzenia dzisiejszego żyjącego filozofa o zainteresowaniach teologicznych, bo można by powiedzieć, że kurs filozofii, który przyszedłem, jakby zawsze stawiał mnie, że pytania zarówno teologiczne w tym współczesnym, nowożytnym rozumieniu i klasycznym, i filozoficzne idą równolegle. Znaczy próba rozdzielenia zawsze niepokoi. To właśnie w tej klimacie dyskusji był taki zwyczaj bardzo fajny, ale też dla życia akademickiego, nie tylko dla życia kościoła, chociaż wtedy można by

nowożytnym rozumieniu i klasycznym, i filozoficzne idą równolegle. Znaczy próba rozdzielenia zawsze niepokoi. To właśnie w tej klimacie dyskusji był taki zwyczaj bardzo fajny, ale też dla życia akademickiego, nie tylko dla życia kościoła, chociaż no wtedy można by

0: autorytety Sorbony, raz do roku stanęły w takiej sytuacji, że można zadać takiemu profesorowi na mieście, w sytuacji poza murami Akademii, nieformalnie pytanie, a to chyba było kwodlibetalne, czyli no takie, jakie się chce, jakie przyjdzie do głowy, z bardzo ważnym wymogiem, że profesor musi na nie poważnie odpowiedzieć. Nie może powiedzieć, że jest jakieś, no jak to się
1: głupie pytanie.
0: Głupie czy tam od rzeczy, ma na nie odpowiedzieć. Oczywiście chyba poważne, znaczy pytań było bardzo jakby poważnych, ale trafiały się też takie, dzisiaj to by zaraz powiedzieć, takie lanserskie, osobiste, prawda, tam chyba wtedy klimat do jednostki osoby i taki indywidualizmu nie był tak mocno na pierwszym froncie. Chodziło o sprawy, no można powiedzieć, ostateczne, poważne, ale dla mnie ważne, dyskutowano na mieście, chociaż raz w roku, jako pewien wentyl, no, pytania, które noszone, a może jest głupie, ale no, można zadać.
1: Mogę je zadać.
0: I formalnie broniono, to ważne, chroniono i można powiedzieć, w sytuacji świątecznej, formalnej, można było zadać nieformalne pytanie. Bo spytać się, no, dzisiaj tylko w kulturze gdzieś o Hyde Parku słychać, że jest trochę punkt, miejsce gdzieś na mapie globalnej, gdzie można tego
1: No w jakiejś mierze internet.
0: Radiowe, o, właśnie.
1: W jakiejś mierze internet, wszelkie fora dyskusyjne, uwaga, tak. Ale wydaje mi się, że akurat internet jest tego mocno zdegenerowaną formą.
0: No, ale
1: formą.
0: Ta wtedy Sorbona dbała o to. Znaczy, można powiedzieć, że internet jakby na forum, no nie, Uniwersytetu Warszawskiego raz do roku można było zadać profesorom pytanie z obowiązaniem, żeby poważnie odpowiedzieli na pytanie kwodlibet, jakie tam się podoba, jakie chce zadać nie ma. Spójrzmy, że to średniowiecze miało socjologicznie patrząc bardzo bardzo ciekawe propozycje wolności. Zwłaszcza, że się mówi, że wtedy był jeden styl ortodoksyjnego myślenia.
1: Znaczy, I kaganiec cenzury kościelnej nałożony na wszystkich ludzi, którzy tylko odważyli się inaczej myśleć. Z tego, co mówisz, nie do końca tak było, bo rzeczywiście wykładanie filozofii w ogóle wszelkich nauk na uniwersytetach...
0: Był szacunek dla autorytetu, ale...
1: Natomiast istniał, dobrze, podoba mi się to określenie, wentyl pewien. I to zarazem była też próba dla tych profesorów, którzy, no co tu dużo mówić, w większości byli przedstawicielami stanu duchownego,
0: tak,
1: prawda? W
0: tamtym, hierarchii.
1: I hierarchii wręcz, często nawet piastowali od razu funkcję biskupie. Tak. Zdarzali się i profesorowie zarazem, i biskupi w jednej postaci. Starali się łączyć te dwie funkcje. I tutaj raz w roku wychodzili przed lud i musieli na te pytania, o których mówisz, questiones quodlibet, odpowiadać. Czyli ta forma debaty publicznej, choć w mocno ograniczonej formie, ale w kościele funkcjonowała. I to w tym kościele...
0: Jest odnotowane takie zdarzenie. Mhm. Ma swoją...
1: Święty Tomasz również brał udział w takich rozmowach.
0: Tak. Ale bym powiedział, że słyszeliśmy o nim, profesor Gogacz nam o tym opowiadał. Myślę, że profesor Andrzejek, jakby tu był, to mógłby z erudycji przytoczyć, jakie kwestie dyskutowano. No, ja jako już z perspektywy amator w tej dziedzinie nie mogę przywołać. Bardziej interesuje mnie to ważne kulturowo zdarzenie. Dysput poza murami, można by powiedzieć, miejsca sakralnego, jakim jest sam Kościół, miejsca świeckiego sformalizowanego, jaką jest uczelnia, wyjście w infrastrukturę, jak to się dzisiaj mówi, miasta i w powadze, ale i ludyczności, zabawie prawdopodobnie, dyskusja. No, bym powiedział, które studio telewizyjne na to sobie pozwolić by mogło. Znaczy oczywiście chyba pozoruje, że tak wygląda, ale no, byłbym ciekawy. Znaczy no nie chciałbym tutaj, chociaż mówię, przenoszenie tamtego na dzisiaj jest ciekawym eksperymentem, bo wszystko, co dzisiaj wydaje się bardzo wolnościowe, tylko w swojej wolnościowej perspektywie jest bardzo mocno uwarunkowane. No i myślę, że no nie chciałbym wejść w dyskusję znowu nad mediami ich pewną wolnością, ale pewien podest dla mówcy, znaczy bym powiedział tak, ostatnio w Warszawie zauważyłem, że zostały instrumenty wystawione gdzieś na miasto, na przykład na Placu Politechniki postawiło się pianino i wydawałoby się, że to społeczeństwo rano biegnąc do pracy w ogóle już nie potrafi grać, nie gra. Postawione pianino wykazało coś takiego, że siadali młodzi ludzie, starsi i zobaczyłem, że pełno ludzi ma umiejętność grania na pianinie. I przechodzili, ludzie się zatrzymywali, mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje.

0: Było to miłe. Ludzie potrafią grać, muzykują i na mieście takie przedmioty powodują zatrzymanie się na chwilę w biegu do pracy, na uczelnię, żeby zagrać dla Elizy, nie wiem, Ragtime z słynnego filmu Żądło Scotta Joplina. Tak sobie pomyślałem, jakby gdzieś w kilku miejscach Warszawy postawić podesty, ja jestem bardzo jakby związany z miastem i jego autentycznym życiem, postawić pewne podesty, gdzie podest, pewne podwyższenie jest atrybutem mówcy przemawiającego, żeby wejść można przemówić i przezwyciężyć, nie wiem, studia radiowe, studia telewizyjne, bo miasto też jest obszarem, gdzie ten krzyk na stadionach, prawda, to też jest jakiś, tam może się nie debatuje, ale nazwijmy takie miejsce stadion do dyskusji. Znaczy, nie ma czegoś takiego w mieście. Może ktoś wymyślny mógłby się...
1: No tak jak powiedziałeś, Hyde Park.
0: Ambona.
1: W Warszawie.
0: Zniknęła Ambona. Należy do pokolenia, chociaż chyba wprawdzie 50+, nie wiem, jedni, że to wiek średni, inni, że już starcie, ale ja pamiętam kazania z Ambony dla mnie i one zniknęły. Dzisiaj kazanie nie ma podestu, znaczy nie to, że jestem, żeby Ambona wróciła, nie o to mi chodzi, tylko jakby ta sytuacja, że się może jest potrzebna, czy nie, ale można by powiedzieć, wyjście przed mur kościoła, małe podwyższenie i nawet osoba duchowna dla tych, którzy nie wchodzą do kościoła, przemijają, czy mogłaby mówić. Ciągle mam przykład, że to Świadkowie Jehowi pukają częściej do drzwi, żeby porozmawiać.
1: Niezupełnie. Tutaj się z tobą nie zgodzę, dlatego,
0: że... ze świeckich elementów. Jest moment, oczywiście moment kolędy zapowiadanej i to funkcjonuje, ale jest mniej
1: przypadkowe. Ale to jest bardziej to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, tak? Kolęda jest raczej w czterech ścianach, jest tą bardziej intymną formą kontaktu. Rzeczywiście. Ja nie ukrywam, miałem kilka bardzo ciekawych kolęd w swoim życiu. Rzeczywiście udało się porozmawiać, bo było nas tam kilka osób, w tym kapłan. Natomiast, tak jak sam powiedziałeś, debata jest czymś innym. Tak. I tutaj przykład, ja się nie zgodzę trochę z tobą z przywołaniem tego przykładu Świadków Jehowy, to ma być kontakt znowuż intymny, B, tu nie chodzi o żadną rozmowę. To jest przekaz jednokierunkowy wyłącznie, jeszcze z dużą ilością, w klimacie rozmowy, ale nie o rozmowę chodzi, tylko masę socjotechnicznych sztuczek. Natomiast cofnąłbym się do tych podestów, o których powiedziałeś, i do tego pianina, bo to tak wyczułem w tym, co mówisz, taką tęsknotę za takim ulicznym uprawianiem filozofii, za czasami greckimi, tak, i rozumiem, że pewnego rodzaju formą tego była...
0: Niesformalizowanego, a jednak tylko przez podest podniesionego z poziomu bruku.
1: Ale że jakimś elementem tego były właśnie te raz w roku odbywające się debaty, też właśnie w mieście, każdy mógł pytanie zadać, że było w tym trochę zabawy, że nie było żadnej przestrzeni ograniczonej, rynek co najwyżej, sam się ogranicza, że tobie tego brakuje, czy uważasz, że ludziom też tego brakuje, mieszkańcom miasta?
0: Ja myślę tak, że tu nie można powiedzieć brakuje, jest pełno profesorów filozofii, a nie ma Sokratesów, trzeba tej odwagi, żeby wyjść na miasto, zaczepić kogoś i zaproponować mu rozmowę. Prawdopodobnie od razu potraktowaliby człowieka jakby w kierunku zakładów psychiatrycznych i można by powiedzieć, że jednak bycie profesorem katedra i monolog, czy nad seminarium dyskurs, ale ten wymaga odwagi. Chociaż może uda nam się słowo powiedzieć, są osoby, które podejmują pałeczkę, pochodnię olimpijską od Sokratesa i nabierają odwagi i próbują, może nie tyle zaczepiać, ale w pewnych punktach tworzyć klimat do rozmowy. Myślę, bo zastanawiałem się w biegu, tak to powiem, nad gdzie jest ta rozmowa w kościele taka tym intymnym. Myślę, że spowiedź, chociaż ona ma jakby specyfikę innych celów, i ma status sakralnego zdarzenia,
1: sakramentu wręcz.
0: Sakramentu,
1: I tu trudno mówić o debacie,
0: O rozmowie, bo ciągle mówiliśmy, a teraz, debaty w kościele, wewnątrz poszczególnych kościołów wyglądają, brzmią chyba inaczej, są często mniej konfrontacyjne. Właściwie troszkę debat nie ma, są seminaria,

0: są wykłady, prelekcje, czyli ciągle ten monolog. Znaczy ktoś słucha, potem ewentualnie jest dyskusja po wystąpieniu. Wiemy jak, znaczy wiemy, no różnie bywa. Dyskusje po wystąpieniach publicznych, znaczy ich klasa, często wartość i dynamika bywa bardzo różna. Można by powiedzieć, a może by sytuację odwrócić. Najpierw dyskusja, potem wreszcie ktoś na przykład wstaje i mówi z autorytetu, z wiedzy czy doświadczenia, wiedząc co myślą inni.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy o roli debaty w Kościele. Kiedyś, teraz. Moimi Państwa gościem jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Zatrzymałbym się przy słowie, które wypowiedziałeś przed przerwą. Ono zresztą padało już w czasie naszej rozmowy. Autorytety. Mamy takie wyobrażenie, ono często jest utrwalane poprzez literaturę, poprzez filmy też, że w Kościele rola autorytetu była szalenie ważna i że w tej debacie, która się zdarzała w Kościele, czy tej debacie toczonej w murach Sorbony między profesorami, czy między mędrcami, czy w debacie publicznej tych questiones quod libet, gdzie prostaczkowie tak zwani mogli zapytać profesora teologii o cokolwiek, czy w pismach pisarzy chrześcijańskich, rola tego autorytetu była duża. Do tego stopnia, że czasem wydaje się, iż powołanie się na autorytet właściwie było koroną dowodu. Czy rzeczywiście tak było? Czy ta rola autorytetu rzeczywiście była tak ogromna? I czy dalej tak jest? Czy może nie?
0: Jakby nie z głębokich studiów nad tym tematem, a mojej opinii, poglądów, z którym żyję. Wydaje się, że wszystko jakby, przez to słynny umiar Arystotelesa, złoty środek, znaczy wszystko ma albo niedomiar, albo nadmiar. Znaczy szafowanie autorytetem miało miejsce, ale znowu niedomiar, znaczy jak są propozycje, gdzie w ogóle odrzuca się wszelkie autorytety, nie prowadzi w tej linii umiaru, równowagi, złotego środka. W Kościele, powiedzmy średniowiecze, różne etapy, również bywało różnie. Przez to zarazem były ekskomuniki, klątwy, jak i wyświęcenia. Na początku święty Tomasz przez urzędnika hierarchii kościelnej, biskupa Tempie, prawie zahaczył o potępienie równolegle.
1: A późniejszy ojciec Kościoła.
0: Tak. Staje się osobą wyświęconą. To powstawało w dyskusji. Wróćmy do autorytetu. Wspomniałeś, święty Tomasz, jak odwołuje się do autorytetu, to nie to, że, jak to się mówi, pada na kolana, albo na czworaka, tylko z nim dyskutuje. Przywołuje go, bo go ceni za wiele zdań, ale jak pada zdanie o rzeczywistości czy o Bogu, to z tym zdaniem tegoż autorytetu on dyskutuje.
1: Co więcej, on, co możemy przeczytać w sumie teologicznej, on często przytacza dwa zdania, dwóch autorytetów wzajemnie sprzeczne.
0: Sprzeczne i, czyli, nawet można by powiedzieć, czytanie sumy teologicznej świętego Tomasza pokazuje, że najpierw właśnie są te propozycje, co autorytety, set contra, czyli co myśleli inni, obok siebie jest przegląd. Można by powiedzieć, to jest to, co mówi się, że w debacie publicznej jest bardzo ważne, żeby padały głosy za i przeciw. Można się było tym sprawą przejrzeć. I teraz można by powiedzieć, często współczesna debata pozoruje te za i przeciw, często będąc z jednego punktu widzenia jest proponowane za i przeciw, żeby się w jednym nurcie zmieściło, bo krytyczny nurt jakby nie pasuje. Myślę, że wtedy też mogło tak bywać. Niemniej powaga sięgania do autorytetu, ale i powaga dla rozumu, który potrafi, umie dyskutować. Nawet ten zapis, kwestie dyskutowane o prawdzie. Nie to, że to jest prawda i już. Znaczy dyskutuje się o prawdzie, zwłaszcza, że po części jest pojęcie pogan, trzeba z nimi umieć rozmawiać. To nie było takie wpaść szablą, wyciąć. Tylko oni też coś mówią o Bogu, też mają jakieś pojęcia, mają jakieś światobrazy, jakieś światopoglądy, jakieś ideologie i musimy potrafić z nimi rozmawiać. Myślę, że zawsze są osobniki, które chcą ładu i porządku i administracyjnie coś rozstrzygnąć, inni chcą dyskutować. Klimat tego no, ma mało, mówiąc do tej rozmowy prywatnej, mało jest jakby zapisów nawet, w ogóle jest mało biograficznych, na przykład jak Tomasz dyskutował. No są przykłady, jak dyskutował na przyjęciach, bo już był króla, potężną osobą, się opowiada, że na tam miejscu przy stole, ale te zapisy są zawsze takie właśnie trochę bomoty, anegdoty, tego jest bardzo mało. Czyli można powiedzieć, że w kościele rozmowy intymne, wąskie mają bardzo mało zapisu i mogą są ciekawą może sferą dla badaczy do eksploracji, sprawdzenia, jak wyglądają poważne rozmowy mniej publiczne, bo te publiczne często są podyktowane chwilą, no można by powiedzieć reformacja była ważną rozmową w kościele, bo ona spowodowała no, chęć sanacji, czyli uzdrowienia i reformacji i dokonała wielu podziałów. Znaczy te dyskuty, no nie
1: totalnie. No właśnie, to co mówisz, to jest właśnie ubiegłeś moje pytanie, bo miałem o to pytać. Niedawno obchodzony był Dzień Reformacji, a warto pamiętać, że u korzenia tego całego ruchu leżała chęć uzdrowienia Kościoła. Ani Luter, ani znaczna część jego współpracowników pierwotnie wcale nie mieli za zadanie znaczy, dzielenie secesji, Kościoła, secesję, tworzenie następnych kościołów. I tak jak powiedziałeś, zaczęło się po prostu od debaty. Tak. Zaczęło się od debaty, gdzie profesor teologii zaczął z innymi profesorami teologii i z papieżem debatować. Skończyło się na chwytaniu za miecze, dosłownie, i stosach, trupach, czyli...
0: To historia Kościoła...
1: To był błąd poprowadzenia debaty z obu stron, z jednej strony, czy...

0: chwytaniu za miecze, dosłownie, tak. I stosach, trupach, czyli...
1: To historia Kościoła...
0: To był błąd poprowadzenia debaty z obu stron, z jednej strony, czy...

0: dyskutujemy właśnie z profesorem Arturem Andrzejukiem, on wcześniej jeszcze no, jest dobrym znawcą historii Kościoła, zresztą trochę lektur historii Kościoła, chyba autora Danielu, pokazuje, że synody, nawet te pierwsze, to kończyły się często bijatykami w trakcie, znaczy te audytoria, czy nawet no, sami uczestnicy, czyli można powiedzieć rękoczyn, nie słowoczyn, a rękoczyn.
1: Mieścił się w formule debaty.
0: Mieścił się, albo wywoływał te emocje, że w końcu jak już argument słowoczynu nie działał, no to dobrze było tam blagą. Można by było tak jak czy Lutra, znaczy przybicie jakiś test do tej drzwi katedry, czy to był już klimat do debaty. No to i dzisiaj chyba debata chętnie by wywołała spór. Podobno, tu profesor Gogacz opowiadał, że na przykład tematy religijne sporów na przykład o Trójce Świętą, czy spory trynitarne, rodziły takie napięcia, że dyskutowano je, albo w rozmowach, nawet przy trunkach, w tawernach rozmawiano i są odnotowane, że marynarze w tawernach na temat sporu o Trójce Świętą i tych różnych ujęć teologicznych potrafili się bić i dochodziło do nożoczynów, znaczy używano też noży, żeby uzyskać jakąś punktację za i przeciw. Czy dzisiaj, znaczy, tak jak się mówi, w jakimś sensie powstał klimat, że jak się mówi o religii na spotkaniach towarzyskich i rozmowach, się to się ktoś właśnie mówi, no nie rozmawiajmy, bo się zaraz pokłócimy. Tak jakby spór nie mógł być prowadzony bez rękoczynów tłuczenia talerzy na przyjęciu przyjaciela, przyjaciół, prawda? Tylko, czyli coś się zdarzyło, że smak dobrego argumentu, dobrego przytoczenia, czyli ten fechtunek słowny, ten, czy dobra riposta, ring riposty, czy całe te zdarzenia do czegoś nie prowadzą, do perswazji, bardzo ważny element. Nie są perswadujące, przekonywujące. Tu mówię o sile perswazji, proszę sobie wyobrazić dla człowieka, który na przykład został wychowany w klimacie rasistowskim i uważa, że no nie wiem, pewna rasa, no to jest gorsza. No przykład, no powiedzmy amerykański. I teraz padają argumenty, to dla człowieka, to często argumenty przekonywujące go, że jednak Murzyn czarny, czy tam jak to się, żeby nie obrazić, bo to te słowa są poprawne.
1: Afroamerykanin
0: jest pełnoprawnym człowiekiem, to część odbierało tak, że jeżeli on zmieni pogląd, zmieni opinię, zmieni zdanie, to dałaby mu, no nie wiem, ręka odpadła, albo że coś mu się stanie fizycznie.
1: No kawałek stanie, jego odpadnie, tak?
0: No profesor Goga zawsze nas uczył, że nic się w mojej strukturze, jak zmienię opinię, pogląd, czy dam się przekonać, to nic, mały palec na przykład u ręki mi nie odpadnie.
1: Bo nie będzie moja strata. Bytowe,
0: bo to jest tylko myślenie się zmieni. Może się zmienić nastrój mojego organizmu może, ale nic mi się nie stanie. Ale tak głęboko jakieś przekonanie jest związane. Więc
1: że poniosę jakąś stratę. Zmienię zdanie, to poniosę stratę.
0: I teraz dyskusja w kościele, no jeżeli, no nie wiem, zacznę wierzyć inaczej, to nie wiem, no stracę życie wieczne coś. Znaczy,
1: no to byłby jakiś argument sensowny akurat.
0: Tak, zgoda, tylko mówię, jakby, jakby znowu nie w atmosferze straszaka. No, ja bym powiedział, że debaty między, czy rozmowy pro-kontra między wierzącym i zdeklarowanym ateistą są jakby o tyle paradoksalnie ciekawe, że w sumie jest to poważna rozmowa o Bogu, tylko że jeden mówi, że go nie ma, drugi, że jest i w niego wierzy. I bym powiedział, że tak naprawdę to najbardziej sądzniste rozmowy są właśnie między. Bo wierzący przyjmują, że są i no jakby milczą nad tym.
1: No, co najwyżej rozważają
0: jeżeli
1: inne
0: to nie jest
1: kwestie
0: konfrontacyjne,
1: szczegółowe.
0: Jeżeli to nie jest konfrontacyjne, można by powiedzieć, że są spory. Edward de Bono, taki twórca kreatywnego myślenia współcześnie, mówi, że przezwyciężmy spory konfrontacyjne na rzecz sporów konstruktywnych. I to na Kaido, ale konfrontacja, a konstrukcja to są dwie różne rzeczy. Można by powiedzieć, czy spory, rozmowy wewnątrz Kościoła i Kościół, świat zewnętrzny, nie są jakby przyzwyczajone do jednak konfrontacyjnego formułowania wypowiedzi po wszystkich stronach. Znaczy tu, żeby nie mówić tam czy widnicy coś, tylko obydwie strony dyskusji. I jest pytanie, czy budujemy klimat rozmów konstruktywnych wewnątrz Kościoła i Kościoła jako wspólnoty tu w tych najnowszych czy nowożytnych współczesnych ujęciach zewnętrznych. Bo żeby była ta radość dyskutowania, radość

0: rozmawiania, powinno być celem, że coś chcemy zbudować, bo jak chcemy się
1: obić.
0: No, znaczy, no, to...
1: Ktoś zostanie obity, ktoś będzie miał satysfakcję, że kogoś obił. Mariuszu, bo przeszliśmy z czasów cokolwiek zamierzchłych do teraźniejszości i no, powoli nasz program ku końcowi zmierza. Gdzie są takie miejsca w Polsce, w Warszawie, gdzie można pokusić się o uprawianie filozofii, czy jakąkolwiek przygodę z debatą w ogóle, które mógłbyś polecić?
0: Powiedział, że tak, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ja troszeczkę śledziłem ten temat, to trochę jest tak, znaczy oczywiście bywają otwarte debaty, organizowane przez środowiska akademickie. Wiem, że akademickie stowarzyszenia, czy stowarzyszenie, czy na przykład filozoficzne, nazywa to seminariami. No seminaria właśnie, no niby dyskusja, niby rozmowa, ale nieraz mówimy, nie prowadźmy rozmowy seminaryjnej, czy tam dyskusji seminaryjnej, czy debaty jak na studium doktoranckim. W kulturze na mieście, bym powiedział tak, no, na pewno pamiętam i odnotowuję to, co troszkę sam próbowałem zrobić, bo tak bywa. Z profesorem Andrzejukiem i ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana prowadziliśmy panel otwartych debat. Staraliśmy się poinformować o tym i w jednym z klubów tego stowarzyszenia w Warszawie, ani klubu nie ma, ani już tych panelu otwartych debat, ale przez rok ciągnęliśmy tematy, gdzie najpierw była właśnie prelekcja, czyli jakby jakieś wprowadzenie do idei i potem audytorium przede wszystkim mogło pospierać się między sobą albo z osobą, która dokonywała prelekcji. Myślę, że najciekawszym, a śledzę też na świecie, nie jest lepiej. Ciekawym przedsięwzięciem jest idea Christophera Philipsa, który stworzył, napisał książkę, ale sam stworzył taką sytuację, że przejął się Sokratesem, jego rozmowami na mieście i troszkę może w duchu filozofii egzystencjalnej, o której się mówi, że działa się często po kawiarniach, no, pomina się ciągle Sartre, prawda, przesiadywał w kawiarniach i dyskutował.
1: I wypalał trzy paczki papierosów dziennie.
0: Duluazów kultowych, jak to użyć tego, spotkania w kawiarniach, albo w różnych miejscach, gdzie na mieście, podkreślam mocno to jakby ten kontekst na mieście, bo chciałbym jakby wyjąć w tej myślenia z murów uczelni, akademii, ale też z naw kościoła, czy wprost sytuacji miejsc sakralnych, żeby troszeczkę, ja ciągle, bo tak jeszcze żeśmy mówili, ja ciągle żałuję, że jednak zakon żebraczy i kaznodziejski dominikanie nie ma jednak obowiązku chodzenia po mieście, pukania do kolejnych kamieni w budynków z ochotą porozmawiania o Panu Bogu, tylko troszeczkę są za murami. To można być nad tą strategią jednak obowiązkiem wpisanym w regułę porozmawiać. Ale wróćmy do świeckich. Tutaj przygoda. Christopher Philips, w Polsce wydawnictwo Szafa, lat kilka i nieżyjący już przyjaciel Jacek Dziaczkowski doprowadził do przetłumaczenia książki Sokrates Café, czyli taki świeży smak filozofii, dyskutowanie na mieście, po kawiarniach, gdzie w prostej metodyce możliwości zgłoszenia pytań, bo Sokrates przede wszystkim miał estymę dla pytań, i któreś pytanie, które dana wspólnota w danej chwili, gdy się spotka, uznaje, że je będzie dyskutować, w wyniku głosowania. Po prostu spisuje się pytania, najbardziej ciekawe, energetyczne, ważkie, zostaje wybrane jako te, o którym można, i ta wspólnota chce dyskutować, potem debatować, za i przeciw, bo jakby dyskusja, to jeszcze nie wiadomo, czy będzie za i przeciw, bo często to jest jakby...
1: Może
0: się wszyscy zgodzą, ale...
1: Będzie o czym dyskutować.
0: No na ogół pytania rodzą różne odpowiedzi, potem te odpowiedzi zaczynają się konfrontować i coś się dzieje. No i w tych propozycjach troszeczkę się działo. Mój przyjaciel Jan Chojnacki prowadził Sokrates Café. W Warszawie teraz Sokrates Café w kawiarni Tarabuk jest prowadzone. Byłem raz gościem, to na tyłach uniwersytetów, takich kawiarni. Znaczy, to są te zjawiska na mieście. Więcej jest właśnie tych seminariów, paneli, ale chodzi, że taki jakby pomysłu trochę na te zaczepienie świata na mieście jest mało, albo w ogóle nie ma. Sokrates Café, no spróbowałem również ja wyjść i obecnie w klubokawiarni, ten ruch klubokawiarni, który trochę może wraca, eksperyment na takiej starożytnej ulicy Warszawy, jaką jest Lwowska 17. W każdy wtorek jakby nałożyłem na siebie taki społeczny obowiązek, jako, nazwijmy, chcący porozmawiać. Nawet to lubię jazz, mówię w takim stylu jam session, znaczy każdy może się podłączyć do rozmowy wokół tematu.

0: który będzie wiodący, chcemy dyskutować i już przyjęłem na siebie zobowiązanie. W każdy wtorek miesiąca, od godziny 20 do 22 w kawiarni. Eksperyment filozoficzny, właśnie rozmowy w stylu Sokrates Cafe. Jakąś postacią jest również Witkacy, bo zacząłem robić przegląd filozofów Warszawy. Jest ich bardzo mało. Witkacy mieszkał w Warszawie, ale też w Zakopanem. Nie ma jakby takiego miejsca, który by...
1: Franz Fischer, wielka
0: postać Franz Fischer.
1: On by pasował do tego twojego obrazu ulicznego filozofa.
0: Kawiarnianego, ulicznego. Franz Fischer oczywiście jakby ta postać. Zresztą jakby są pomysły, żeby może wyjść z takim projektem, żeby wskazać i zrobić taką grę miejską, jak to się mówi, dla szkół, gdzie uczniowie na przykład gimnazjum poszukaliby tych kilku, albo uznaczyłoby się, odkryło te miejsca, w których tyże filozofowie bywali, coś tam wypowiedzieli. Poszukiwanie takiego formalnego miejsca nie jest łatwe. Na ogół szuka się kawiarni dnia takiego mniej, to nie piątek, kiedy one są oblegane przez ludzi, którzy chcą z tego korzystać. Więc wtorek i próbujemy tam, i jest zobowiązanie cały ten rok, można powiedzieć szkolny, bo tak ja u mnie się to jako nauczyciel konstruktor ośrodka rozwoju edukacji myślę rokiem szkolnym, to ten sezon, nazwijmy, roku szkolnego 2014-15, te spotkania, jeżeli nic nie zmieni sytuacji, filozof oczekujący i ciekawe rozmowy. Bym powiedział tak, że jakby wyglądały te rozmowy w sytuacjach gmachów sakralnych. Zabawne, że często przy kościołach anonimowi alkoholicy spotkają się i ich mityngi są mocnymi mityngami rozmów. Znaczy, tu mam pewne spotkania za sobą i doświadczenia. Tam dużo się rozmawia, bardzo o uzależnieniach. Można by powiedzieć, żeby może to nie był tylko ta forma. Oczywiście są spotkania różnych ruchów religijnych przy kościele i tam toczą się rozmowy. One są na tyle energetyzujące, że mają swoich fanów. Niemniej jednak w ciekawości, czy ktoś z laikatu, czy osoby duchowne, jakby troszeczkę wyszły za mury kościoła i wrócę do tego archetypu podestu, na małym podniesieniu, często może blisko kościoła, wróciły do tej roli przepowiadania pewnej rzeczy. Ale może kazania tego, który ma tą takie, że no, nie mów kazania, no ale zrozumienie kazania od razu w duchu pejoratywnym nie jest dobre, bo można powiedzieć, tych monologów prowadzi się wiele i nie wszystkie nazywamy kazaniami. Wykład też można nazwać być w duchu kazania, w sensie, że ktoś coś każe, nakazuje albo nie zachęca do dyskusji, bądź zachęca do dyskusji. Ta zachęta do dyskusji. Tak jak mówi się o zachęcie do filozofii, tak bym chciał powiedzieć, że chciałbym nakierować do zachęty, do dyskusji. Również profesorów uczelni, którzy wyjdźcie może nieraz, no właśnie, do kawiarni, żeby nie powiedzieć na ulicę, bo ma to też pewne takie skojarzenie, ale gdzieś na miasto. Znajdźcie sobie jakieś miejsce i ogłoście światu, że świadczycie usługę bycia obecnym i gotowym do rozmowy, do dyskusji. Może nie tak odważnie jak Sokrates, że zaczepiam cię i zadaję ci pytanie i trochę przymuszam cię do dialogu, dyskursu, tylko, że poświęcam swój czas, jestem gotowy na rozmowę.
1: No myślę, że właśnie z tym zdaniem na koniec warto się rozstać z zachętą do dyskusji. Ja tu jeszcze przypominam Państwu, namawiam do sięgnięcia do dzieł świętego Tomasza, żeby przyjrzeć się, jak on właśnie pisząc, prowadzi dyskusję. Bardzo ciekawa rzecz, a tak jak już żeśmy mówili, do całej sumy teologicznej, która została przetłumaczona na język polski, Państwo mają dostęp całkowicie darmowo za pośrednictwem internetu. Czyli zachęcamy do najpierw zaznajomienia się w ogóle z zasadami debaty, dyskusji, a potem podejmowania jednak tych dyskusji. Bo, no, jakiś rozwój, tak? Oznaka rozwoju naszego intelektualnego i duchowego także. Moim i Państwa gościem w obrazach z historii Kościoła był dzisiaj historyk filozofii Mariusz Malinowski, któremu bardzo dziękuję za wizytę. A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Bardzo się cieszę, że się słyszymy i że mogę rozpocząć kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego wydania, to może powiem, dlaczego się spotykamy. Pretekstem jest data. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Jest obchodzony 17 maja, dlatego że w 1990 roku, tego właśnie dnia, Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła, i tutaj robię duży cudzysłów, homoseksualizm z listy chorób. Ten dzień jest nazywany jednym z najważniejszych

0: dzisiejszych dni w kalendarzu społeczności LGBT+. A dla mnie to jest okazja, żeby zastanowić się, jak wygląda ich rzeczywistość w Polsce, z czym się mierzą, z czym się spotykają. Mam nadzieję, że okaże się, że odpowiedzi, jakie przychodzą do głowy, okażą się nietrafne, że coś się jednak zmienia, że my się przede wszystkim zmieniamy jako społeczeństwo, ale osobą, która skonfrontuje mnie z tymi moimi wyobrażeniami, będzie Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Witaj w Drogowskazach.
1: Dzień dobry.
0: Nie powiedziałam o najważniejszym, nie powiedziałam o tym, czym mnie również ozdobiłeś, mianowicie o tęczowej wstążce. Na stronie kampanii, znów się na nią powołam, czytamy, że wstążka zmienia przestrzeń, w której żyjemy. Naprawdę taki mały drobiazg, taka tęczowa wstążeczka, która nie jest byle jaką wstążeczką. Ja bardzo lubię tę historię i mam nadzieję, że o niej też powiemy, ale umówmy się, że nie wstążka jest najważniejsza, a to, co symbolizuje.
1: Tak, ten symbol tęczowej wstążki jest bardzo ważny i fajnie, że od niego zaczynamy dzisiaj. I to nie jest tylko taką historią, akcją jednorazową, ale to jest możliwością pokazania solidarności i wsparcia z osobami LGBT+, w Polsce i na świecie. Akcja tęczowej wstążki, akurat którą realizujemy tu w Polsce, jest organizowana we współpracy ze Słowacją i Czechami. I ta wstążka daje szansę innym osobom zobaczyć właśnie, że je wspieramy. Ja pamiętam zresztą, jak prowadziłem szkolenia kiedyś w miejscach pracy, jeśli chodzi o homofobię i transfobię, to często osoby LGBT mówiły wprost, że dla nich bardzo ważne jest zobaczyć na przykład, że ktoś ma kawałek tęczowej, przypinki, smyczki, jakiś mały symbol, który pokazuje, że one mogą się czuć z tą osobą bezpiecznie. I teraz my chcemy, żeby ta sytuacja przeniosła się na ulice polskie, gdzie osoby będą z dumą nosić tęczową wstążkę i pokazywać, że przy nich osoby dookoła nich w komunikacji miejskiej, na ulicy, w teatrze, w barze mogą czuć się bezpiecznie i znajdą sojusznika, który pokaże, że to miejsce jest też dla nich.
0: Przeszedł mnie dreszcz, kiedy powiedziałeś o bezpieczeństwie, również dlatego, że uderzyło mnie to, że w kraju, w którym żyjemy, w czasach, w jakich żyjemy, są nadal grupy, które mimo wszystko potrzebują takiego zapewnienia, że to miejsce jest dla nich bezpieczne, że w tym miejscu są akceptowane. No oczywiście wszyscy wiemy, co dzieje się w Polsce, jakie narracje się pojawiają. Tutaj oczywiście nie ma dla nich miejsca. Natomiast nawet takie drobiazgi, jak powiedziałeś, kawałek smyczki czy wstążka, mogą to poczucie bezpieczeństwa w kimś zacząć budować.
1: Tak, zdecydowanie. To jest o tym, gdzie czujemy się, że jesteśmy u siebie w domu. Ten dom możemy definiować na różne sposoby, ale ten dom jest też takim właśnie naszym otoczeniem, naszą społecznością. Kiedyś żyliśmy w społecznościach też lokalnych, mamy swoje wioski. Teraz te wioski są trochę bardziej wirtualne, trochę bardziej rozproszone, więc tym bardziej musimy pokazać, że ta wioska wspierająca, wioska, która da nam to bezpieczeństwo, da nam tą też swobodę i radość, jest dookoła nas. I dlatego takie symbole jak tęczowa wstążka są bardzo ważne.
0: Temat tej bliskości, wspólnotowości, wiosek to jest oczywiście historia na inną rozmowę, bo wydaje mi się, że z wielu perspektyw można zobaczyć, że mamy na tym polu problem, że obserwujemy jakiś rozpad więzi, trudności w ich nawiązywaniu. No i w tym takim dobrostanie psychicznym bardzo wielu grup, bardzo wielu osób to się jednak niestety odbija. Drugie

0: wartość solidarności z każdą grupą wykluczoną, a nie oszukujmy się, że osoby LGBT plus cały czas doświadczają dyskryminacji w Polsce i tutaj zarówno takiej dyskryminacji czy przemocy w przestrzeni publicznej niestety, bo dalej tutaj spotykamy się z historiami czy ataków, czy wyzwisk w przestrzeni publicznej, ale też tej dyskryminacji prawnej, bo sytuacja osób LGBT plus w Polsce cały czas pozostawia wiele do życzenia.
1: Chyba na waszej stronie internetowej znalazłam takie przerażające dane, że 70% sprawców przemocy motywowanych homofobią, czy bifobią, czy transfobią, 70% sprawców unika kary. Udaje im się uniknąć kary.
0: Tak, niestety są to prawdziwe dane i jest to fakt, że Polska ma problem z egzekwowaniem tutaj standardów międzynarodowych, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności przestępstw motywowanych uprzedzeniami czy mowy nienawiści, nawoływania do nienawiści. Tutaj bardzo często spotykamy się z tym, że osoby doświadczają gróźb karalnych, doświadczają tego, że ktoś mówi, że je zabije czy w jakiś inny sposób skrzywdzi i policja często, czy prokuratura pozostawiają to bez żadnego rozwiązania. Tutaj chociażby takie przykłady z bliska gdzieś wokół mnie. Moja przyjaciółka, jak zgłaszała tego typu wypowiedzi w jej stronę, no to nie udało się ustalić sprawców w internecie. To jest problem internetowy i to jest problem systemowy w Polsce, że ta skuteczność wyszukiwania sprawców, ale też skuteczność tego, jak egzekwujemy prawo, jest niska, ale też drugim problemem jest też to, że prawo w Polsce cały czas nie chroni osób LGBT+, bo dalej mimo prób rządu w zakresie zmiany przesłanek przestępstw nienawiści, ta zmiana została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, który podważył istnienie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
1: Czasem brakuje słów, tym bardziej, że trudno jest zrozumieć, dlaczego wśród pewnych osób jest tak duży opór, żeby wprowadzać rozwiązania, które służą tylko i wyłącznie zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, obrony tych osób, zwłaszcza, że historie, które przyszły mi do głowy, dotyczą bardzo młodych osób. Łatwiej jest wziąć udział w marszu, popchnąć dalej internetowy łańcuszek, niż podjąć jakieś realne kroki albo rozważyć nawet swoje działania. Dominik z Bieżunia, prawda? Kacper, to są tylko dwa imiona, myślę, że z bardzo licznej grupy osób, które w sposób absolutnie bezpośredniej takiej przemocy doświadczyły.
0: Tak, tutaj zdecydowanie ta sytuacja też przemocy rówieśniczej, bo to jest to, o czym mówisz, czyli nienawiści wobec dzieci, młodzieży, która pokazuje, że chce być sobą i przylepia się do nich tą łatkę osoby LGBT+, wykorzystuje się homofobię jako taki sposób ataku. Nie wiemy, czy część z tych dzieci było osobami LGBT+, ale wiemy, że spotkały się z homofobią. I wiemy, że ta homofobia doprowadziła do tragedii, czy na przykład też sytuacje, gdzie transfobia ze strony właśnie szkoły, czy ze strony chociażby lekarzy doprowadziła do tragedii.
1: Mówimy o szkole, natomiast ta sytuacja nie zawsze ulega zmianie wraz z wejściem w dorosłość, dlatego że wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że osoby LGBT+ nie zawsze czują się bezpiecznie, nie zawsze czują się takie nieskrępowane w wyrażaniu swoich potrzeb, swojej tożsamości w miejscu pracy. Takie jasne zadeklarowanie się co do swojej tożsamości tam również mogłoby zostać różnie odebrane.
0: Zdecydowanie ten problem w miejscu pracy dalej istnieje i o tyle mamy tutaj lepszą sytuację, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w miejscu pracy jest zakazana i jest to jeden z kluczowych artykułów, które w tym momencie chronią osoby LGBT plus przestrzeni publicznej. Aczkolwiek dalej dochodzi do sytuacji, gdzie te osoby są czy szykanowane, czy są wykluczane, bo zwróćmy chociażby uwagę na to, jak w miejscu pracy funkcjonujemy. Często podczas kawy, w przerwie lunchowej rozmawiamy sobie o swoich rodzinach, rozmawiamy sobie o swoim życiu prywatnym. Osoby LGBT plus potrzebują czuć się bezpiecznie, żeby móc też w tą rozmowę wejść. A jeśli nie wchodzą w tą rozmowę, to też są izolowane, bo nie są częścią takiego naturalnego nawiązywania kontaktów, relacji w miejscu pracy i siłą rzeczy nie będą się czuły tam bezpiecznie. Co pokazują też badania, to akceptacja osób w miejscu pracy pozwala na zwiększenie ich efektywności, kreatywności i tutaj z takiego bardzo

0: to już ekonomicznego punktu widzenia pozwala na zwiększenie przychodów firmy, więc każdy pracodawca powinien też dbać o to, żeby w jego miejscu pracy było jak najlepiej. I dlatego kampania przeciw homofobii też pracuje z firmami, prowadzi szkolenia, prowadzi certyfikacje, żeby zadbać o osoby LGBT+ w miejscu pracy.
1: No myślę, że to, co powiedziałeś, to jest zapewne wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o trudności, z którymi osoby LGBT+ się mierzą. Natomiast sądzę, że jest to wystarczające, żeby zechcieć do akcji Tęczowa Wstążka się przyłączyć, albo przynajmniej zrozumieć, dlaczego to, że ona po raz pierwszy w Polsce się pojawiła, jest tak ważne. Tak jak powiedziałeś, ta akcja przyszła do nas ze Słowacji. Chyba stamtąd są dane dotyczące tego, że w związku z organizowaniem Tęczowej Wstążki wsparcie dla osób LGBT+ wzrosło o 57%. Nie jestem pewna, jak rozumieć te dane, natomiast nie mam wątpliwości, że są pozytywne. Ale sama wstążka nie przyjechała do nas ze Słowacji, z kraju bratniego, z Czech. I to jest bardzo piękna historia. Zgodzisz się ją opowiedzieć?
0: Jak najbardziej. Tak, tęczową wstążkę zainicjowała organizacja ze Słowacji, natomiast od początku zależało im na tym, żeby tęczowa wstążka nie była kolejnym produktem importowanym z daleka i nie przyczyniała się ona też negatywnie do sytuacji klimatycznej na świecie. W związku z tym szukali oni lokalnych wytwórców, z którymi mogliby współpracować. I tutaj natrafili na firmę rodzinną z Czech, która chętnie zaangażowała się w projekt i faktycznie ta firma wyhaftowała 12 kilometrów tej tęczowej wstążki. Jednocześnie firma rodzinna ze Słowacji zajęła się przygotowywaniem tych wstążek i ich pakowaniem, co powoduje, że tutaj w naszym regionie powstaje tak piękna historia i historia pisana właśnie rodzinami, które są sojusznicze i które chcą pracować dla dobra osób LGBT+.
1: Myślę, że o rodzinach, bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu, będziemy jeszcze dzisiaj w drogowskazach mówić sporo. Oprócz kwestii związanych z solidarnością, z taką chęcią wspierania, radzę wam zwrócić uwagę na to, że są ludzie, którzy są w stanie wyhaftować 12 kilometrów wstążki, która ma 6 kolorów, więc to jest naprawdę koronkowa robota. I ja jestem jakoś poruszona tym, że kawałek tej pracy i kawałek tej misji ja również mogę nosić. Z wielu innych powodów cieszę się, że tęczowa wstążka ozdabia także mnie. A dzisiaj o akcji, między innymi o akcji, opowiada Miko Czerwiński, czyli osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Zostańcie z nami, bo nie pomylę się wiele, jeżeli powiem, że w kolejnej odsłonie drogowskazów czeka nas podróż w czasie. Przeniesiemy się o kilka lat wstecz, ale do kiedy i w jakim celu to wam nie powiem, tylko powiem, żebyście zostali z nami i słuchali drogowskazów dalej. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: SK Rock. Drogowskazy.
2: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Spotykamy się z powodu akcji Tęczowa Wstążka. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Nie tylko tego dnia warto mieć ze sobą tęczową wstążkę. Jak ją dostać, o tym nie powiedzieliśmy, a to jest ważne. Odsyłam was na stronę kampanii przeciw homofobii, gdzie jest dokładnie opisane, w jaki sposób posiadaczem takiej wstążki można się stać. Ale pod koniec pierwszej części tego spotkania obiecałam, że przeniesiemy się w czasie i to właśnie proponuję, żebyśmy zrobili. 2020 rok, trudny rok, bo to był rok pandemiczny, co więcej znów maj, 17 maja. O ile dobrze pamiętam, no to był taki dosyć intensywny pandemicznie czas, kiedy nawet nie mogę powiedzieć, że krzepliśmy w tej rzeczywistości, co się jej uczyliśmy, bo to wszystko przecież rozkręcało się późną zimą, wczesną wiosną. Ale nie o pandemii będziemy rozmawiać, ale o tekście, który pojawił się na stronie kampanii przeciw homofobii. Tekst, który punktował 6 palących problemów w społeczności LGBT+ w Polsce. Podejrzewam, że ten tekst pojawił się również dlatego, że no, nie można było wziąć udziału w żadnym marszu, nie można było zrobić żadnego zgromadzenia, manifestacji, wydarzenia, no bo wszyscy siedzieliśmy pozamykani w domach i mieliśmy nadzieję, że nie padniemy. Nie wiem, czy już wtedy były zamknięte lasy i godziny dla seniorów, ale na pewno na różne sposoby byliśmy poograniczeni. Jeżeli się zgodzisz, chciałabym przyjrzeć się tym 6 palącym problemom i zastanowić się, na ile przez te 6 lat rzeczywistość się zmieniła. Pewnie kiedy mówiłam o pandemii, wielu i wiele z was pomyślało sobie o rany, ile to było lat temu, ile przez ten czas się wydarzyło, masa czasu minęła. No to mówię, sprawdzam. Sprawdźmy, ile przez ten czas się wydarzyło. Pierwszy z tych palących problemów, taki również bardzo osobiście dla mnie trudny, trochę ad vocem tego, co mówiliśmy w pierwszej odsłonie spotkania, dyskryminacja młodzieży LGBT w szkołach.
3: Ja może zanim jeszcze przejdę do pierwszego problemu i pozwolisz, to zwrócę uwagę, kiedy ta publikacja wyszła. I rok 2019-2020 to jest, przypominam, czas kampanii wyborczych i czas tak naprawdę największej nagonki na osoby LGBT+ w Polsce, kiedy homofobia stała się narzędziem do pozyskania wyborców, stała się takim narzędziem ataku i dalszej polaryzacji.
2: I chyba też duże przyzwolenie się pojawiło.
3: Tak, duże przyzwolenie polityczne, a osoby LGBT+ stały się takim kozłem ofiarnym tego, co się dzieje w Polsce i tutaj na pewno to musimy wziąć pod uwagę, patrząc na tamte czasy, ale jeśli patrzymy chociażby na kwestie prawne, to niestety raczej przyjdzie do nas smutna refleksja, że za wiele się nie zmieniło, bo wtedy już Polska była na ostatnich miejscach mapy ILGI Europe i tęczowego indeksu ILGI Europe, który co roku analizuje sytuację prawną w całej Europie. I dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o ochronę prawną. Mówiąc o samej dyskryminacji młodzieży...
2: Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale jak powiedziałeś o tym przyzwoleniu odgórnym na pewne homofobiczne, transfobiczne zachowania, no to zacznijmy z grubej rury. Uważasz, że to przyzwolenie zostało, czy ono zostało jakoś cofnięte, czy co gorsza, ono się w nas po prostu jakoś zakorzeniło. Mówię nas, bo czuję się częścią tego społeczeństwa.

0: Myślę, że na szczęście nie zostało. W takim sensie na pewno tamte lata, ale też lata kolejne, lata protestów, oporu osób aktywistycznych, czy lata też sprzeciwu ze strony chociażby instytucji europejskich, pozwoliły na cofnięcie tego trendu pogłębiającego nienawiść. Widzimy to też w badaniach opinii społecznej, gdzie osoby w Polsce jasno coraz bardziej wyrażają się za prawami osób LGBT+. Pamiętam takie badania opinii społecznej, które robiłem kilka lat temu odnośnie pytania, czy należałoby karać za atakowanie dwóch chłopaków idących za ręce, tylko dlatego, że idą ze sobą za ręce, i jeśli dobrze pamiętam, ponad 70% osób było zdania, że no nie wolno atakować za miłość, nie wolno atakować za to, że ktoś chce być razem. Podobnie widzimy to też w badaniach opinii publicznej odnośnie związków partnerskich czy równości małżeńskiej. Jesteśmy w 2026 roku i mamy ponad 50% społeczeństwa w większości badań, które mówi jasno, że równość małżeńska powinna być w Polsce. Pytanie, na co jeszcze czekamy?
1: Ja nie odpowiem na to pytanie, zostawmy je sobie w zawieszeniu. Miłość to jest słowo, którego mi trochę brakowało, które faktycznie w pierwszej części naszej rozmowy nie wybrzmiało. Natomiast no, ono jest kluczowe, żeby rozumieć sprawy, o których rozmawiamy. Wszystko się gdzieś zaczyna. Najczęściej początkiem naszego myślenia o sobie, szukania tożsamości, postrzegania świata jest szkoła. Ja zaczęłam od szkoły również dlatego, że to był pierwszy punkt, który w tym tekście się pojawia. No i prawo, o którym też wspomniałeś na początku, bo zdaje się, że ta dyskryminacja młodzieży LGBT+ w szkołach, na którą zwracacie uwagę, byłaby, no może niełatwa, ale realna do ukrócenia. To znaczy, to jest kwestia rozporządzeń kilku, które znów z jakiegoś powodu nie są wprowadzane. Powtórzę za tobą pytanie, dlaczego?
0: Tak, to jest kwestia rozporządzeń, to jest kwestia podstawy programowej i tego, by edukacja antydyskryminacyjna, ale też edukacja seksualna mówiąca o różnorodności zachowań, czy związków, czy rodzin była wprowadzona. Także edukacja obywatelska, która zwracałaby uwagę, że nie ma miejsca na dyskryminację w demokratycznym państwie, które faktycznie chce się rozwijać. I myślę, że gdyby te wszystkie aspekty były wprowadzone, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Powoli się zmienia. Co się zmieniło w szkołach, to na pewno widzimy, że nie ma już ataków ze strony czy to ministerstwa, czy to kuratoriów na szkoły, które chcą zorganizować tęczowy piątek. Nie ma ataków na nauczycieli, którzy chcą uczyć młodzież o tym, jak świat jest różnorodny, piękny, ale widzimy, że to są bardziej cały czas indywidualne decyzje, indywidualne działania. Tak samo po stronie rodziców, którzy muszą podjąć decyzję, czy chcą, żeby ich dziecko uczyło się tego, czy nie.
1: Edukacja zdrowotna kłania się tutaj w pas. No chyba nie ma co przytaczać danych dotyczących tego, jaki procent uczniów na te zajęcia chodzi. Pewnie to, że to jest nieobowiązkowe, również ma na to wpływ, no ale nie oszukujmy się, jakaś taka historia, która wokół tego przedmiotu została zrobiona, na pewno nie pomogła. No drugi punkt, Miko, przenosi mnie w czasie dużo dalej niż do 2020 roku. Mam wrażenie, że po prostu o jakieś 100 lat przynajmniej do jakiegoś ciemnego gabinetu z kozetką. Mam nadzieję, że tutaj wyprowadzisz mnie z błędu, powiesz mi, że nie masz racji, ten temat już w ogóle nie istnieje. Chodzi o pseudoterapie reparatywne czy konwersyjne. Chciałabym wierzyć, że nie ma już osób, które nadal wchodzą z założenia, że warto takie terapie realizować.
0: Te terapie... Chciałbym być tutaj...
1: Czyli się nie uda.
0: Nie... Te terapie niestety dalej istnieją na świecie i tutaj możemy też powiedzieć o tym, że one istnieją dalej w Polsce. Na szczęście faktycznie środowisko naukowe jasno pokazuje i jasno mówi o tym, że te terapie nie są skuteczne, są absolutnie bez sensu, są krzywdzące i szkodzące tak naprawdę osobom, które na nie chodzą. Mamy też jasny sygnał ze strony Parlamentu Europejskiego, który dosłownie chwilę temu przegłosował, że Europa powinna zakazać na całym swoim terytorium tego typu terapii, ale do tej pory w Polsce samej nie mamy takiej ustawy, która by tego zakazywała. Miejmy nadzieję, że też ustawy o zawodzie psychologa, czy inne ustawy, które gdzieś bardziej precyzują, jak wygląda ta pomoc psychologiczna w Polsce, będą jednocześnie narzędziem do tego, żeby walczyć z tymi pseudopraktykami. To głosowanie w Parlamencie Europejskim, które się odbyło, jest też takim symbolem zaangażowania osób aktywistycznych w całej Europie.

0: Bo ono odbyło się tylko i wyłącznie dlatego, że organizacje, takie jak Kampania Przeciw Homofobii, zmobilizowały osoby do podpisania inicjatywy obywatelskiej, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, i udało się zebrać tam ponad 1 000 000 podpisów, zmuszając Komisję Europejską i Parlament Europejski do zajęcia się tym tematem.
1: I znów trochę wracamy do tego, czym zakończyłeś swoją wypowiedź dotyczącą sytuacji w szkołach, że to wszystko są ruchy bardzo mocno oddolne, że ten impuls wychodzi od ludzi, ze społeczeństwa, z osób, które nie zgadzają się z obecnym stanem rzeczy, i dopiero ten impuls dociera lub niestety nie dociera do osób, które decydują, które mają moc podejmowania decyzji, które są wiążące. Kolejny punkt, który pojawia się na stronie kampanii przeciw homofobii, który w 2020 roku był palący, chyba będzie to też jedyne, o którym możemy powiedzieć, że został rozwiązany, to są strefy wolne od LGBT. Wydaje mi się, że to jest bardzo niechlubny kawałek historii, ale chyba już należący do przeszłości.
0: Tak, na szczęście faktycznie spośród tych wszystkich punktów strefy wolne od LGBT są już przeszłością. W 2025 roku udało się obalić ostatnią z tych stref i miejmy nadzieję, że tego typu strefy już nie wrócą do Polski, bo jest to co najmniej haniebne, że w ogóle one w naszym kraju powstały.
1: Kolejny punkt, wydaje mi się, że w jakimś stopniu niestety już omówiliśmy w pierwszej części rozmowy, chodzi o przemoc. Przemoc motywowaną homofobią, bifobią i transfobią. Nie wiem, czy jest tu coś jeszcze do dodania. Mnie osobiście cieszy to, co powiedziałeś o tym, że jest jakaś taka społeczna niezgoda na te zachowania.
0: Myślę, że jest ta społeczna niezgoda i widzimy w tej chwili, gdy są debaty publiczne odnośnie praw osób LGBT+, że jest też niezgoda wśród dziennikarzy i dziennikarek na to, żeby politycy używali tego typu słów na wizji, i jest niezgoda szersza wśród społeczeństwa, żeby w ten sposób byli oni reprezentowani. Mam nadzieję, że patrzymy na świetlaną przyszłość, ale więcej będę dopiero w stanie ci powiedzieć na jesień, kiedy opublikujemy nasze wyniki regularnego badania z sytuacji społecznej osób LGBT+, gdzie także patrzymy na stopień doświadczenia przemocy.
1: Kolejny punkt to można powiedzieć, że jest tykająca bomba. Temat, który wraca jak bumerang, który można rozwiązać w dosyć prosty sposób, ale okazuje się, że chyba nie ma woli, żeby to się wydarzyło. Brak równości małżeńskiej i związków partnerskich. O równości małżeńskiej również już wcześniej mówiliśmy. Wydaje mi się, że przytoczenie tego problemu, czy też nazwanie go za kampanią przeciw homofobii, może być w pewnym sensie pretekstem czy okazją do przytoczenia słów, które zupełnie niedawno padły na sądowej sali, kiedy jedna z osób, mąż, argumentował przed sądem, oczekując, że otrzyma zgodę na transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Mówił tak, i to są bardzo piękne słowa: jesteśmy małżeństwem, jesteśmy rodziną, jesteśmy dla siebie wszystkim. I chyba to ostatnie zdanie jakoś tak bardzo mnie poruszyło. W trzeciej części rozmowy mam nadzieję, że porozmawiamy trochę więcej o tej całej sytuacji. Również dlatego, że fruwa dosyć sporo argumentów, które nie mają ani żadnego sensu, ani uzasadnienia, ani mocy prawnej. To, co się dzieje teraz, to, że coraz więcej par na tę drogę są wychodzi, mówi wprost: my się kochamy, my jesteśmy dla siebie wszystkim, proszę to uszanować, kropka.
0: Teraz ja mam ciarki, bo byłem na sali sądowej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdy to słowo padło, i faktycznie było to wzruszające, było to piękne widzieć, że te pary o siebie walczą, te pary pokazały jasno polskiemu państwu, że chcą być małżeństwami, a teraz sądy, i tu zarówno sądy krajowe, wojewódzkie, ale też

sali sądowej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdy te słowa padły i faktycznie było to wzruszające, było to piękne widzieć, że te pary o siebie walczą, te pary pokazały jasno polskiemu państwu, że chcą być małżeństwami, a teraz sądy, i tu zarówno sądy krajowe, wojewódzkie, ale też

0: uznana.
1: To mogłaby być puenta tej części naszej rozmowy, ale mimo wszystko na stronie KPH-u pojawia się jeszcze jeden punkt, bardzo aktualny znów w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Mianowicie chodzi mi o to, że wyroki sądów europejskich, sądów międzynarodowych w sprawie właśnie osób LGBT+, nie są w Polsce respektowane. Czy czeka nas rewolucja?
0: Do wyborów w 2023 roku szliśmy na pewno z myślą o praworządności i o tym, że jest to jedna z wartości, która przyświeca nam, ale też przyświeca osobom, które będą nami rządziły w tym kraju. I niestety dalej wyroki sądów europejskich, ale też sądów polskich nie są respektowane. I tutaj nie mówimy już o jakichś pojedynczych wyrokach, ale mówimy o całym szeregu wyroków, bo mamy w tym momencie już kilka wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarówno jeśli chodzi o związki partnerskie, jak i rozpoznawanie małżeństw. Mamy wyrok

0: rozmawiać o transkrypcjach małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia. Aleksandra Galant.
1: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na naszej antenie. Witam się z wami po raz trzeci. Ja się nazywam Aleksandra Geland i po raz trzeci przedstawiam Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Zaczęliśmy od tęczowej wstążki, akcji, która jest elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Znów, jeżeli chcielibyście stać

0: się posiadaczami i posiadaczkami takiej wstążki. Odsyłam was na stronę kampanii przeciw homofobii. Później zrobiło się mniej przyjemnie, bo rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają zmiany, wdrażanie zmian, które miałyby najzwyczajniej w świecie poprawić bezpieczeństwo i jakość i komfort życia osób LGBT+ w Polsce. Listopad 2025 roku, czyli mniej więcej pół roku temu, to nie są odległe sprawy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie w innym kraju Unii Europejskiej. W Polsce Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy ten wyrok w marcu, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec marca, czyli to jest jeszcze bliższa przeszłość, właściwie trudno o tym mówić jako przeszłości. Zupełnie niedawno natomiast kolejne trzy pary w trochę innym układzie, dlatego że to były pary, które ślub zawarły za granicą, ale jeżeli dobrze zrozumiałam, później to wspólne życie kontynuowały w Polsce, więc wszystkie historie o tym, że to są pary żyjące na odległość, że to są, cytując ministra, weekendowe małżeństwa, tutaj nie znajdują zastosowania. Zacznę od pytania, nie chodzi o to, że ono jest prowokacyjne, ale dotyczy takiego obszaru, w którym nagle wszyscy staliśmy się ekspertami, również parę lat temu, mianowicie zapytam cię o konstytucję. Wszyscy w Polsce bardzo dobrze znamy konstytucję, powołujemy się na nią bardzo chętnie, zasłaniamy się nią, kiedy trzeba. I znajduje się w niej taki artykuł 18, który no właśnie, który może sprawiać, że tych wyroków można nie respektować, czy nie?
1: Absolutnie nie. I tutaj zarówno te cztery już wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale też głosy konstytucjonalistów jasno pokazują, że artykuł 18 nie jest przeszkodą do tego, żeby pary osób tej samej płci mogły zawierać w Polsce związki i mogły transkrybować swoje małżeństwa zagraniczne. Artykuł 18 mówi o tym, że Polska jako państwo chroni małżeństwo. I tutaj
0: jest ten fragment małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny.
1: Tak, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
0: Czy aż tak się nie znam instytucji.
1: Rodzinę i to tylko zwraca uwagę i to chociażby profesor Łętowska, ale też ostatnio profesor Safian podkreślali, że to zwraca uwagę, że faktycznie należy dbać o małżeństwo i dbać o rodzinę i dbać o macierzyństwo w Polsce. Natomiast nie przeszkadza to temu, żeby Polska rozpoznawała różne rodziny, różne konfiguracje tego, jak osoby chcą decydować o swoim życiu rodzinnym. I tu też kluczowe jest połączenie jednak polskiej konstytucji z traktatami międzynarodowymi. Tutaj wyroki NSA jasno mówią, że musimy to czytać w połączeniu chociażby z artykułem 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która mówi o prawie do prywatności i tworzenia życia rodzinnego każdej osoby. Więc osoby LGBT+ mają prawo w Polsce tworzyć swoje rodziny, powinny mieć prawo zawierać związki i formalizować te swoje rodziny, bo one też mają prawo do dbania o bezpieczeństwo tych rodzin, ale też o to, żeby ta ich miłość mogła być celebrowana. I tutaj wcześniej ty cytowałaś jednego z chłopaków, którzy mieli jedną z rozpraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ja sobie pozwolę na spojrzenie na wypowiedź Karoliny Skowron-Baki, która też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stała niedawno, gdzie ona mówiła, że dla niej ważne byłoby to, żeby to małżeństwo odbyło się w Polsce, ale nie mogło, im zależało na małżeństwie, więc wyjechały za granicę, ale dlaczego dla niej to by było ważne? Bo wtedy jej babcie mogłyby wziąć udział, jej dziadkowie, jej dalsza rodzina, osoby, które są dla niej ważne, bo są częścią tej rodziny i z którą ona chciałaby celebrować tą miłość, którą ma dla swojej partnerki, ale prawo w Polsce odbiera jej tę możliwość w tym momencie.
0: To jest temat, który podejmowaliśmy w drogowskazach kilka miesięcy temu, a propos kampanii również KPH, która zwracała uwagę na to, że osoby LGBT+, bardzo często nie są jakimiś wyodrębnionymi jednostkami. To też są osoby, które mają braci, siostry, babcie, matki, ojców, ojczymów i to też są osoby, które chcą przy nich być i które cierpią, widząc, że miłość ich bliskich nie może być celebrowana, nie może być otwarta, nie jest powodem do tak otwartej radości, jak w przypadku innych par w Polsce. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby podkreślać, a to, że te pary również chciałyby świętować w Polsce, w swoim kraju. No, żyjemy w kraju wspólnym, który dla nas wszystkich jest ważny, niezależnie od tego, jaką mamy tożsamość czy orientację seksualną, prawda?
1: Tak, zdecydowanie Polska jest krajem, w którym chcemy żyć, w którym chcemy czuć się bezpiecznie, w którym chcemy celebrować ważne sytuacje w swoim życiu, takie jak chociażby ślub. Ja nie chcę wyjeżdżać za granicę.

0: granicę, żeby się pobierać, ale jeśli to będzie jedyna opcja prawna, to może będę musieć. Natomiast wolałbym, żeby faktycznie ten ślub mógł odbyć się tutaj na miejscu.
1: To jest takie niesamowite zderzenie bardzo intymnego świata związanego z miłością, z emocjami, z uczuciami, z tymi twardymi, prawnymi formułami, bo ja nie czuję się tutaj partnerem do rozmowy o wykładni prawnej, o języku, natomiast a propos, jeszcze kończąc wątek tego artykułu 18, czytałam, że on nie oznacza zakazu prawnego uznania tych związków, a przecież o tym tutaj mówimy. No i przejdźmy do argumentu wiodącego, który się pojawia, by wyjaśnić, dlaczego polska administracja tak zwleka z uznawaniem tych małżeństw, mianowicie, że wszystko jest niegotowe, że my tego wszystkiego nie mamy, że tutaj trzeba zmieniać, że tutaj formularze, tutaj kobieta, że tutaj mężczyzna, systemy i tak dalej. Czy to naprawdę tak jest? Bądź zupełnie uczciwie, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że różne takie zastałe, wieloletnie mechanizmy, często ta zmiana w ich przypadku nie odbywa się na strzelenie palców, ale wcale nie jestem pewna, że tak jest w tym przypadku.
0: Myślę, że znowu możemy się odwołać do tego, co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, ale też powtórzył to później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, czyli przeszkody techniczne nie powinny stać na przeszkodzie uznania związków tych osób, które chcą tą transkrypcję dokonać. Co to znaczy? To znaczy to, że sądy jasno wskazały, że mimo iż system potrzebuje czasu, żeby się zmienić, politycy mogą mówić o tym, że potrzebują więcej czasu, potrzebują się namyślić, szukają rozwiązań, to już w tym momencie urzędy stanu cywilnego mają jasny sygnał ze strony sądów polskich, transkrybujcie. Czy zrobicie to poprzez adnotację, czy zrobicie to poprzez inną formę opisania sytuacji faktycznej i przepisania jej na stan prawny w Polsce, nie jest istotne. Ważne, żeby to zostało transkrybowane i co więcej, dały na to czas 30 dni. Jest to kluczowe, że w najbliższych tygodniach, miejmy już nadzieję, lub miesiącach to się zadzieje.
1: Wydaje mi się, że nie powiem tutaj zbyt wiele, bo to jest dosyć oczywiste. Minęły 2 miesiące od tego pierwszego, jedynego wyroku, bo przecież tak mówiono, że ten wyrok obowiązuje tylko w przypadku tej jednej sprawy. Minęły 2 miesiące, mamy 3 kolejne wyroki. Mamy w sumie siedem, więc podejrzewam, że no ich będzie tylko więcej i więcej.
0: Tak, już za chwilę mamy kolejne wyroki. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie jest 5 spraw. Wiemy o sprawach w Krakowie, we Wrocławiu. Te sprawy są praktycznie wszędzie, a też widzimy, że osoby, które zobaczyły wyrok Trybunału Sprawiedliwości i zobaczyły te wyroki NSA, teraz zaczynają też myśleć o tym, okej, ja mogę już iść i mogę zacząć swoją procedurę transkrypcji. Tylko będzie tego przybywać. Wiemy, że to nie są pojedyncze sprawy, to są naprawdę duże ilości osób, które chcą swoich małżeństw w Polsce.
1: Tak jak mówiłeś, nie ma w tym nic dziwnego, bo chyba wszyscy mamy jakąś taką potrzebę zwyczajnego celebrowania miłości, czy tego, żeby z tą miłością czuć się okej. Zapytam znów trochę, nie chcąc włożyć kija w mrowisko, ale zbieram to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę. Pytałam cię już o gotowość urzędów, taką gotowość technologiczną, systemową do tego, żeby prawo wdrożyć. A czy społecznie? Czy Polska jest na to gotowa? Oczywiście podejrzewam, że osoby, które wzięły ten ślub za granicą, no to już w tej przestrzeni publicznej funkcjonowały jako mąż i żona, nie kryły się z tym, mam nadzieję, że nie były w takiej sytuacji, że musiały się z tym kryć. Czy poza tą sferą sejmowo-techniczną Polska jest gotowa na to, że będziemy mieć małżeństwa jednopłciowe?
0: Myślę, że absolutnie Polska jest gotowa i polskie społeczeństwo. Już wcześniej cytowałem wyniki badań, ale teraz pozwolę sobie wrócić do przeszłości, tak jak ty wcześniej wróciłaś i pamiętam, jak w 2014 roku jeździłem po mniejszych miastach w południowo-wschodniej Polsce, pytając się o to, jak tam są widoczne osoby LGBT+, i czy w ogóle funkcjonują społecznie. I już wtedy pamiętam, że historię o tym, że no tak, tu żyje jedna para, z którą się świetnie przyjaźnimy, która jest naszą taką parą gejów w okolicy, którzy wszyscy szanują, wszyscy rozumieją, przychodzą tam na herbatki, na kolacje. Te pary funkcjonują. Tak samo niedawno jedna para z kolei z Kaszub opowiada mi, że faktycznie ta ich społeczność lokalna, trochę jeszcze nawiązując, wspiera ich dużo bardziej niż oni czują wsparcie ze strony polskiego rządu. Więc społeczeństwo w Polsce jest gotowe. Społeczeństwo w Polsce chce, żeby osoby mogły być szczęśliwe tu i teraz. Czekamy na polityków.
1: Tym razem skorzystam z tej szansy, którą mi dałeś i potraktuję twoje słowa jako puentę i podsumowanie naszej rozmowy. Rozmowy, w której gościł Miko Czerwiński, osoba dyrektorska

0: i teraz. Czekamy na polityków.
1: Tym razem skorzystam z tej szansy, którą mi dałeś i potraktuję twoje słowa jako puentę i podsumowanie naszej rozmowy. Rozmowy, w której gościł Miko Czerwiński, osoba dyrektorska

0: to wszystko, co działo się w przeszłości i dzieje się dzisiaj, no ale też za taki spokój i dużą wiarę w to wszystko, co przed nami.
1: Dziękuję ci serdecznie.
0: Tak jak powiedziałam, waszym i moim gościem był dzisiaj Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii Przeciw Homofobii. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. To w związku z tym dniem w Polsce po raz pierwszy wystartowała akcja Tęczowa Wstążka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób taką tęczową wstążkę będącą kawałeczkiem 12-kilometrowej wstęgi można sobie zorganizować, to polecam wam przesłuchać jeszcze raz naszej rozmowy, dlatego że tam ta wskazówka pojawiała się wielokrotnie. A nic prostszego, tę rozmowę znajdziecie na Spotify, znajdziecie ją na YouTubie. Zachęcam was bardzo do tego, żeby przesłać ją, podlinkować komuś bliskiemu. Myślę, że można się z niej sporo dowiedzieć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się i zaspokoić swoją ciekawość, kto pojawi się w kolejnych odcinkach drogowskazów, no to nic prostszego.

0: staramy się publikować takie informacje. I cóż, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek, Michał Poklękowski, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny USA, łączna liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Co to oznacza dla Polski?

Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny USA, łączna liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Co to oznacza dla Polski?

0: Szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5000 żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszy. Już w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz Rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów pod dom jego córki. Teraz ślady niedźwiedzia znalazł na polu, na którym zasiał kukurydzę.
2: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
3: Położy.
2: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
4: To są paznokcie, widzisz?
5: A to świeże, to z wczoraj.
2: To świeżutkie ślady są. Gdzie wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie. Dzień dobry, jestem twoim asystentem. Przypominam o wizycie u specjalisty. Takie powiadomienia głosowe będą od października dostawać pacjenci na telefon stacjonarny. Nowa usługa będzie uzupełnieniem dotychczasowych powiadomień SMS-owych. Ma dotrzeć do osób, które nie mają smartfonów. Gdy odbierzemy telefon, asystent AI porozmawia z nami o szczegółach. Grzegorz Mnich.
6: Będzie pani odbierać takie telefony?
7: No, ja zawsze odbieram.
6: Czyli z osobistym asystentem też pani porozmawia?
7: No, porozmawiam, chociaż to, co sztuczne, to mnie nie przekonuje.
8: Asystent będzie właśnie przekonywał. Co więcej, da nam możliwość wyboru, mówi Tomasz Kulas z Centrum E-Zdrowia.
9: Pacjent będzie mógł powiedzieć, że tak, chce skorzystać, ale przestał pasować mi ten termin. Czy możemy zmienić termin na jakiś inny? I rzeczywiście asystent AI taką możliwość również oferuje.
7: No głosem to jeszcze lepiej, no dlatego, że dla osób, które albo słabo widzą, albo nie mają telefonu.
8: Tylko w Łódzkiem w ubiegłym roku przepadło 150 tysięcy umówionych wizyt.
1: Asystent AI rozpocznie pracę od 1 października. Bociany Orion i Ofelia streamują prosto z lasu. W gnieździe bocianów czarnych w Łódzkiem wykluł się ostatni maluch. Bociania rodzina monitorowana jest przez całą dobę dzięki kamerze zamontowanej przy leśnym gnieździe.

0: Doczekali się piątego pisklęcia.
1: Maluchy są silne i bardzo głośne, domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce.
0: Odchowanie pięciu piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy, podkreśla Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
1: Jeszcze wszystko przed nami. Kiedy maluchy rosną i potrzebują coraz więcej pokarmu, rodzice będą pozostawiali młode same w gnieździe i to będzie bardzo trudny i niebezpieczny czas dla młodych bocianów.
0: Losy młodych bocianów można obserwować online.
2: Jak zaznaczają eksperci, ten duet bocianów ma duże doświadczenie w siedzeniu na jajkach i w wychowywaniu młodych. Podrożeją wejściówki na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podwyżkę zakłada projekt nowelizacji zapisów ustawy o ochronie przyrody. Chodzi o kwoty co roku przeznaczane na przez TPN na TOPR. Teraz pieniądze te mają być dodatkowo pobierane od turystów, mówi Szymon Ziobrowski, szef Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Do tej pory 15%, które przekazywaliśmy do TOPR-u, było wliczone w cenę biletu. Natomiast ta kwota będzie doliczana do biletu wstępu. Czyli cena biletu się nie zmieni, natomiast będziemy dodatkowo płacić na rzecz organizacji ratowniczej. Ta opłata będzie obowiązkowa.
4: W Polsce ratownictwo jest bezpłatne, nic się w przepisach i w zasadach nie zmieniło, więc i tutaj my chcielibyśmy, by to pozostało, bo właśnie te 15% w ten czy w inny sposób naliczane jest udziałem własnym turystów w pokrywaniu kosztów związanych z ratownictwem górskim.
2: Dodaje Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u. Dzisiaj cena wstępu do parku wynosi 11 zł dla dorosłego turysty. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, wówczas turysta na wejście na szlak będzie musiał dopłacić dodatkowe złote 65 dziennie. Na razie prace nad projektem nowelizacji trwają. Nie wiadomo dokładnie, kiedy mogą wejść w życie.
5: Przegląd wydarzeń.
2: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja, tak o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju, mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei szef MONU zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
7: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
6: Zapewniał szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce. To 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
2: Bieszczadzkie niedźwiedzie, których obecność coraz bliżej domów paraliżuje tamtejszych mieszkańców, przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich nie robią, przekonują naszego reportera mieszkańcy wiosek, ale i miast, w których te drapieżniki pojawiają się coraz częściej. Tylko wczoraj wieczorem niedźwiedzie brunatne zauważono w co najmniej trzech miejscach, w tym w obleganym przez turystów Poleńczyku nad Soliną, tylko w powiecie leskim na Podkarpaciu. Policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
8: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
2: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z leskiej policji. Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak aktualne przepisy. Sama modlitwa o lepszy obrót spraw już nie wystarczy. W polskim kościele ruszyła inicjatywa parafialnej grupy obrony cywilnej. Jej celem jest budowanie odporności lokalnych społeczności w oparciu o wiernych, których angażują w grupach zadaniowych, na przykład zmotoryzowanej, medycznej, wsparcia psychologicznego czy opiekuńczo-wychowawczej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poinformował, że podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma swój konkretny plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych. Diagnozę coraz częściej słyszą młodzi ludzie. Stale rośnie liczba chorych na nieswoiste zapalenie jelit. Eksperci wskazują, że około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Pomocą dla cierpiących mogą okazać się powstające w kraju nowoczesne zespoły gastroenterologiczne. Mają je już m.in. Warszawa oraz Katowice.
5: Metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie

0: zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwany IBD nurse, czyli pielęgniarka, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów.
1: Tłumaczy dr Magdalena Gawron-Kiszka, gastrolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Szacuje się, że w Polsce z przewlekłymi schorzeniami jelit zmaga się już około 100 tysięcy osób. Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest tam zbyt wolne. Apelują do władz miasta, do władz Bydgoszczy o konkretne działanie w tej sprawie. I o tym Dawid Olszewski.
2: Przy obecnym tempie działań ostatnie kopciuchy mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu, wskazuje Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
3: Więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje.
2: Urzędnicy podkreślają, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany sprzed 2 lat w zasadach przyznawania dotacji.
4: Zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych i stąd liczba klientów była mniejsza.
2: Przyznaje Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Miasto zapowiada, że właściciele domów jednorodzinnych ponownie będą mogli ubiegać się o dotacje.
1: W Bydgoszczy nadal około 25 tysięcy urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi wymaga zastąpienia.

SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
4: To jest SK Rock.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama. SK Rok Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Polacy zaciągają kredyty mieszkaniowe na coraz wyższe kwoty, co wynika z rosnących cen nieruchomości oraz poprawy zdolności kredytowej. Jak dostać kredyt? Jak podpisać umowę? Na co zwrócić uwagę? Jak zwiększyć zdolność i jak zbudować historię kredytową? O tym porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie tak naprawdę o kredytach hipotecznych. Zanim to jednak nastąpi, przedstawię moich gości. Pani Katarzyna Dmowska, wiceprezeska ANG Odpowiedzialne Finanse. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse. Dzień dobry, panie Arturze.
3: Dzień dobry.
1: Zaczniemy jednak od obniżki stóp procentowych. To miało miejsce na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu tego roku. Stopy procentowe spadły nam do 3,75. Ja wiem, rozmawialiśmy o tym też wcześniej. Dzisiaj opowiadanie o tym, czy te stopy procentowe dalej będą spadać, czy będą stałe, czy będą rosnąć, to jest tak naprawdę wróżenie z fusów, prawda?
3: No nie mamy magicznej kuli tutaj czarodziejskiej. Rzeczywiście, znaczy z całą pewnością mieliśmy i dalej mamy apetyt na niższe stopy i te decyzje ostatnie, wielokrotne Rady Polityki nas przyzwyczaiły do tego, że możemy mieć taką nadzieję, aczkolwiek ta zmiana, która była w marcu, tak dla niektórych pewnie komentatorów była zaskoczeniem, bo już się obawiano, że ta sytuacja w Iranie i konsekwencje wojny trochę mogą zwiastować to, co już mieliśmy w 2022-2023, czyli konsekwencje wtedy wówczas wojny w Ukrainie, więc tak raczej się spodziewaliśmy, że tej obniżki nie będzie, więc to nas dostaliśmy pozytywnie zaskoczenia. Wojna to jest jedno, dwa to jest też kwestia sytuacji gospodarczej Polski. No, ta informacja świeżo o długu publicznym wysokie też takie są bardzo niepokojące. W związku z tym, szczerze mówiąc, będziemy się cieszyć, jeżeli się nie skończy jakąś małą podwyżką.
1: Ale też czytałem taką opinię przedsiębiorców, którzy widzą te najbliższych 12 miesięcy w pozytywach. Później ma być nieco gorzej. Czy tak jest faktycznie, że te najbliższych 12 miesięcy to będzie taki w miarę spokojny czas? No, w polityce pewnie nie, w tym, co się dzieje na świecie też pewnie nie, ale dla przedsiębiorców, być może nas, kredytobiorców także? Nie będzie wielkich wahań?
3: Nie wiem, no pewnie byłbym ostrożny z taką oceną. Mhm. No, pamiętajmy też, no, już pewnie nie pamiętamy pandemii, tego, co się wydarzyło wówczas, jak to nas to zaskoczyło. Ale też się ten kryzys 2022 i 2023, który bardzo zrujnował finanse, naszą branżę poturbował okrutnie i naszych klientów i klientki też bardzo wówczas. Więc to też tak nie spodziewaliśmy się wszyscy tego. No, jasne, nie jestem pesymistą i myślę, że najbliższe miesiące będą spokojne, tak, ale też nie ma we mnie tego optymizmu, który by podpowiadał, że będą kolejne obniżki stóp i myślę, że to jest okej w ogóle, no bo te stopy doszły do takiego poziomu, który już jest znośny i akceptowalny i do udźwignięcia też dla kredytobiorców, więc pewnie tak. Nie też ja nie wieszczę jakiegoś dramatu, ale byłbym taki ostrożny, jeżeli chodzi o spodziewanie się kolejnych spadków z 100%. Mhm.
1: A jaki to ma związek? O to też muszę dopytać. Często słyszymy w radiu, w telewizji stopy procentowe w dół, WIBOR 3-6-miesięczny w dół. To oznacza dla nas konsumentów, kredytobiorców bardzo dobre informacje. No właśnie, dlaczego to są dobre informacje, jak stopy procentowe są obniżane?
2: Wraz ze spadkiem stóp procentowych spadają oprocentowania kredytów hipotecznych, czy też w ogóle kredytów. Przy czym no, trzeba zauważyć, że przez ostatnie lata dużo się pojawiło kredytów ze stałą stopą i oczywiście te spadki tych klientów nie dotyczą, a dotyczą tylko tych, którzy mają kredyty ze stopą zmienną, więc na pewno spadek tych stóp dla tych kredytobiorców jest pozytywem, ta rata spada, no i też jakby dla nowych klientów. To są dobre informacje, no bo wiadomo, że wraz ze spadkiem stóp banki reagują i ta oferta dla klientów jest lepsza. Aczkolwiek tutaj jakby odnosząc się do tej rozmowy odnośnie ostatniego spadku stóp procentowych, to banki mimo spadku jednak te stałe stopy lekko podniosły, bo no jest to prawdopodobieństwo, że te stopy jednak w związku z sytuacją na świecie zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w związku z ceną paliw, no, że te stopy będą jednak rosły.
1: A proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, czy nie było tak, że przed pandemią zdecydowana większość kredytów hipotecznych udzielona była właśnie ze zmienną stopą procentową. Nas wtedy kredytobiorców to cieszyło, a potem okazało się, że te raty kredytu po prostu systematycznie, no, one wystartowały jak rakieta, nawet nie chcę powiedzieć, że rosły. W związku z powyższym banki wprowadziły ofertę stałej stopy procentowej, no, na dość wysokim procencie. No i dzisiaj tak naprawdę, co chcielibyśmy my, kredytobiorcy, ewentualni przyszli kredytobiorcy, wrócić do zmiennej stopy procentowej albo stałej, ale jednak na nieco niższym oprocentowaniu?
2: Tak, no właśnie jakby to zjawisko bardzo szybkiego wzrostu stóp procentowych, za czym poszły wzrosty oprocentowania kredytów udzielonych ze zmienną stopą procentową, spowodowały właśnie taki trend, że pojawiły się kredyty ze stałą stopą procentową, wręcz jakby za rekomendacją KNF-u, co miało chronić kredytobiorców. Natomiast sytuacja była taka, że ci kredytobiorcy dostawali kredyty ze stałą stopą na wysokich stopach procentowych, tak? Co oznacza, że dzisiaj, kiedy te stopy pospadały, oni zostali z tymi wysokimi stopami. I co się dzisiaj dzieje? No dzisiaj odpowiedzią na tę sytuację jest dosyć duża liczba kredytów refinansowych, tak? Czyli klienci przychodzą i proszą o refinansowanie tych kredytów, bo to jest jedyny sposób na obniżenie kosztów kredytów.
3: Nie?
2: Albo renegocjacje w bankach, tak jak najbardziej. I banki też jakby tutaj idą w tym kierunku, tak? Czyli większość banków stara się renegocjować umowy, ale też jakby te refinanse, tak zwane potocznie, dzieją się. No i to myślę, że dzisiaj jakby jeżeli spojrzymy na wolumeny udzielanych kredytów hipotecznych, to tam około 20, może nawet 30% to są kredyty refinansowe.

0: to jest bardzo dużo, nie? Bo jeżeli popatrzymy na uruchomienia w ubiegłym roku, tam jest chyba 105 chyba miliardów, o ile pamiętam, to być może 20 parę miliardów pochodzą z refinansu. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie? Trochę też to zakrzywia obraz skali tego rynku kredytowo-mieszkaniowego. To jeszcze jakby trzeba to wziąć pod uwagę. Ale rzeczywiście jest tak, że te stałe stopy procentowe, one były bardzo mocno wspierane też rekomendacjami. Natomiast w tym środowisku spadku stóp procentowych w ostatnim czasie ta zmienna stopa wróciła do
1: łask.
0: I chyba była, wydaje mi się, Kasiu, coraz częściej w ogóle wybierana też przez klientów. Dzisiaj to pewnie jest pół na pół.
2: No, dzisiaj też jest tak. To wygląda w ten sposób, że po pierwsze kredyty refinansowe dzieją się w stopach stałych, dlatego że KNF też dał rekomendację, że nie może klient zrefinansować kredytu ze stałej stopy na stopę zmienną. Mhm. Czyli jakby te refinansowe kredyty dzieją się tylko i wyłącznie w obrębie stóp stałych. Był moment, kiedy pewnie te stopy zmienne miały sens, kiedy nadal szły stopy procentowe w dół i tego się spodziewaliśmy, że dalej będą spadać. Dzisiaj myślę, że jednak bezpieczniej jest zaciągnąć kredyt na stopie stałej, bo ona jest racjonalnie niska i jest podejrzenie, że za chwilę zacznie rosnąć.
0: Mhm. To jest też kwestia jakiegoś komfortu życia tak naprawdę. Oczywiście, że to jest ta sytuacja pewnie boli klientów, czasem frustruje, że w tym ostatnim czasie te spadki stóp spowodowały to, że dla wielu klientów posiadany kredyt versus to, co jest dostępne na rynku, tu była bardzo duża różnica i to było rzeczywiście bolesne. To duża różnica też w racie, ale stała stopa daje nam przede wszystkim to bezpieczeństwo, że co by się nie wydarzyło i jak się nie przełoży sytuacja geopolityczna czy nasza makro.

0: nie czują się komfortowo z długiem. Nie? Pamiętajmy o to, że jakby w takim podejściu do zdolności kredytowej klientów jedno to jest zdolność do czy jakby takie też wyliczenie takiego poziomu raty, który, na który klienta stać w sensie ekonomicznym, ale też ważne jest to, żeby dla niektórych klientów życie z dużym długiem jest niekomfortowe i to też indywidualnie musimy dopasować i te indywidualne preferencje takie trochę może psychologiczne w ogóle funkcjonowania z długiem, inaczej reagujemy. No, dla jednej klientki 500 tysięcy złotych kredytu to będzie żaden problem, tak, i sobie funkcjonuje z tym normalnie, tak, a dla kogoś to będzie coś, co będzie powodowało budzenie się w nocy, więc to też trzeba wziąć pod uwagę i te stałe, kończąc wątek, te stałe stóp, to trochę, to jest ważne, kupujemy to poczucie bezpieczeństwa i pewności, że co by tam się nie zawirowało dookoła, no to ta rata jest taka sama. Możemy coś zaplanować. Znaczy mamy stałe dochody, stałe wydatki, tak, i tutaj stałą ratę kredytu. Myślę, że to jest bardzo roztropne jednak myślenie o stałej stopie procentowej.
1: To ja muszę o jeden wątek, pozwólcie Państwo zapytać, bo oczywiście kupujemy bezpieczeństwo, jak Pan powiedział, ale też zwróciłem uwagę na to zdanie, które powiedziała Pani kilka chwil temu, mówiąc o tym, że banki, jeżeli chodzi o stałą stopę oprocentowania, zaciągamy zobowiązanie kredytowe nie na 2 lata, hipoteczne zobowiązanie kredytowe na lat 15, 20, 25, 35. Jak to jest możliwe, jako laik dopytuję, że kiedy podpisywałem umowę kredytową i ta stopa oprocentowania była stała, to dzisiaj banki podnoszą wysokość tego oprocentowania? Czego nie dopatrzyłem w tej ewentualnej umowie?
2: Nie. Podnoszą dla nowych kredytów.
1: Okej.
2: Okay. O tym powiedziałam.
1: Jasne, że podniosły się po prostu, zmieniła się oferta na rynku,
2: zmieniła
1: mówiąc.
2: Zmieniła się oferta na rynku, pomimo, że stopy spadły, to jednak w bankach ta oferta jest nieco podwyższona. To miałam na myśli. Natomiast też dobrze, bo to też do tej pory nie wybrzmiało, ta stała stopa to jest stała stopa okresowo. Czyli najczęściej to jest 5-latka. Jest na rynku też 8- i 10-latka, także aczkolwiek, tak jak mówię, najbardziej popularną jest 5-latka i po tym 5-letnim okresie bank przychodzi do klienta z nową propozycją.
1: Lepszą zazwyczaj pewnie.
2: No, zależy od sytuacji na rynku. Z nową propozycją stopy stałej bądź przejście na stopę zmienną według zakontraktowanej w umowie już marży. Mhm. Tak, na dzień dobry, więc tak to funkcjonuje. Natomiast też życie kredytów hipotecznych jest dosyć krótkie dzisiaj, tak? Więc
0: wbrew pozorom, klienci, nie?
2: Wbrew pozorom, tak. One się jednak refinansują. I nawet jakby wcześniej z tą zmienną stopą też funkcjonowały refinanse, być może rzadziej. No a mówię, na dzisiaj to sytuacja, że większość klientów na stałej stopie, czyli w momencie, kiedy ta stała stopa została u nas rozpowszechniona, to były wysokie stopy procentowe, jakby rekordy to tam były w granicach 8%, więc jeżeli popatrzymy, że dzisiaj mamy między 5 a 6, no to jednak jest duża różnica, tak? Więc jeżeli ci klienci, którzy zostali zakontraktowani na tych 8%, no to na pewno mają pokusę, żeby
0: często
2: jednak
0: więcej nawet,
2: żeby jednak zrefinansować i mieć ten kredyt nieco tańszy.
0: Szczególnie biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, że dla wielu klientów to jest bardzo poważne obciążenie, nie? I wtedy różnica kilkuset, czy może nawet i tysiąca w niektórych przypadkach w racie miesięcznej, to jest bardzo dużo. W związku z tym jest jakby też trudno się dziwić klientom, że szukają alternatywy, czy przez negocjacje ze swoim bankowym partnerem, czy jeżeli to się nie powiedzie, przez refinansowanie też.
1: Dobrze zrozumiałem i dobrze usłyszałem, że blisko 30% klientów posiadających kredyty hipoteczne, one próbują te osoby pracować z tymi kredytami, czyli właśnie refinansować. Taki jest procent
0: 20,
1: osób.
0: 20 parę. Refinansowanych w portfelu.
2: Dzisiaj w tym portfelu, jakby w tych wolumenach sprzedażowych kredytów hipotecznych to około 20%. W innych, niektórych jakby relacjach nawet 30% to są właśnie kredyty refinansowane.
0: 20 parę miliardów złotych w tamtym i w tym roku. To jest bardzo dużo.
1: Oczywiście mówicie Państwo o tym, ja to absolutnie rozumiem. Nasi słuchacze, mam nadzieję, również nie warto wziąć kredytu na 35 lat i czekać 35 lat, aż ten kredyt na warunkach zawartych lat temu naście, dziesiąt spłacę. Trzeba z tym kredytem w międzyczasie coś próbować zrobić.
2: Jak najbardziej, tak, tak, tak, tak.
1: To jest taka dobra podpowiedź.
2: Możliwości, zresztą patrząc na oferty dzisiejsze banków, no to też one pokazują, że ten refinans się dzieje, bo wiele banków wyszło z specjalną ofertą na refinansowanie tego kredytu. Mhm.

0: więc jakby oni też pozyskują klientów poprzez właśnie ofertę na refinansowanie i ona często jest lepsza niż dla nowego klienta.
1: To pozwólcie Państwo, że o tej ofercie banków zaczniemy od tego drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Pani Katarzyna Dmowska, wiceprezeska ANG Odpowiedzialne Finanse i pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse, goszczą dzisiaj w moim studio.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o kredytach hipotecznych. Pani Katarzyna Dmowska, wiceprezeska ANG Odpowiedzialne Finanse i pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse. Dzisiaj goszczą u mnie w studio. Dzień dobry.
2: Dobry, jeszcze
3: dzień
2: raz.
3: Dobry.
1: Kredyty. Stała stopa oprocentowania i zmienna stopa oprocentowania. Czy na rynku w tej chwili mogę wybierać? Są oferty i jednych, i drugich. Czy któryś jest więcej, któryś jest mniej? I która z tych ofert może być dla mnie jako klienta lepsza?
3: Nie w każdym banku są obie oferty. Mhm. Natomiast w każdym jest oferta stała.
1: Okay.
3: Ze stałą stopą procentową. W związku z tym...
1: Wiceprezeska ANG Odpowiedzialne Finanse i pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse. Dzisiaj goszczą u mnie w studio. Dzień dobry.
2: Dobry, jeszcze
3: dzień
2: raz.
3: Dobry.
1: Kredyty. Stała stopa oprocentowania i zmienna stopa oprocentowania. Czy na rynku w tej chwili mogę wybierać? Są oferty i jednych, i drugich. Czy któryś jest więcej, któryś jest mniej? I która z tych ofert może być dla mnie jako klienta lepsza?
3: Nie w każdym banku są obie oferty. Mhm. Natomiast w każdym jest oferta stała.
1: Okay.
3: Ze stałą stopą procentową. W związku z tym

0: Mówimy o starcie, a za chwilę pewnie pan doda parę zdań o to, które z tych form pożyczania pieniędzy jest bezpieczniejsza na zakup swojego własnego lokum. Na starcie taka oferta jest lepsza, przynajmniej jak spojrzę na cyferki. Tam 5, 6, a tutaj 3,5.
1: Nie, to takich różnic nie ma. One są porównywalne, bo to jeszcze zależy, w którym banku. Wiadomo, że te oferty mamy bardzo zróżnicowane w bankach. Nawet w jednym banku jest kilka ofert, w zależności od tego, jakie dodatkowe produkty klient jest gotowy zakupić. Różnica, czy to jest kredyt eko, bo dzisiaj też są dosyć mocno promowane kredyty eko, aczkolwiek nadal no, nie ma zbyt dużo nieruchomości, które na tą ofertę są w stanie się, mówiąc kolokwialnie, załapać.
0: A czym jest eko-oferta? Zapisuję sobie od razu. To jest oferta na wybudowanie domu, który jest zeroemisyjny? To jest tak? To jest taka oferta?
1: Tak, to jest oferta, tak, na zakup bądź wybudowanie nieruchomości, która spełnia określone... Ja przepraszam, nie przytoczę dzisiaj konkretnych tych parametrów, jakie ona musi spełniać, tak, ale ona musi mieć określone parametry dotyczące emisji i...
2: No, ale to jest łatwo sprawdzalne, bo to są bardzo konkretne rzeczy, które musi ta nieruchomość spełnić. To, co jeszcze jest ważne, jest to, że bankom będzie zależało coraz bardziej na tym, żeby tworzyć, jakby żeby w portfelu kredytowym pojawiało się coraz więcej tego typu kredytów związanych z tego typu nieruchomościami, ze względu też na takie wymagania odpowiedniego udziału zielonych produktów w portfelach. W związku z tym jest to będzie wspierane. Teraz oczywiście się z Kasią zgadzam, że ta oferta nie jest duża, ona też nie jest jakąś super, hiper atrakcyjna, też pewnie...
1: Ona jest atrakcyjna, tylko ona jest jakby często niedostępna z racji tego, że te nieruchomości nie spełniają wymagań.
0: Wymagań banku, jak rozumiem, tak naprawdę. Te wymagania stawiane przez bank są tak wyśrubowane, że...
1: Górnie tak, wynikają z przepisów.
2: Z parametrów, które kwalifikują nieruchomość do tego programu. Aczkolwiek tam pewnie moglibyśmy się spodziewać lepszego wsparcia, jeżeli chodzi pewnie o samą ofertę kredytową, nie dla tych produktów. Ale to pewnie jakaś przyszłość jest. To się już dzieje tak i tutaj rzeczywiście Kasia ma rację, że ta oferta jest odrobinę lepsza niż kredytu z klasyczną nieruchomością, ale to też pewnie taki apetyt mamy większy, nie, na lepsze wsparcie tego typu.
0: Ale mówi pan o przyszłości. Jakiej przyszłości? Zacytować polityka, który mówił OZE.
2: No, nie cytujemy takich.
0: Nie cytujemy. No właśnie, to jest przyszłość. Wydawało nam się, że to jest przyszłość i droga w jedynym słusznym kierunku. A coraz częściej, coraz głośniej jednak mówimy o tym, żeby nawet nie wrócić do węgla, tylko żeby po prostu zapomnieć o odnawialnych źródłach energii. O energii wiatrowej, słonecznej. Rozmawiałem kiedyś z właścicielem takiego polskiego startupu, który będzie w Omanie produkował energię z latawców, takich latawców, tak naprawdę żagli windsurfingowych, które będą rozwijane, wyciągane na pewną wysokość, one będą wracały za stada dynama, które produkuje energię. W Omanie znalazł podatny grunt dla tego typu przedsięwzięcia. W Polsce nie było w ogóle zainteresowania.
2: Nie, no myślę, że potraktujmy to jako populistyczne szaleństwo. Myślę, że nie ma odwrotu i jeżeli chcemy tę planetę uratować naszą, a chcemy, może nie dla nas, bo za naszego życia to ona jeszcze się będzie miała dobrze, ale chcemy, żeby następne pokolenia mogły funkcjonować w środowisku nie gorszym niż nasze, to jednak odnawialne źródła energii są niezbędne. Zresztą teraz zobaczmy też, jakie są konsekwencje zawirowania wojny w Iranie. W ogóle pamiętajmy o tym, że też kopalne też surowce mają ograniczone też zasoby. To nie jest tak, żeby trwało wiecznie. W związku z tym jakby nie ma odwrotu.
0: No ale po nas choćby potop.
2: Tak, w związku z tym potraktujmy to jako chwilowe szaleństwo i mam nadzieję, że to się też unormuje. Nie?
0: Wróćmy do oprocentowania. Stałe zmienne. Wrócę też do zdania, które już pan powiedział. Kupujemy bezpieczeństwo. Jeżeli różnica między jednym a drugim wyrażona w procentach nie jest zbyt duża, no to rozumiemy jednak, że kupujemy bezpieczeństwo, biorąc sobie kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem, czy stałą stopą oprocentowania.
2: Tak, że to jest oczywiście, że są takie momenty, że stałe oprocentowanie jest odrobinę wyższe w danym momencie niż mówimy na poziomie oferty. Mhm. Nie? Że w danym momencie może być tak, że oferta z oprocentowaniem zmiennym będzie nieco niższa niż z oprocentowaniem stałym. Tak, ale to jest to, co Kasia powiedziała. No mówimy pięcioletnie okresy, czasem tam są też ośmiu, czy tam jest chyba jeden przypadek dziesięcioletniego okresu, który można zakontraktować, więc kupujemy to bezpieczeństwo nawet. Oczywiście, no ta sytuacja sytuacja, która się zdarzyła, czy dzieje się ostatnio, czy działa się ostatnio, czy to zjawisko spadających stóp, rzeczywiście, że bardzo chętnie Rada obniżała te stopy i te różnice się pojawiły duże, to wprowadziły pewnie taką nerwowość u klientów, którzy mają

kredyty na stałej stopie na poziomie tam 8, czy tam 8 z kawałkiem, 7 z kawałkiem, a dzisiaj te oferty 5 z kawałkiem, to jest frustrujące, tak? No, no dobrze, ale też pamiętajmy o tym, że równie dobrze mogło być odwrotnie, że mieliśmy sytuację

0: że nagle tam te stopy nam rosną, no to istotnie wpływa na komfort naszego życia, nie? Bo to też jest to, co mówiłem też wcześniej, że oprócz tego, że z takiego formalnego punktu widzenia patrzymy na to, kto jaki kredyt może zaciągnąć, czyli jaką ratę może spłacić, są do tego wskaźniki i są normy, tak, i banki w ocenie zdolności kredytowej tych norm nie mogą przekraczać. Natomiast jeszcze jest ten drugi parametr takiego rozsądku i takiego odpowiedzenia sobie na pytanie, jak chcemy z tym kredytem żyć, nie? Czyli z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, czy chcemy w ogóle z czegokolwiek rezygnować. Zresztą w ogóle będziemy pewnie, mam nadzieję, że będziemy kiedyś mieli okazję o tym porozmawiać, może jesienią, bo będziemy robić badania też z naszym udziałem jako ONG właśnie na ten temat, czyli jak wpływa kredyt, życie z kredytem, zaciąganie zobowiązań na dobrostan naszego życia. Nie? Więc ten dobrostan też trzeba uwzględnić w podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu. Nie? I czasem może warto pościągnąć apetyt na większe mieszkanie, kupić mniejsze mieszkanie i mieć mniejszy kredyt, ale jednocześnie nie musieć rezygnować, nie wiem, z wyjazdów na wakacje, czy, a już nie daj Boże, nie rezygnować z lekarstw, z dobrego jedzenia, czy z dbania o siebie, nie? Bo to jest często takie też wyzwanie, nie?
1: Tak, kredytobiorców. Natomiast też jest trudno powiedzieć, który kredyt jest lepszy, bo to wszystko zależy od momentu, co się dzieje w gospodarce, jak wygląda sytuacja właśnie, czy te stopy są spadające, trend jest spadający, czy też rosnący, bo jeżeli mamy do czynienia z niskimi stopami i trend rosnących stóp, no to na pewno jakby ta stopa stała daje większe bezpieczeństwo, no bo one będą rosły, my zostaniemy na tej niskiej stopie procentowej. Natomiast jeżeli mamy z kolei wysokie stopy procentowe i trend spadających stóp, no to wtedy ta zmienna stopa jest, wydawałoby się, no jest lepsza dla klienta, bo ten jego oprocentowanie kredytu będzie spadać wraz ze spadającymi stopami. W związku z tym to wszystko też zależy od momentu. Dlatego też no jakby kredyt hipoteczny jest takim produktem, który jednak wymaga
2: uwagi,
1: rozpoznania, jakiejś, nie wiem, edukacji, porady, tak? Czy żeby jednak ktoś też pokazał plusy, minusy, na co zwrócić uwagę, jakie elementy tak rozpatrzyć.
0: To Kasia tak sprytnie powiedziała, że to warto do ekspertów finansowych.
1: Tak, chciałam przemycić właśnie taki komunikat.
0: Oni pomogą w tych wyborach. Zresztą też, ale to też jest, pewnie warto o tym powiedzieć, to, że zawsze można przejść na stałą stopę.
1: Tak, no właśnie, jakby ze zmiennej na stałą nie ma problemu.
2: W drugą stronę jest problem.
1: W drugą stronę jest problem, tak. Mm. Ze stałej na zmienną tutaj KNF zblokował takie możliwości. No jakby właśnie kierując się dobrem konsumenta, czyli według KNF-u ta stała stopa, to bezpieczeństwo, to, że właśnie ta jakby przewidywalność wysokości raty jest po prostu lepsza dla konsumenta.
0: Tak, ale to coś Kasia też mówi, że trzeba też jakby tak serwisować swoje produkty finansowe. To trochę trzeba do tego podejść, czyli po prostu to jest tak, że no i też traktować instytucje finansowe, które nas kredytują jak partnerów, czyli po prostu negocjować, rozmawiać. To jak to mówiliśmy wcześniej o refinansowaniu, to zanim to refinansowanie warto porozmawiać z bankiem. To jest tak trochę jak żeby nie plasować produktu. Jest taka bardzo znana marka outdoorowa, która zasłynęła taką kampanią: nie kupuj nowej kurtki, odeślij nam swoją, my ją naprawimy i ci oddamy. To trochę tak właśnie jest, nie? To też skończyło się tym, że dużo ludzi kupiło nowe kurtki, no bo kampania była świetna, marka też była znakomita.
1: Pozyskali nowych klientów.
0: Tak, ale myślę, że warto nie bać się oczekiwać, wymagać. Jeszcze raz to będę podkreślę, że dla wielu naszych klientek i klientów to są ogromnie ważne obciążenia, czy poważne, takim sensie to zabiera dużą część dochodów i wpływa na życie i to po prostu trzeba swoje walczyć.
2: Na sekundę skręciliśmy w stronę reklamy, w sensie reklamy sprzedaży swojego produktu, w jaki sposób można do tego podejść w sposób kreatywny, zawodowo i prywatnie. Bywam często w Poznaniu i tam w Poznaniu jest takie kultowe miejsce, czy dzielnica właściwie, która nazywa się Jeżyca. Ona przechodzi rewitalizację od lat i tam jeden z deweloperów wymyślił sobie pomysł na to, w jaki sposób sprzedać swoje mikromieszkania i mikroapartamenty, mikrokawalerki, o czym też jeszcze porozmawiamy. Wielki napis głosi: nie kupujesz mikrokawalerki, kupujesz kawałek Jeżyc. Jest to jakiś pomysł. I teraz

wracam do tego, o czym pan powiedział. Z czegoś trzeba zrezygnować. Nie bierzemy tego kredytu. Tak naprawdę ta maksymalna nasza zdolność kredytowa nie powinna być dla nas wyznacznikiem tak naprawdę. Nie bierzemy go po korek. Czasami rezygnujemy. I najczęściej rezygnujemy z czego? Z kilku

0: Nie wiem, bo nie słyszę, że to nie jest duża skala.
1: Jest nieduża skala, znam takich klientów, banki negocjują z nimi, przewalutowują, także to jest jakby tak, to się działo i dzieje. Natomiast no jak już wspomnieliśmy o kredytach walutowych, no to dzisiaj z kolei sytuacja jest taka, że jakby można uzyskać kredyt tylko w walucie, w której się zarabia. Kredytów walutowych na rynku można powiedzieć, że nie ma, bo to jest jeden czy dwa banki, które udzielają takich kredytów. Czyli klienci, którzy pracują za granicą i uzyskują dochody chociażby w euro, no to mają poważny problem z uzyskaniem kredytowania. Mhm.
0: Tak, bo tam oczywiście kwestia kredytów frankowych to nie tylko kwestia w ogóle samej waluty i tego, co Kasia powiedziała, czy tego szaleństwa, jakie wtedy też było, czyli 120% LTV w ogóle, czy absolutnie ponad ten i taki też kupowanie ponad stan i taki taki niepohamowany apetyt niektórych z nas, nas wszystkich w takim sensie, bo to nie chciałbym mówić, że klientów, wszyscy byliśmy wtedy klientami, to rzeczywiście spowodowało to, że te mieszkania kupowaliśmy niektórzy z nas za duże, za drogie, tak, ale tam chodziło też o klauzule abuzywne, też nie tylko chodziło o samą walutę, tylko pewne zapisy kontraktowe też, ale wydaje mi się, że to ani euro, ani, a już mam nadzieję, że kwestie dyskusji o WIBORze i kwestionowania tego, to mam nadzieję, że to zniknie za chwilę z takiego dyskursu, bo to byłoby katastrofą w ogóle, nie, więc myślę, że nie.
2: Mówimy o kwestii podważania.
0: Tak, to bardzo niedobre dla systemu, dla banków, dla klientów, dla wszystkich, myślę, to jest w ogóle tylko po prostu chleb dla kancelarii, które się tym zajmują. Więc.
2: Drodzy Państwo, postawmy tu przecinek do rozmowy, do trzeciej części naszej rozmowy. Wracamy za parę chwil. Dzisiaj pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse, i pani Katarzyna Dmowska, wiceprezeska ANG Odpowiedzialne Finanse, goszczą w naszym studio. Wracamy do rozmowy za kilka minut.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: WAP. Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej, niestety ostatniej naszej dzisiejszej rozmowy o kredytach hipotecznych. Pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse i pani Katarzyna Dmowska, wiceprezeska ANG Odpowiedzialne Finanse u nas w studio. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dla Państwa to oczywiste, dla wielu to oczywiste, ale jest grupa, która nie do końca zdaje sobie z tego sprawę i o to chciałbym dopytać. Mówimy o oprocentowaniu, stałym bądź zmiennym. Pi razy drzwi, niech to będzie 6%. A ja później idę do banku i na koniec okazuje się, że to wcale nie 6%, tylko 9,5% suma summarum, wszystko kiedy poskładam do kupy. I za przeproszeniem, czym jest ta kupa? Oprocentowanie to nie wszystko.
2: Tak, no mamy taki wskaźnik jak rzeczywista stopa. Do oprocentowania dokładamy jeszcze prowizje, ubezpieczenia, które się pojawiają przy tym kredycie. Wszelkie jakby składowe, wszelkie koszty, które się przy tym kredycie pojawiają. Tak, i tutaj, tak, i tu musimy zwrócić bardzo dużą uwagę, bo oprocentowanie, tak jak pan powiedział, to nie wszystko. Trzeba rozpoznać całą ofertę, z czym to się wiąże, bo też banki mają różne oferty w zależności od tego, jakie produkty dodatkowe bierzemy, tak? I jeżeli mamy niskie oprocentowanie, które świeci się nam pięknie na zielono.
1: A wysoką marżę?
2: Ale mamy dużo dodatkowych elementów, czyli musimy wziąć ubezpieczenie na życie, bądź ubezpieczenie na ryzyko utraty pracy, które często jest tak naprawdę ukrytą prowizją. Mamy do czynienia z kosztem wyceny nieruchomości. No ten akurat jest w miarę stały, tak? No bo to jakby to nie ma różnic między dużymi bankami, to tylko tyle, że w jednym banku jest to tylko wycena na przykład wewnętrzna banku, a gdzieś tam potrzebna jest zewnętrzna, dostarczenie zewnętrznej. Także tak, te wszystkie koszty mają duży wpływ na koszt całkowity i na to też należałoby zwracać uwagę.
3: Tak, trzeba uważnie do tego podchodzić właśnie, żeby tak bardzo analitycznie i dokładnie sprawdzić, aczkolwiek w przypadku oczywiście banków i kredytów hipotecznych to w ogóle te oferty są dzisiaj przejrzyste, tak, i też łatwo czytelne, tak. Pewnie więcej takich zawirowań jest może w kredytach konsumenckich, to też pewnie w sektorze pozabankowym, tam może więcej uwagi trzeba zwrócić, no są słynne WAS-y, tak, czy te warunki ady serwis, takie usługi dodane, które są często tam przy pożyczkach, one są teraz mocno dyskutowane, czyli pożyczka, a razem z nią tam, nie wiem, kurs językowy, czy tam porady prawnika i to jest jakieś tam dodatkowe wynagrodzenie dla firmy i tam te ryzyka są większe, takie mis-sellingowe, nie? Mhm. No, jakby to się wiąże też z tym wszystkim, o czym mówimy dzisiaj, to jest kwestia też dyskusji o mis-sellingu, czyli nieodpowiedzialnej sprzedaży albo nieodpowiedzialnym zakupie, nie? Więc to nasze wszystkie działania muszą się wiązać z tym, żeby to było odpowiedzialne pożyczanie, znaczy przez nas, czy znaczy przez naszych partnerów za naszym pośrednictwem, czy przez klientów jako kredytobiorców czy kredytobiorczynie. Nie?
1: To porozmawiajmy o tym bezpieczeństwie, o tej spokojnej głowie, bo jeżeli dzisiaj między 25 a 30% umów kredytowych to są kredyty czy umowy zawierane na kwotę między 400 a 500 tysięcy złotych, ale też ponad 30 czy blisko 30% to są te umowy kredytowe zawierane na kwoty powyżej 500 tysięcy złotych. A jak czytam, że dzisiaj dwie średnie krajowe pozwalają rodzinie trzyosobowej liczyć na kredyt rzędu nawet 930 tysięcy złotych, to są ogromne kwoty. Jak nie popełnić błędu na etapie szukania oferty, podpisywania umowy, żeby później dać radę i udźwignąć ten kredyt? Co powinienem zrobić? Jak się przygotowywać do tego pierwszego pójścia i porozmawiania o kredycie mieszkaniowym, hipotecznym z dziewczyną, narzeczoną, partnerem, partnerką, kimkolwiek?
3: To zanim ci, Kasia, zanim ty powiesz, bo będziesz pewnie wiedziała lepiej ode mnie, natomiast ja bym się zwrócił uwagę na jedną rzecz, że mówimy o kredycie hipotecznym, ale też z bardzo wiele klientek i wielu klientów żyje z innymi produktami kredytowymi w tym samym czasie. W związku z tym to nie jest też tak, że ktoś bierze kredyt hipoteczny, to jest jedyne zobowiązanie, jedyne obciążenie, ale czasem jest tak, to się nie powinno zdarzyć, bo to jest jakby nie zgodnie z regułami, że w tym samym czasie ktoś jeszcze bierze, na przykład nie powinno się brać pożyczek w tym samym czasie na sfinansowanie udziału własnego, bo to jest nie okej. Okay. Formalnie jest
2: w ogóle nie.
3: No, nie wiem, czy to nielegalne będzie właściwe, czy nieprawidłowe na pewno.
2: Własny nie powinien pochodzić.
3: Nie powinien pochodzić z pożyczki, w związku z tym nie powinniśmy tak robić.
2: Nazwa wskazuje, jest
1: wkładem własnym. Okej, ale pożyczam.

0: kredyt konsumencki, pożyczam pieniądze na cokolwiek, no i później nie kupuję za to samochodu, a używam tych pieniędzy do tego, żeby to był...
1: Czasem się taka praktyka pojawia, że klienci sobie uzupełniają ten wkład własny, tak to przyjmijmy.
2: Ale często nie jestem w stanie powiedzieć, czy we wszystkich umowach bankowych o kredyt hipoteczny, ale w umowach pojawiają się zapisy, oświadczenie klienta, że wkład własny nie pochodzi z pożyczki.
1: Więc tak, ale rzeczywistość jest taka, że czasem klienci funkcjonują i z kredytem hipotecznym, i z kredytem gotówkowym w tym samym czasie. I jeszcze tam gdzieś się trafia jakiś BNPL, czy Buy Now, Pay Later, bo były potrzeby zakupowe, trzeba było kupić, idą, gdzie wiosna, trzeba odświeżyć garderobę i tak. I gdzieś tam jeszcze jakiś kredyt ratalny.
2: A to jest tych Buy Now, Pay Later nie kojarzą z tym, że to jest sposób kredytu. Kredyt.
0: Ja po naszemu, drodzy Państwo, kup teraz, a zapłać później.
1: Tak, rzeczywiście, ale tak to branżowo funkcjonuje pod takim określeniem, to znaczy Kasia ma rację, że tam chyba takie badania robiliśmy jakiś czas temu, znaczy nie chyba, badania robiliśmy jakiś czas temu, ale o ile pamiętam, to wynikało z tych badań, że 20% klientów jakby korzystających z tej usługi kupuj teraz, zapłać później, nie miała świadomości tego, że to się kończy kredytem, nie? Że to się może skończyć kredytem.
0: A to obniża naszą zdolność przy okazji także?
1: A to też obniża naszą zdolność, ale
0: wiarygodność,
1: dodatkowe obciążenie też, w związku z tym, bo jakby od tego

0: Tam chyba takie badania robiliśmy jakiś czas temu, znaczy nie chyba, badania robiliśmy jakiś czas temu, ale o ile pamiętam, to wynikało z tych badań, że 20 parę % klientów jakby korzystających z tej usługi kupuj teraz, zapłać później, nie miała świadomości tego, że to się kończy kredytem, nie? Że to się może skończyć kredytem.
1: A to obniża naszą zdolność przy okazji także?
0: A to też obniża naszą zdolność, ale
1: wiarygodność,
0: dodatkowe obciążenie też, w związku z tym, bo jakby od tego

0: Opność w tym pożyczaniu i mieć świadomość konsekwencji dla dobrostanu. Znaczy my uważamy, że w ogóle zaciąganie zobowiązań, czy to jest nasz chleb, oczywiście to jest nasza praca w ogóle, ale my przekonujemy też naszych klientów, że to nie może wpływać na komfort ich życia. Znaczy, pewnie czasem jest tak, że jeżeli chcemy mieć swoje mieszkanie, to Kasia mnie popraw, jeżeli chcemy mieć swoje mieszkanie i to jest nasze marzenie w ogóle i zresztą Polacy lubią mieć swoje mieszkania, chcą mieć swoje mieszkania, no to pewnie okej, możemy zrezygnować, no dobrze, no to nie pojedziemy już na wycieczkę do Włoch 3 razy w roku, czy tam raz w roku, tylko może pojedziemy co 2 lata, ale pojedziemy sobie do Puszczy Białowieskiej. W związku z tym, to nie jest tak, że nie możemy rezygnować z czegoś w imię posiadania swojego wymarzonego mieszkania, tak, ale chodzi o to, że życie jest długie, nie może zrujnować naszego życia. Takiej sytuacji, w której, a znamy takie sytuacje w ogóle z opowieści i z rzeczywistości, że długi powodują to, że później brakuje na lekarstwa, brakuje na jedzenie, brakuje na podstawowe rzeczy. Do tego nie możemy dopuścić. Tak, Kasia?
1: Tak, zgadzam się. No więc to są tutaj jakby 2 elementy poruszyłeś, no bo jedna kwestia to jest tego, jak się przygotować, żeby tą zdolność kredytową mieć i żeby ten kredyt dostać, tak? To jest jakby, to jest o tym, bo to, co właśnie Artur powiedział, często mamy zobowiązania, które nas obciążają i obciążają naszą zdolność kredytową i o tym zapominamy, idziemy, składamy wniosek do banku i dostajemy negata i nie wiemy dlaczego, a dlatego, że na przykład mamy w szufladzie 3 karty kredytowe z dużymi limitami. Oczywiście ich nie używamy, mamy je na wszelki wypadek, no ale te limity, nawet nieużywane, obciążają naszą zdolność kredytową, bo banki liczą jakiś tam procent tego limitu jako obciążenie. Te produkty właśnie kup teraz, spłać później. Nawet jeżeli one się nie zamienią w kredyt, ale w tym okresie, kiedy one są właśnie jakby bezprocentowo nas, znaczy nie obciążają nas jakimiś dodatkowymi opłatami, procentami, ale jednak, ponieważ to działa trochę jak karta kredytowa, czyli mamy zakup, mamy wykorzystany jakiś limit, I bank zakłada, że może się to zamienić na zobowiązanie i oni też już to liczą jako, nie w całości, ale w jakimś procencie obciążają naszą zdolność kredytową, dlatego trzeba o tym pamiętać i zweryfikować, co my tam w tych szufladach, bądź co mamy zaciągnięte, co użyte i spróbować wcześniej to wyczyścić, obniżyć limity, zamknąć karty niepotrzebne,

0: który, zresztą znasz sprawę, rozmawialiśmy o tym, który napisał i dzwonił do mnie, że nieźle zarabiający, dobra punktacja w BIK-u, no bo to jest ważne. Zresztą bardziej możemy sobie sprawdzić. Pamiętajmy o tym, że możemy sobie wykupić dostęp do BIK-u, sobie wziąć raport i sobie zobaczyć, jaką mamy punktację i jaką mamy tę ocenę.
1: Mamy produkty, bo czasami nie wiemy nawet, co mamy.
0: To jest bardzo cenne, co Kasia powiedziała, że to jest też sposób na to, żeby sobie zobaczyć, czy nie umknęła nam jakaś
1: karta kredytowa nie wpadła na tyle głęboko do szuflady, że w ogóle nie zapomnieliśmy.
0: A no i też ten kolega, który był zdziwiony, bo chciał wziąć nieduży kredyt ratalny na coś. No i dostał, jak to Kasia powiedziała, negata, czyli odmowę. No i jak dobrze zarabiam, mam świetny raport w BIK-u, o co chodzi, nie? Ale zapomniał o kartach kredytowych, których nie używał, ale one sobie tam drzemały, tak, i miały wysokie limity. Do tego trzeba się po prostu przygotować, poanalizować swoje zobowiązania, pozamykać czasem coś, pospłacać, sprawdzić. To jest jeden element i oczywiście też ważne, też muszę o tym wspomnieć, bo to czasem się zdarza na rynku, też zawsze pamiętać o wiarygodności i uczciwości w przygotowywaniu informacji dla instytucji finansowej, czy nie można nic nakłamać, coś podkręcić, prowadzę działalność gospodarczą i tam gdzieś w jakichś oświadczeniach trochę podkręcę, żeby dostać większy kredyt.
1: Albo nie przyznaje się do dzieci.
0: Albo się, tak, nie przyznaje się do dzieci.
1: To chyba jest najbardziej popularny sposób, w sensie pomysłu, tak?
0: Że pewnie nie przyznanie do dzieci pewnie postępowaniem karnym się nie skończy.
1: No pewnie nie, ale negatywno.
0: Negatywno.
1: Tak.
0: Natomiast preparowanie dokumentów albo poświęcenie czegoś może się skończyć postępowaniem karnym i banem na zawsze, w związku z tym, więc tak, a nie przyznanie się do dzieci, tak.
1: Ale to jest jakby to przygotowanie się do tej zdolności kredytowej, to jest jedna strona medalu, a drugą stronę medalu, co też pewnie Artur próbował przemycić, to jest to, żebyśmy się zastanowili, że okej, bank nam wylicza, że mamy zdolność, nie wiem, załóżmy na 900 tysięcy kredytu, możemy sobie takiej nieruchomości szukać, załóżmy, tak, bo też klienci często do nas przychodzą właśnie na tym etapie, kiedy proszą o przeliczenie zdolności kredytowej, czego my w ogóle możemy szukać, na co nas stać. No i załóżmy, że przychodzą, wychodzą z wiedzą, że 900 tysięcy złotych, przepraszam, mogą zaciągnąć, mogą szukać takiej nieruchomości, wychodzą z wiedzą, jaka to jest rata. No i tutaj jakby powinni sobie zrobić rachunek sumienia, no bo to, że bank uważa, że wychodzi tam z tych obliczeń, ich algorytmów i tak dalej, że oni mogą wziąć 900 tysięcy, ale to jest jakaś określona rata miesięcznie. I teraz zróbmy sobie rachunek sumienia, czy my faktycznie jesteśmy w stanie udźwignąć tą ratę, tak? Czy zrezygnowanie z tych wakacji to jest tylko jedno, z czego musimy zrezygnować? Mamy jakieś przyzwyczajenia? Czy jesteśmy w stanie właśnie, które wiążą się z kosztami, czy jesteśmy w stanie z nich zrezygnować? Zobaczmy, zweryfikujmy, z czego musielibyśmy zrezygnować, żeby to udźwignąć, no bo zakładam, że w większości przypadków klienci, jak przychodzą po ten kredyt hipoteczny i rata im wychodzi, załóżmy, nie wiem, 6 tysięcy. Jak oni sobie zrobią bilans wydatków, przychodów za ostatni okres, czy im te 6 tysięcy zostawało na koncie co miesiąc? Raczej myślę, że może być wątpliwe, nie? Więc teraz pytanie właśnie, z czego muszą zrezygnować, żeby te 6 tysięcy na tym koncie zostało, na to, żeby spłacić ratę?
2: Drodzy Państwo, kończąc dzisiejszą rozmowę na temat kredytów hipotecznych, bo przede wszystkim o nich sobie dzisiaj rozmawialiśmy, to jeszcze poproszę o taką garść dobrych rad tytułem podsumowania. Jak nie wpaść w pułapkę kredytową? Na co zwrócić uwagę i żeby było mnie stać na spłatę kredytu zawsze do końca jego trwania?
0: Pewnie moglibyśmy o tym rozmawiać i rozmawiać tak do Bożego Narodzenia, ale tak, to jest wielowątkowe, natomiast może tak na koniec rzeczywiście to jest tak, że produkty finansowe to jest coś ogromnie pozytywnego, w takim sensie to, że one są i zarówno te ubezpieczeniowe, jak i kredytowe, jeżeli są roztropnie przygotowywane przez instytucje finansowe i w odpowiedzialny też sposób się z nich korzysta, to one mogą bardzo poprawić nasze życie, czy uskrzydlić czasem nas, jeżeli to jest, nie wiem, finansowanie naszych jakiejś działalności biznesowej. Natomiast jakby warto do tego podejść w ten sposób, że potraktować jako rzecz wymagającej dużej uwagi, w takim sensie bardzo roztropnie, czy zastanowić się, poprosić kogoś o radę, poszukać. Znaczy, już nie, dzisiaj oczywiście mam mnóstwo informacji w internecie, są eksperci, jest wiele miejsc, w których można można pójść po radę i się upewnić, że podejmujemy dobrą decyzję. Znaczy, to pewnie jakbyśmy chcieli coś poradzić na koniec, tak, to

0: No oczywiście jakby sprzedaż produktów finansowych jest naszym powszechnym chlebem, ale to, co jest dla nas ważne i o co zabiegamy od wielu, wielu lat w ogóle też jako ONG, tak, to to, że mamy w nazwie odpowiedzialne finanse. No to właśnie odpowiedzialne podejście do finansów i wtedy, jeżeli tak podchodzimy, to jest to, przyniesie nam radość, a nie tragedię.
1: Pięknie dziękuję. Niezwykła przyjemność była to gościć Państwa u mnie w studio. Pani Katarzyna Dmowska, wiceprezeska ONG Odpowiedzialne Finanse. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ONG Odpowiedzialne Finanse. Dziękuję.
0: Moja przyjemność.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Cezary Łazarewicz.
2: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.

To Enjoy the Silence i Depeche Mode na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 24 dnia maja 2026 roku. Wczoraj w Atenach odbył się koncert grupy Iron Maiden. Podobno niesamowity. Zresztą była na tym koncercie nasza eskorokowa ekipa razem z słuchaczami Eski Rock. To absolutnie epicki City Break w Atenach. Oni tam jeszcze są, ale gdybyście Państwo byli ciekawi tego, co tam się wczoraj działo, to odsyłam na nasze sociale, no bo można naprawdę pooglądać i poczuć tę ateńską atmosferę. Polecam bardzo gorąco śledzenie naszych sociali, a teraz polecam Państwu bardzo gorąco do słuchania numer Nickelback, Bones for the Crows.

0: Fire i grupa Kasabian w Ester Rock za nami. A już za chwileczkę zaproszenie do wspólnej zabawy od grupy The Offspring. Come Out and Play, taki numer dla Państwa wybrałem, zagram go już za moment, a z tego zaproszenia do wspólnej zabawy będzie można niebawem skorzystać, bo już 16 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie Lost Generation Festival. Oprócz The Offspring będzie grupa The Erasmus, będzie Hollywood Undead, będzie Lagwagon, no i będzie chyba moje ulubione z tego zestawienia Papa Roach. To już niebawem, 16 czerwca w Krakowie i gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby się na ten festiwal wybrać, bo naprawdę skład jest znakomity. No to co? No to zgodnie z obietnicą już za chwileczkę The Offspring i Come Out and Play.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Dla jednych to sport, dla drugich taniec, innych zachwyca, a niektórych zawstydza. Dla niej pole dance, czyli słynny taniec na rurce, to pasja i styl życia.
3: To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami. W pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski. Także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
2: Mówi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, wielokrotna medalistka mistrzowskich imprez pole dance.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Cześć, Igor.
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
5: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
5: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
1: Reklama.
11: Hi, I'm Tom from Kasabian.
12: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
13: Hi, this is Keith Richards.
14: This is Tom Rauschler. You're listening to Esca Rock.

To Kazik i Celina w Esterok. Kazik, proszę Państwa, który już niebawem razem z Kultem zagra na Czochraj Bobra Fest 2026. Festiwal odbywa się w Namysłowie na Błoniach między 9 a 11 lipca tego roku, a oprócz Kultu pojawi się m.in. Kobranocka, Spięty, Farbendlere, Lipali, Turbo, Klosterkeller, Debil, Oddział Zamknięty i wielu, wielu innych. Naprawdę warto się wybrać na ten festiwal. Byłem na nim wielokrotnie i w tym roku być może też uda mi się dotrzeć. To wszystko w Namysłowie, na namysłowskich Błoniach. SK Rock jest patronem medialnym tego wydarzenia, z czego bardzo się cieszymy. Stone Temple Pilots. Ci niestety z wiadomych przyczyn nie wystąpią na Czochraj Bobra Fest, ale przynajmniej możemy ich posłuchać w SK Rock. Mam dla Państwa numer Plush teraz.

0: Jedno chyba z najciekawszych połączeń, jeżeli chodzi o dwa różne, ale jednak gitarowe światy. Eric Clapton i Ozzy Osbourne, One of Those Days. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania Westy Rock. Za momencik wybije 10:00, po 10:00 czeka już na Państwa Nirvana z numerem Heart Shaped Box.
1: Reklama. Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy

0: salonów Bestior w całej Polsce.
1: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
2: Reklama.

Tomislowicz i chłopcy w SROK na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 24 dzień maja 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w SROK. No i teraz coś, na co wielu fanów czekało już od dawna. 10 lipca na rynku pojawi się najnowszy, 25 studyjny album grupy The Rolling Stones. Na tym albumie znajdziemy 12 nowych kompozycji panów ze Stonesów i dwa covery. You Know I'm Not Good, Amy Winehouse i Beautiful Delilah, Chucka Berry'ego. Całość promuje kawałek, który na płycie z

0: Znalazł się na pozycji numer 2, ale jest pierwszym singlem, który zapowiada Foreign Tongues. The Rolling Stones, Westerok i numer In The Stars.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Motorhead i The Ace of Spades, absolutny klasyk od tego składu. Motorhead, które znane było z dystansu i do siebie, i do swojej muzyki. W jednej z reklam pewnego francuskiego pszenicznego piwa zagrało kiedyś ten kawałek w wersji akustycznej, w wersji bluesowej, w dodatku z Lemim, który grał tam również na harmonijce ustnej. Jeśli Państwo wpiszą sobie Ace of Spades Slow Acoustic Commercial, to na pewno tę wersję w internecie Państwo znajdą. Zachęcam, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa wariacja na temat tego absolutnie kultowego kawałka grupy Motorhead. A już za chwileczkę troszkę mniej kultowy, za to z, przynajmniej jeżeli chodzi o teledysk, udziałem wielu kultowych postaci numer grupy Nickelback. Rockstar to już za moment, Westerok.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
1: Reklama.
8: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
9: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
10: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Don't Stop Me Now to Queen w SC Rock. Jeśli Państwu poprawił się nastrój, to bardzo dobrze, bo ta piosenka tak działa. I to nie jest tylko mój wymysł, to nie jest tylko nie wiadomo jakie tam subiektywne odczucie. Nie, nie, proszę Państwa, to jest opinia naukowa. Badania przeprowadzone przez neurobiologa z Uniwersytetu w Groningen wykazały, że Don't Stop Me Now to jest najlepszy utwór na świecie, który poprawia nastrój. Te badania potem jeszcze potwierdziła sztuczna inteligencja, chociaż jakie kryteria przyjęła, tego nie wiemy, no bo to sztuczna inteligencja, prawda? Ale trudno się z wynikami pana Jakoba Jolija z Uniwersytetu w Groningen nie zgodzić. Don't Stop Me Now absolutnie zawsze pompuje, przynajmniej mnie i pewnie większość z Państwa też, pozytywną energią na cały dzień. No to może troszeczkę mniej dobrze nastrajający, ale również podnóżkę. Bardzo numer teraz przed nami, Westerok. To Jimmy Eat World i The Middle.

0: O tym, że ludzie są jacyś dziwni, wiemy nie od dzisiaj. Wiadomo było o tym nawet sporo przed tym, zanim panowie z The Doors napisali o tym piosenkę. People Are Strange, grupy The Doors, to numer, który kończy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 11, a po 11 zagram dla państwa kawałek Burn It Down od grupy Linkin Park.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
3: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
4: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
3: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
4: No tak,
3: matka z córką, wiadomo,
4: do
3: prawda?
4: Rańskie, no.
3: A ojciec z córką, do której?
4: No właśnie. No i co?
3: Do czystej.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Cześć, Igor.
11: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
10: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
11: A dlaczego?
10: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
11: Ale to w niczym nie przeszkadza.
10: Jak to?
11: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
10: Już mi się też taka marzy.
11: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
1: Reklama.

0: Numer, który na początku miał być dowcipem, ale Rick Rubin zobaczył w nim potencjał. Dołożył ciężkie gitary, dołożył bębny. No i tak oto Beastie Boys wypłynęli na szerokie wody międzynarodowej sławy. Fight for your rights to party za nami na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania Westy Rock. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry Państwu. I przypominam, że już niebawem, bo 15 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpi taki malutki zespolik ze Stanów Zjednoczonych, który nazywa się Foo Fighters. Foo Fighters, którzy promują swój najnowszy krążek, Your Favorite Toy. No i z tego krążka mam dla Państwa kolejny numer, który brzmi naprawdę świetnie. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał, proszę sprawdzić na własnych uszach. Foo Fighters, Unconditional teraz w Westy Rock. Polecam zrobić głośniej.
1: Ten kawałek dobrze

0: Neil Young i Rockin' in the Free World w Ester Rock za nami, a przed nami piosenka, której inspiracją był Muddy Waters, a konkretnie jego album z 1968 roku Electric Mud. Do tego albumu słuchał z ogromną przyjemnością i zainteresowaniem John Paul Jones, no i stwierdził, że on by chciał taki klimat mieć w Led Zeppelin. No i się udało, bo na podstawie tego albumu wpadł na pomysł otwierającego riffu dla piosenki Black Dog. Elektryczny blues z toczącym się basem i riff, który będzie jak podróż, tak opisywał to, co chciał zrobić, tworząc właśnie ten kawałek John Paul Jones. Na początku w ogóle to był bardzo skomplikowany riff, bo był w tajmie 3:16, no ale panowie go oczywiście odpowiednio uprościli, odpowiednio ograli pozostałymi instrumentami. No i dzięki temu mamy numer, który otwiera tak naprawdę płytę numer 4 Led Zeppelin. Black Dog, tego kawałka już za momencik posłuchamy w Ester Rock.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
11: Hi, this is Keith Richards.
12: My name is Gary Clark Jr.
13: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski Rock.
14: Eska Rock.

To Jesus He Knows Me w Esterok, czyli Genesis. A teraz przed nami, proszę Państwa, płyta Isolate and Medicate grupy Cedars 2014 roku, o której to wokalista Sean Morgan opowiadał tak. Zamknąłem się w takim maleńkim studiu, które w sumie to zbudowałem własnoręcznie. No i nie będę was okłamywał. Było dużo czerwonego wina, było dużo zapachu tych, no wiecie, śmiesznych papierosów. No i to dołożyło się do mojej izolacji w trakcie procesu tworzenia tejże właśnie płyty. W ten sposób powstała Isolate and Medicate. Ja postanowiłem zagrać dla Państwa numer z tej płyty, numer, który osobiście bardzo lubię i który moim zdaniem ma też bardzo mocne przesłanie. Words as Weapons, czyli słowa jako broń. Cedar, Westerok.

0: Wouldn't It Be Good to Placebo w swojej wersji wielkiego przeboju z debiutanckiego albumu Nicka Kershawa. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie, za które Państwu bardzo gorąco dziękuję i zapraszam od razu do spotkania ze mną w Esterok jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 12. Za dziś ogromne dzięki, pięknego niedzielnego popołudnia Państwu życzę. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, ta wyniosłość tego Darłowa. Wydaje mi się, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
2: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
1: A książkę się pisze?
2: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do Senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z Tymińskim i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
0: Melina Estirok. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina Eski Rock.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Eski Rock. Ze mną, z Wami Cezary Łazarewicz.
2: Dzień
1: autor
2: dobry.
1: Utytułowany, tu mała próbka na naszym stole jego nagradzanej, cenionej twórczości. Ale powiem Ci, Cezary, tak. Jesteś w Melinie, bardzo się cieszę.
2: Ja też cieszę się, pierwszy raz szedłem do Meliny.
1: Ale długo
2: nie
1: przed
2: wiem,
1: tobą.
2: Jak wyjdę.
1: Długo przed tobą na tej kanapie siedziała Ewa Winicka.
2: Naprawdę?
1: No?
2: No to nóż w serce, bym nie przyszedł, gdybym to wiedział.
1: No właśnie.
2: Ja, i to ja musiałem czekać na swoją kolej, a ona, kurczę.
1: Ona była w jednej z pierwszych Melin, no, a ty w czwartym roku. No, boli?
2: Dobra, porozmawiam z nią.
1: Zabolało, wiesz, to nie jej wina.
2: Zabolało, no
1: ze mną porozmawiaj. Ale chciałem cię zapytać właśnie, a rywalizujecie ze sobą w stadle małżeńskim, pisarskim?
2: Nie, to raczej żarty są. Chociaż jak usłyszałem, ostatnio dostałem takie zaproszenie do biblioteki i tam się dowiedziałem, że najpierw oni składają ofertę, kto, jak,
1: tak.
2: A później jest konkurs i czytelnicy mają wybrać, kto jednak do tej biblioteki przyjedzie.
1: Się boję tej błędy, no.
2: To nie była duża biblioteka. I ja jakoś czułem, że ja nie chcę brać w tej rywalizacji. I tu był ten palec Boży, który mnie dotknął, bo okazało się, że Ewa dostała tą samą propozycję. I pomyślałem sobie, że to jest strasznie niekomfortowe, gdybym z nią przegrał tą konkurencję. A już nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdybym wygrał.
1: To ładne.
2: Nie, ale nie konkurujemy ze sobą. Raczej się wspieramy i wydaje mi się, że zawsze tak było, że pisaliśmy na różne tematy. Chociaż jak Ewka pracowała w polityce, a ja pracowałem w przekroju i kiedyś ona mi opowiadała taką historię, wydawało mi się, że jako ciekawostkę. I ja ją zgłosiłem jako temat w swojej redakcji. I ona otworzyła przekrój i przeczytała tekst. Nie wiem, kiedy się przekrój, chyba w środę ukazywała, w czwartek było kolegium w polityce.
1: Według mnie polityka się ukazywała w środę.
2: A przekrój w poniedziałek?
1: Przekrój chyba w poniedziałek. I no kolegium, zebranie redakcji w polityce było w poniedziałek.
2: No to w każdym razie Ewka, jak otworzyła przekrój i chciała zgłosić temat i zobaczyła, że on jest dość dobrze zrobiony już w innym tygodniku i zobaczyła moje nazwisko, no to się wściekła i prawdę mówiąc, od tamtej pory raczej jak coś usłyszę od niej, to się pytam, czy mógłbym to zrobić.
1: Ale to jest ciekawe, bo to znaczy, że wy nie rozmawiacie ze sobą, czy nie rozmawialiście o tym, czym się mniej więcej zajmujecie. Ja wiem, że jedna, że to są książki, to jest długofalowe, ale na przykład, że w tych czasach, kiedy pisaliście jedno i drugie takie cotygodniowe teksty, reportaże, nie gadaliście o tym?
2: No to wiesz co, to już później przypominało taki dość duży transport, jak dwoje jeździliśmy na ciężarówce i braliśmy gdzieś towar i te ciężarówki tak już szybko jeździły, że kierowcy nie mieli się jak z sobą skomunikować. To już było, mniej więcej wiedzieliśmy, co robimy, ale się nie obnosiliśmy z tym. Ona gdzieś jechała, wiesz, to były czasy, kiedy się teksty pisało co tydzień, przynajmniej w przekroju. W polityce, jak wiesz, był większy luz. Jak tam przeszedłem, to pamiętam to, ale to była straszna charuwa taka, wiesz, pojechać, zrobić tekst, dowiedzieć się, wrócić. No nie zawsze starczało czasu, żeby o tym porozmawiać.
1: I co, nie ma porównanka, kto więcej sprzedał książki, kto jakie nagrody dostał, do czego był nominowany,
2: nie, wiesz,
1: kto jest cytowany, kto w jakim programie mi wystąpi.
2: Nie, ale wiesz, no boli, bo ja znacznie mniej sprzedaję niż Ewa, jak ona mi mówi o niektórych swoich

0: To tego się.
1: No, wiesz, to jest popowo komediowe, to nie jest reportaż, to jest trochę inny. Może...
0: Dziękuję, będę dzwonił do ciebie po wsparcie w takich wypadkach.
1: Dobrze, to jeszcze jeden wątek małżeński chciałem. A mianowicie, jak często Ewa Winnicka błaga cię, żebyś nie pisał niczego na Facebooku, nie wszczynał walki albo nie odpowiadał na zaczepki?
0: Ona uważa, że jestem trolem internetowym, facebookowym i wiesz, delikatnie kontroluje i na przykład dzwoni i mówi, a wiesz co, powinieneś usunąć ten wpis. Oczywiście zrobisz jak zechcesz, ale...
1: Ale może nie wejdziesz do domu.
0: Tak, ale... A jeśli chodzi o petycję, to raczej ciebie traktuję jako swojego przewodnika.
1: No ja używam bogatszego słownictwa.
0: Tak, i wiesz, masz siłę argumentu i argument siły.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Kiedy wydajesz książki, które mogą być krytykowane, podziwiane, nagradzane. Nie mówię o takich książkach, które w sumie wszyscy chwalili, książkę o Przemyku. Książka o Pijasie już wywołała gorące spory, no ale to były bardzo poważne spory. A po co ci te gówno burze, wiesz, że ty siądziesz, tu wywołujesz wspaniałe burze. Po co ci te, wiesz, nawalanki w pubie

0: krzesłami we wtorek o 19.
1: No, bo jest we mnie zwierz trochę i lubię tak go poczuć. Ale wiesz co, tak naprawdę już sobie odpuszczam trochę to facebookowe. Nie. Już chyba dawno nie byłem w takiej nawalance. Nie biorę w niej udziału. Ale wiesz co, te social media powodują, że jednak czujesz się zobowiązany, jak coś widzieć, żeby dać świadectwo. No i myślę, że to jest błąd, bo to lepiej sobie, wiesz, porozmawiać z żoną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, niż wchodzić w jakąś taką nawalankę. Także jestem już bezpieczniejszy.
0: Jesteś na odwyku, tak?
1: Jestem na odwyku i staram się nie brać udziału w tych takich...
0: No zobaczymy.
1: Zaraz się oczywiście, sprowokuje. Wiesz, to nie jest tak, że to może mi się nie zdarzyć, bo ten, sam wiesz, jak to Witkacy opisywał w tych narkotykach i niemytych duszach. Taki był tom, miałem jeszcze w dzieciństwie, że po iluś tam miesiącach niepicia wszedł tylko na jedno piwko do baru i wrócił do domu po tygodniu czy po miesiącu.
0: A jakbyś miał wymienić takich według ciebie top fighterów internetowych Polski, obojętnie z lewa czy z prawa, nie wiem, wiesz, Tomasz Lis, Krzysztof Stanowski, Rafał Ziemkiewicz, Jaś Kapela, nie wiem.
1: Nie, oni mnie w ogóle, nie wiesz co, to mnie raczej odstrasza. Albo ich, wiesz, czytam, nie wiem, to mnie irytuje. Raczej tam daje tak

Nie wiesz co, to mnie raczej odstrasza. Albo ich, wiesz, czytam, nie wiem, to mnie irytuje. Raczej tam daje tak.

0: to wiesz, ten żar rewolucyjny już we mnie ginie, bo sobie pomyślałem, no dobrze, kogo ja mam przekonać?
1: Nikogo nie przekonać.
0: Nikogo, no bo ci, którzy mnie obserwują, to... To mają poglądy podobne do mnie. No to co mam im tłumaczyć? Świat? Nie, wiesz co, nieraz robię takie teraz częściej, takie wpisy historyczne jakieś przypominam, ale to przy okazji rozmów, które sam prowadzę. Wiesz, jakieś wydarzenie z historii mało znane, jakiś opis. No przypominam sobie, że wiesz co, dla mnie to zawsze jest fascynujący ten Lech Wałęsa. Jak mogłem odtworzyć cały proces, jak on wszedł do tej stoczni, no to w takim wpisie to widzę, że to też ma wartość, że to ludzie sobie później no, przekazują, dają lajki, a jak piszesz, że ktoś jest zły albo niemądry, no to tylko... To już nikogo nie interesuje. To znaczy wszyscy to wiedzą.
1: Ci, już kiedyś to mówiłem, ale zapraszałem kiedyś Andrzeja Mleczkę do programu.

0: tych dwóch światach, że nikt nikogo nie przekona. Ja uważam, że my wierzymy w okrągłą ziemię, a tamci drudzy myślą, że ja jestem płaskoziemiec. I odwrotnie. I wiesz co, coś się jednak, nawet ostatnio o tym myślałem, że nie mamy już żadnych punktów wspólnych. Nie mamy autorytetów. Pogrzeby?
1: Pogrzeby i jeszcze Robert Lewandowski.
0: No tak, ale to jest już, wiesz, ostatni pazurek, na którym wisimy i trzymamy się tego. A z pogrzebami to też jest tak.
1: Nie, tam wiesz, jest jak ktoś umrze. Wiesz, pamiętam jak umierał Jan Olszewski, były premier prawicowy, to nagle się okazało, że i w Gazecie Wyborczej go bardzo cenią. I w drugą stronę, jak ktoś, nie wiem, Jan Lityński zmarł śmiercią tragiczną, to nagle się okazało, że wszyscy go kochali również po prawej stronie. Więc wiesz, pogrzeby jeszcze jakoś tam. Jeszcze nie plujemy na groby, no.
0: Wiesz co, byłem ostatnio na pogrzebie, mówię ostatnio, rok temu i to była mama mojego dawnego przyjaciela, może kolegi, przyjaciela, może to za dużo, no ale człowieka, którego jeszcze tam w podziemiu poznałem, wicepremiera w rządzie, nie tym, w poprzednim, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ta matka była jakąś blisko...
1: Powiedz kogo, no bo już...
0: Przemka Gosiewskiego. I pani Gosiewska była kimś takim, który w latach 80., kto w latach 80. był bardzo ważny, wiesz. Ona jednak miała wtedy trochę takiej odwagi i się sprzeciwiła, chociaż jej drogi do tego sprzeciwienia były tak pokrętne, że się w głowie nie mieści. Ale na tej uroczystości właśnie spotkali się ludzie z dwóch stron barykady i bardzo byłem zdziwiony, że rozmawiamy ze sobą o pogodzie, o wiośnie czy jesieni, o tym, jakie mamy zwierzęta. Unikamy wszystkich niebezpiecznych tematów i można. Więc to jest budujące. Nie wiem, jak długo można by było wytrzymać w tym wspólnym gronie, ale to było niezwykle budujące, że jeszcze można, bo już boję się, że niedługo nie będzie można. Będziemy żyć w dwóch plemionach zupełnie niezrozumiałych, które będą miały swoje telewizje, swoje książki, swoją kulturę, swoje gazety, przemyślenia. Zupełnie i będziemy tylko jednym językiem mówić.
2: Melina w S-Rock.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Cześć, Igor.
10: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
9: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
10: A dlaczego?
9: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
10: Ale to w niczym nie przeszkadza.
9: Jak to?
10: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
9: Już mi się też taka marzy.
10: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Słuchacie Meliny w Ester Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Nawet nie, wiesz, kwestia feminatywów.
2: A nie, no to wiadomo. Nie,
1: ale to akurat w tej kwestii, że ty pewnie jesteś po tamtej, no dobra.
2: Nie, ja jestem, wiesz co, bo ja robię taką w małym radiu Koszalin, takie rozmowy.
1: Pozdrawiam Radio Koszalin.
2: I widzę, jak moi goście oczekują, w zasadzie gościnie, oczekują, że powiem witam gościnie, naszą gościnią
1: a?
2: Jest.
1: A ja mam częściej, że mi, wiesz, jak powiem gościni, to mi kobiety mówią, weź się nie wygłupiaj, jestem gościem.
2: To różnie bywa, ale jak rozmawiam z progresywnymi gościniami, to one chcą, żeby były gościniami. A widzę pod tymi wpisami, jak ja je przedstawiam, te osoby, no to są wpisy, co za głupoty, jaka gościni. Ja jest gość. Wiesz co, ja mam zdrowy stosunek do tego, bo moja mama wykonywała męski zawód, była bosmanem i nie cierpiała, jak się na nią mówiło, bosmanka. A wiesz dlaczego? Bo bosmanka to była taka kurtka ze złotymi guzikami. Jak ktoś powiedział w Darłowie, że jest bosmanką, no to ją szlak trafiał. Jestem pani bosman. I to jej nie obrażało. Mm.
1: Zaraz już dojdziemy do morskich klimatów i Darłowa. Przypomniało mi się w Czterech Weselach i Pogrzebie, jak Duckface mówi do Hugh Granta, że twoi znajomi mają mnie za idiotkę, bo myślałem, że YouTube to łódź podwodna. A on mówi, no cóż, mają morskie brzmienie. Nagle. Dobra. Chciałem cię, ale a propos muzyki, jaką zrobiłeś najbardziej ekstrawagancką bądź słodziutką rzecz z powodu twojej nieposkromionej i znanej wielu ludziom miłości do Beatlesów?
2: No wiesz co, to nie było nic aż tak szalonego. Raz pojechałem tak zupełnie z głupia frant na koncert McCartneya do Kolonii, a druga rzecz, jak byłem w Londynie, to poszliśmy z Ewą do Abbey Road, do studia, była niedziela i to w zasadzie ona miała taką przebojowość, że będziemy przekonywać tego stróża, żeby nas spuścił do studiów Abbey Road, żeby nam pokazał. I mieliśmy naprawdę niezwykłego farta, bo na tej stróżówce siedział Polak. I on się już wahał, już się tak prawie zgodził, żeby nas tam wpuścić, aż w końcu powiedział, nie, wiesz, jak wyjdzie, to mnie wyrzucą stąd. No i kurczę, nie wszedłem do tych studiów Abbey Road. Zrobiłem sobie zdjęcie na przejściu dla pieszych, ale do studia nie wszedłem. A co mógłbym zrobić? No nie wiem, wiesz co, ostatnio...
1: Ja, bo ja widzę, że co twój wyjazd, to tam gdzieś, a to śladami którejś piosenki...
2: Ale wiesz co, no jeżdżę do tego Liverpoolu, i to dla mnie jest, wiesz co, ja jestem człowiekiem z PRL-u i to jeszcze z głębokiej prowincji. Ja nigdy nie przypuszczałem, że z tej Polski, chociaż marzyłem o tym, że chciałem zostać marynarzem, żeby wyjechać, no ale później wydawało mi się, że w ogóle nie, ja z tej Polski nie wyjadę. Więc teraz, jeśli mam możliwość pojechania do Liverpoolu, pójścia śladami, wiesz, Beatlesów, Penny Lane, Strawberry Fields, mieszkanie czy dom Lennona, McCartneya, czy Ringo Starra, zobaczyć te kluby, w których oni występowali, no to korzystam z tego. Wiesz, ostatnio miałem wszystkie swoje dzieci, którym pokazywałem tutaj muzeum, tu gitara i trochę, wiesz, one mnie traktują jak takiego wariatuncia, ale ja myślę, że tą metodą... Zresztą Ewka nie cierpiała Beatlesów. No i wystarczyło 3 lata wspólnej podróży samochodem. Całą dyskografię woziłem w samochodzie i co jakiś czas puszczałem i ona naprawdę uwierzyła w wielkość Beatlesów.
1: No to dobra, to muszę takie ze dwa pytania podstawowe, sięgnę do czasów młodości, niekończące się dyskusje miłośników. Ja pamiętam, jak ja strasznie przeżyłem, jak zrobiłem na obozie harcerskim głosowanie na tam zespół wszechczasów i Queen wygrał z Beatlesami.
2: Wiesz? No to jest, wiesz.
1: Znaczy, szanuję, ale serce cierpiało. Ale powiedz mi, dobra, czy Yoko Ono rozwaliła Beatlesów?
2: Ta zołza? No wiesz, to jednak mam nadzieję, że Yoko nie będzie tego oglądało, ale to jednak była trucizna. Ale ja mam największy żal do niej nie tylko o to, że ona rozbiła ten zespół. Wiesz co, nie, bo oni by się i tak rozlecieli, bo ileż może

0: być w takim, wiesz, twórczym napięciu.
1: Wiesz, to krótko byli, jak na dzisiejsze pomyśleć, wiesz. Ale się wydaje, że to była epoka, ale to było 7 lat.
0: No wiesz co, licząc od takiej działalności, no nie wiem, od 57.
1: No, no dobra, to tak.
0: Od 57 do 69, 70, no to jeszcze... Tak, ale wiesz co, intensywność tego, no. A w zasadzie intensywność to jest od roku 63 do 69. I oni są non-stop razem. Wiesz, podbijają tam Amerykę, Anglię, Europę, ale to nie wiem, jak oglądasz te archiwalne zdjęcia z Ameryki, co się tam dzieje.
1: Coś niesamowitego.
0: Wiesz, jak oni lądują na Filipinach, w Australii, no to, to jest nieporównywalne z niczym innym. I do tego nagrywają, wiesz, do pewnego momentu po dwie płyty rocznie. Później wydają w zasadzie od Rewolweru, to są wybitne płyty, które posuwają tą muzykę naprzód i aż do 69, no ciągle oni są twórczy. To ja myślę, że potrzebny był odpoczynek. No a z drugiej strony, dlaczego oni się rozpadli? Yoko była pewnie takim katalizatorem, ale najważniejsze to chyba to, że oni doszli do ściany i pozycja Lennona się zmieniła, wiesz. On był twórcą zespołu, a później wyrósł mu McCartney. A kto to jest McCartney? Człowieka, którego on do kapeli przyjmował, który tam był stażystą, którego on wziął do siebie. Ale wiesz, kurczę, czytam te książki, oglądam te programy, filmy, jednak ten, ta twórcze napędzanie się Lennona i McCartneya, to się nigdy nie powtórzyło, wiesz, teraz dla mnie to było zaskoczenie, że McCartney, jak wyszedł z tego związku, to myślał, że już żadnej piosenki nie napisze. No i też jak porównasz ich to solowe kariery, to one się nie równają z tym, co razem tworzyli.
1: Oczywiście.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz.
2: Rozmyślam o tym, to jest jeden z moich ulubionych tematów całe życie. Zresztą nie tylko, oczywiście Beatles jest najjaskrawszym, ale wiesz, no tyle wiele innych duetów, czy Oasis, czy Blur, czy Stonesi, wiesz, Clash w ogóle. Co, no tak się, jest, dzieje, co się dzieje między dwójką ludzi zazwyczaj? Jest jakaś tak nieprawdopodobna synergia, że 2 plus 2 równa się 16. No,
3: no tak, ale wiesz co, w jednej Davis Hunter napisał taką biografię i on pisał ją w latach 60. I tam jest, wiesz, pierwszy raz wytłumaczony ten fenomen, opisany, jak oni tworzą te piosenki. Wiesz, no jak ten przychodzi, wiesz, jakieś słowo podpowiada, jakiś akord. To, kurczę, to jest coś fenomenalnego. No dlaczego oglądamy ciągle te filmy? Yeah. Wiesz, no pewnie oglądałeś te 8 godzin Get Back.
1: Mówisz o tym dokumencie na Disneyu?
3: Tak. Mm. No to wiesz, i nagle widzisz 8 godzin, faceci siedzą w studio, rozmawiają ze sobą, brzdąkają, ale masz jakieś... Oglądasz, jak powstaje ta piosenka Get Back, w zasadzie od pierwszego odcinka, gdzie ona jest tylko jakimś brzdąknięciem, jakimś na basie czymś i nagle ona się tworzy na naszych oczach. No, fenomenalne.
1: A kiedy usłyszałeś pierwszy raz Beatlesów?
3: Wiesz co, ja miałem... Był taki film, gdzie grali Bee Gees pod koniec lat 70. i to się nazywało, on leciał w polskich kinach, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tak. I tam Peter Frampton i mój kolega, który mieszkał piętro wyżej, Andrzej Chryckowian, powiedział...
1: W Darłowie, tak?
3: W Darłowie. Idziemy do kina zobaczyć Bee Gees, bo to jest największy zespół, który znamy. Tylko wiesz co, oni śpiewają niestety takie starocie Beatlesów, ale to jest chłam, ale popatrz na to, jak oni tam grają. Wiesz, ja te piosenki wtedy pierwszy raz... Pierwszy świadomie usłyszałem, no i to, wiesz, było coś pięknego. Później leciała taka, no, ja wtedy byłem bliżej punk rocka, ponieważ Andrzej też miał nagrany na swój szpulowy magnetofon płytę z Radia Koszalin, który Wincenty Stachowski puścił, Sex Pistols, Never Mind the Bollocks. I nam się to podobało. On jeszcze miał takie puszki po piwie, więc tak jak Sex Pistols braliśmy sobie agrafkę i przypinaliśmy tutaj i panie w szkole mówiły, chłopczyku, coś ci się tutaj przyczepiło, ta grawka, co tam masz? A to wiesz, oni tak chodzili. Ja tej muzyki punk rockowej nie rozumiałem, ale czułem, że to jest taka rewolucja, że to wszystko rozpieprzy. Więc z jednej strony byłem na początku lat 80. punk rockowcem, ale nie mogłeś się przyznać, że lubisz Beatles.

0: Beatlesowska, mianowicie twój stosunek do dosyć silnej sekty w ramach kościoła Beatlesowskiego, że podnoszący niedocenienie roli George'a Harrisona w Beatlesach.
1: No wiesz co, jak on zaczął grać już solo, no to ale to też ta jego pierwsza płyta była wspaniała, ponieważ on przez lata gromadził ten materiał, który mu nie dawali puścić na płytę, ale wiesz co, no to Something, no to jest do dzisiaj klasyka. Wiesz, on te kolejne płyty, on tam miał po dwie, trzy piosenki, dwie raczej, ale no to było, on już zaczął dorównywać. Tylko że on tworzył sam, no a no, zresztą Lennon i McCartney później też sami tworzyli ten początek, kiedy razem to robili, no to to wiesz, no początek lat 60. Później to już raczej sami. Nie, no ja myślę, że on jest, wiesz, no niedocenionym trochę jako Beatles, a z drugiej strony, no bardzo mi się podobało to, co on robił już solo. Tylko że wiesz, te wszystkie płyty ich są nierówne. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Lennon to w zasadzie... O to chciałem powiedzieć, że do Lennona mam największe pretensje o to, że oddawał połowę repertuaru Yoko Ono. I niestety część płyt, gdzie Yoko śpiewa, to tylko 50% piosenek jest do słuchania. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. Z wyjątkiem Yoko.
0: Yoko. Zaraz pozew przyjdzie. A powiedz mi, jeśli... Dobra, ostatnia sprawa. Stosunek twój do filmu Yesterday, tego wiesz, o alternatywnej rzeczywistości?
1: Nie, no cudownie.
0: Cudownie?
1: Nie, no wiesz, to wspaniałe.
0: Zakochałem się od pierwszego wejrzenia.
1: Wiesz, to sam pomysł, że Beatlesi mogliby nie istnieć, tak, że ktoś gra te piosenki. No piękna opowieść.
0: Tak, ale w ogóle cudowny dobór głównego bohatera. No wspaniały ten aktor. Melina Vogue.

0: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
1: Dla jednych to sport, dla drugich taniec, innych zachwyca, a niektórych zawstydza. Dla niej pole dance, czyli słynny taniec na rurce, to pasja i styl życia.
2: To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami. W pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski, także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
1: Mówi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, wielokrotna medalistka mistrzowskich imprez pole dance.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert.

0: patrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina, Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
1: wam
2: jest...
1: Wam ludziom z Warszawy, że ta wyniosłość tego Żarłowa. Wydaje mi się, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
0: Melina w Esce Rock zaprasza Marcin Kawałek. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz.
2: Mnie się podoba w tych filmach muzycznych, że to jest opowieść, bo kiedyś te filmy muzyczne były takie, że ci piosenkarze, grupy grały tam i nagle wychodziły z roli i grali swoje piosenki. A tutaj jest wszystko już spójne, wiesz, opowieść, która się kupy.
1: Jest wspaniały, jest ten, jak się nazywał, wiesz, Czasy wojny w Wietnamie.
2: Czas apokalipsy?
1: Nie, film, wiesz, piosenkami, który Beatlesów.
2: Good Morning Wietnam?
1: Nie. Film, który napędzają, musical, który Jim Sturgess gra, wiesz, o chłopaku, który chce wyjechać z Liverpoolu do Stanów z dziewczyną. O Jezus, tytuł piosenki Across the Universe.
2: No tak.
1: A to widzę, że nie masz stosunku bałwochwalczego.
2: Nie mam miłosnego stosunku, bo to ładna była opowieść, ale ten Yesterday...
1: Yesterday jest piękny.
2: Wiesz co, ponieważ myślę, że to ten Across the Universe to jest chyba amerykański, a tutaj jest...
1: Ultrabrytyjski.
2: Tak, taki brytyjski. I to wiesz co... Kurczę, aż wiesz, dreszcz przychodzi, kiedy oni odnajdują tego Lennona gdzieś tam zupełnie zapomnianego i on opowiada, że no tak, grali i coś im tam nie wyszło i przestali grać. Ale wiesz co, ja myślę, że to niemożliwe było, żeby oni nie błysnęli tym, wiesz, w tym Liverpoolu coś się takiego stało, że to nagle wybuchło. Przecież to nie tylko byli Beatlesi, to były też inne zespoły. Jak tam idziesz na tą ścianę przy Matthew Street, to widzisz, ile tych zespołów tam było.
1: Wiesz, to też, że wiesz też, że hymnem Liverpoolu zespołu nie są Beatlesi, tylko jest Gary and the Peacemakers, no You'll Never Walk Alone. Zresztą też poszedłem tam pod pub, gdzie on, wiesz, gdzie grał. To jest niesamowite. Także, no dobrze. Inna sprawa, że ulubiona wersja oprócz Beatlesów Help to jest właśnie wersja z Yesterday, z filmu, jak on tam na dachu, na końcu gra na tej plaży. Wspaniale. Dobra. Miło już było.
2: Aha, dobrze. To już koniec?
1: Nie. To teraz mi powiedz, dlaczego chciałem cię tak, wiesz, przytulić, żeby cię...
2: Aha, i teraz...
1: A teraz kobieja. Chciałem cię zapytać, dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski robił z nim, zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
2: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
1: A książkę się pisze?
2: Książkę się pisze.
1: Wytłumacz mi, słuchaj, pytam niezłośliwie.
2: No, a Marcin, no, pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Dla mnie to jest oczywiste, że Waluś jest mordercą. Nie powinien startować do Sejmu, nie powinien być europarlamentarzystą i nie powinien z tego robić celebryckości swojej. A on to trochę robi. A zaproszenie go do studia jako celebryty, który będzie o sobie opowiadał, bez żadnej... Twoim przeciwnikiem jest ten, który prowadzi rozmowę. Wydaje mi się to dość kontrowersyjne.

0: sobie wyobrażałem, gdyby Piotrowskiego zaprosić do studia.
1: Morderca księdza Popiełuszki.
0: I rozmawiać z nim o tym. Wiesz, on jest trudniejszym przeciwnikiem, bo to jest niezwykle inteligentny człowiek.
1: Mówisz o Piotrowskim.
0: O Piotrowskim. Nie, Janusz jest, czyli Kuba jest, wiesz, oczytany.
1: Wytłumacz jeszcze Janusz, czyli Kuba.
0: No, Janusz, wiesz, no, on we wszystkich dowodach i paszportach występuje jako Janusz, ale wiesz, no, cała rodzina, przyjaciele, znajomi nazywają go Kubą. No i Kuba, wiesz, ja jechałem tam, żeby opowiedzieć...
1: Tam, czyli do RPA.
0: Do RPA, spotkać się z nim, żeby tak naprawdę opowiedzieć historię o Polsce. Dlaczego on na stadionach w Polsce jest nagle osobą kultową? Jego portrety się pojawiają i nie dlatego, że on coś mądrego napisał, coś mądrego powiedział, tylko dlatego, że zastrzelił czarnoskórego przywódcę w większości, która była pozbawiona wszelkich praw, Chrisa Haniego, i zrobił sobie z tego znak firmowy. I ja myślałem, że on jak wróci do Polski, to będzie chciał żyć po tych, wiesz, dziesiątkach lat, które spędził w więzieniu. A jego, wiesz, no, polityka wciągnęła. I nie uważam, żeby, chociaż go, wiesz, jest coś, jakaś więź między nami, bo ja jechałem tam zobaczyć tępe narzędzie, które gotowe było zastrzelić człowieka tylko dlatego, że on inaczej myśli. No

0: Lina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Czyli jechałeś do mordercy tępego narzędzia i kogo zobaczyłeś na miejscu? Teraz, gdybyś mógł oddzielić to, co się dzieje po powrocie Walusia do Polski, a jak to wyglądało, jak pojechałeś tam do RPA? I w ogóle jak załatwiłeś widzenia w więzieniach?
2: No wiesz co, w widzeniach załatwiłem przez Witka, czyli brata Kuby, bo ja się dopiero tam dowiedziałem, no może trochę wcześniej, bo ja wiesz, jak sobie wpadłem na pomysł, żeby to o nim napisać, to pomyślałem sobie, dobra, jest ambasada RPA w Polsce, pójdę tam, poproszę przez ambasadę, władze więzienne, przez ministerstwo o taką zgodę. Oni by mi nie dali tej zgody, bo im nie zależało, żeby ktokolwiek się z Walusiem spotykał, już na pewno dziennikarz, więc poprosiłem jego córkę, która miała z nim kontakt. On zadzwonił do mnie, on wyraził taką zgodę, a później już technicznie załatwiałem, jak się z nim spotkać. Wiesz, no, nie napisałem, że jestem dziennikarzem, nie starałem się o akredytację, żeby mi tego nie utrudniali. I wtedy wchodziłem do tego więzienia jako kuzyn Walusia. I poddawany byłem naprawdę rygorystycznej, wiesz, kontroli, łącznie z obmacywaniem każdego szwa, żeby sprawdzić. I jakie on na mnie wrażenie zrobił, wiesz co, niezwykle godnie znosił to więzienie, a on tam siedział, jak ja byłem, to prawie 30 lat. To robiło ogromne wrażenie na wszystkich, ponieważ to było szmat czasu. On nigdy nie zrobił czegoś, co byłoby, wiesz, niegodne, nie łasił się, nie zabiegał o coś. Starał się o zwolnienie warunkowe.
1: Jakim cudem go czarni nie zabili w więzieniu?
2: Wiesz co, takim cudem, że był po pierwsze dobrze chroniony, po drugie on jest, wiesz, jak się okazało, że on wychodzi, no to któryś z tych jego współwięźniów wbił mu wielkie połowę krawieckich nożyc gdzieś pod żebro. Nie trafił w serce, ale on tak.
1: No,
2: cudem przeżył. Zresztą wiesz, on po wyjściu, władze RPA stworzyły taki precedens, że on wyszedł na zwolnienie warunkowe, ale musiał 2 lata spędzić w tej południowej Afryce. I to było tak, że ten jego... I on nie mógł posiadać przy sobie żadnej broni, żeby się bronić. Więc to był taki niebezpieczny czas, bo on był trochę jak tarcza strzelnicza. Wiesz, budził niezwykłe emocje tam, no i tutaj. No jak przyjechał do Polski, dowiedziałem się, że wiesz co, jak potraktowałem tego Stanowskiego jak człowieka, który chce mieć dużą oglądalność i że to jest zwykła ludożerka, że zapraszać kogoś takiego i pójście najprostszym heblem takiego. Zapraszamy i sobie porozmawiamy i co z tego będzie. Sztuka polegała na tym, żeby

0: go nie zaprosić, a zrobić z nim... Wiesz, zawsze jest taki problem, jeszcze wtedy tego problemu nie ma, dzisiaj myślę, że on jest większy, że dajesz taką platformę komuś takiemu, żeby przekonał kogoś po tej drugiej stronie ekranu, że zabicie człowieka za jego poglądy może być rozwiązaniem jakichś problemów. Kuba nigdy nie wyraził skruchy z powodu zastrzelenia Chrisa Haniego. On mówił tak: ja ubolewam, że odebrałem córkom ojca, żonie męża, ale nie żałuję tego, że zabiłem komunistę, bo ten komunista to było zło. Wiesz, sami byliśmy antykomunistami i wiemy, jak to jest. Ty też byłeś w RPA i wiesz, że ta partia komunistyczna dla tych ludzi, którzy nie mieli żadnych praw, to była jakaś namiastka walki o coś. Więc...
1: No, a na pewno nie była partia komunistyczna w RPA tym, czym polski antykomunista uważa partię komunistyczną znaną z doświadczenia polskiego. No.
0: Wiesz, to jak, no, wiesz, i ci konserwatyści, którzy są w RPA, to nie są też tacy konserwatyści jak tutaj. No. Oni jednak wiesz, tak do końca nie wiedzą, czy ta druga wojna światowa to czy to dobrze, że wygrali alianci, czy nie Niemcy. No to jest sprawa do rozstrzygnięcia tam. Więc to trochę inaczej wygląda. I wiesz, zresztą przestawianie tego, wiesz, szukanie takiej odpowiedzi. Ja rozmawiałem z córką Chrisa Haniego i też widziałem, że ona kompletnie tej w ogóle nie rozumie tej, wiesz, Europy, co tutaj się dzieje. Ona mówiła, ale dlaczego wy budujecie muzeum Janusza Walusia w Polsce? Wiesz, to były jakieś, ona ze zlepków takich informacji docierających z Polski próbowała sobie obraz tej Polski stworzyć. I strasznie chciała tutaj do tej Polski przyjechać, bo ona się chciała dowiedzieć, kto i dlaczego zamordował jej ojca, a miała 10 lat, jak to się wydarzyło.
1: Ona rozmawiała z Walusiem?
0: Wiesz co, ona poszła do więzienia, żeby z nim porozmawiać. Wiesz, to jest jakaś tragiczna historia, bo nieprzepracowana. Wiesz, te dziewczyny, wiesz, popadały, on miał 3 córki. Jedna była już prawie dorosła, ale te dwie młodsze, to jedna popadła, te dwie popadły w narkomanię, w uzależnienie. Jedna zmarła, druga wyszła z tego po jakiejś takiej wielkiej terapii i ona czuła, że ona musi się z tym Januszem spotkać. I poszła do niego do więzienia. A z drugiej strony Waluś jest, wiesz, człowiekiem, który ma takie zasady. Tu zastrzelił człowieka, z którym za jego poglądy, a z drugiej strony, wiesz, jak chciałem się spotkać z Lindy V, to mówię, Kuba, to ty masz numer telefonu do niej, to daj mi, gdzie ja będę szukał, jak ja znajdę w RPA. A on mówi, no mam, tylko bym musiał ją zapytać, czy ona się zgodzi z tobą rozmawiać. Ja mówię, no dobrze, to zapytaj. On mówi, no tylko jest jeden problem, bo ja dzwonię do niej tylko na Wielkanoc i na Boże Narodzenie z życzeniami świątecznymi, to jak będę dzwonił, to zapytam. A to jest chyba luty. Czy marzec, czy już jest, czy tylko mi się, czy już mam tylko Boże Narodzenie przed sobą? No to wiesz, rozumiesz, że to jest dość trudne, ale jego zasada jest taka, no on nie może dać tego telefonu bez zgody.
1: Czy może zabić jej ojca, ale telefonu...
0: Telefonu nie.
2: Słuchacie Meliny w RMFFM.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Muzyk Metaliki na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
2: Pajda chleba ze smalcem 30 zyla, kubeczek frytek 45 zł.
3: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets.
2: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
3: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Słuchacie Meliny w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Jak wyglądały te wasze rozmowy? Ile one trwały w więzieniu?
2: One trwały tyle, ile on mi mógł przeznaczyć czasu. Ja tam byłem chyba 3 tygodnie i spotykaliśmy się w sobotę i w niedzielę po godzinie. Ja byłem 2 razy po 3 tygodnie. On miał chyba 48 godzin spotkań w ciągu roku, więc on...
1: Znaczy tyle miał dozwolone, tak?
2: Tyle miał dozwolone i nie mógł tego przekroczyć. I one tyle trwały, ale ja mu przynosiłem na te spotkania takie kody telefoniczne i wiesz, on dzwonił do mnie od poniedziałku do piątku i rozmawialiśmy tam, wiesz, no po kilka godzin dziennie. I on stał przy telefonie i mu tą historię opowiadał. A co niedzielę i sobotę przychodziłem, żeby się z nim spotkać, wiesz, twarzą w twarz.
1: No i co, polubiłeś go?
2: Raczej polubiłem, budził szacunek mój, tą godną postawą, wiesz, w tym więzieniu. Później zobaczyłem, że on ma poczucie humoru, jest oczytany, wiesz, interesuje się historią, trochę tak jak ja, tylko że wiesz, to jest kompletnie coś innego, kiedy masz takiego człowieka, do którego jedziesz uprzedzony i później on te uprzedzenia ci... Później zastanawiasz, jak taki człowiek mógł zastrzelić z zimną krwią kogoś drugiego z nienawiści. Nawet on nie miał... On nie znał tego Chrisa Haniego. Wiesz, to tak jakby... oczywiście tutaj ta... Ale dobra, to po

0: Powiem tak, jakby czytelnik Gazety Polskiej wyobraził sobie Donalda Tuska na podstawie lektur Gazety Polskiej. No to Kuba czytał takiego, to się chyba Citizen nazywało, tak, taka partyjna gazeta, w której opisywali Chrisa Haniego, który był diabłem wcielonym. No i on na tej podstawie zbudował sobie wizerunek tego swojego wroga. Ja miałem trochę inny wizerunek tego człowieka, który, wiesz, ucieka, całe życie ucieka, bo go chcą zabić. W latach 60. wpada w ręce tej bezpieki w RPA, trafia do więzienia, grozi mu wyrok, więc ucieka za granicę. Tam organizuje jakąś partyzantkę, ale żeby się przedostać z jednego punktu na drugi, to mu wybijają pół oddziału, on przeżywa. Wiesz, robi akcje jakieś terrorystyczne, wysadza jakieś słupy elektryczne w tej południowej Afryce. No, jego też rząd RPA próbuje kilka razy zabić, ale wiesz, kiedy się pojawia tylko pierwsza możliwość, kiedy prezydent ogłasza, że kończy się apartheid, to on wraca do tego RPA, wie, co mu grozi i kupuje mieszkanie, wiesz, w białej dzielnicy i nagle ci ludzie na tym osiedlu zaczynają go traktować jak swojego. A to jest taka jeszcze dzielnica, jak ja tam jadę, to patrzę, stoją takie pachołki, pytam się, a co tutaj było? No tutaj były szlabany, tam nikt nie mógł wjechać. No już na pewno nikt o czarnej skórze. I on tam, wiesz, wchodzi, już nie ma niby segregacji, ale cały czas jest jednak problem, że biali z czarnymi jednak nie mieszkają. I on tam się osadza. No i wiesz, najśmieszniejsze jest to, że on dzień przed tym, jak został zastrzelony, to on jeździ po tych czarnych gettach i uspokaja tą rozpaloną młodzież, żeby się nie wykupiali, żeby nie palili, żeby nie niszczyli, żeby nie strzelali, tylko to wszystko się rozstrzygnie w wyborach, że to jest już ich kraj i oni będą tym krajem rządzić. A paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że mimo, że zostały te wolne wybory ogłoszone tam w 90 roku, to jest rok 93 i nic nie widać, żeby one miały się odbyć. I ta śmierć Haniego wszystko przyspiesza. Wszystko. To jest katalizator, który napędza. No i to jest logiczne, ponieważ ta biała mniejszość, która rządzi, ona się boi rozruchów. I żeby je powstrzymać, obiecuje, że jak najszybciej przeprowadzi wybory
1: to jest
0: prezydenckie.
1: Z pięknym paradoksem historii, gdzie Janusz Waluś chciał wysadzić proces przejścia w powietrze, a de facto go przyspieszył. No.
0: Przyspieszył, tak. Tak, i też jakby odebrał argumenty tej białej mniejszości.
1: A powiedz, a po jego wyjściu z więzienia, czy po powrocie do Polski miałeś z nim kontakt?
0: Nie. Nie. Nie, nie, nie. Wiesz co, ostatni, jak on już siedział, on kilka razy do mnie dzwonił i później jeszcze w zasadzie napisałem do niego, żeby nie występował w programach telewizyjnych, żeby się zajął, taka przyjacielska rada.
1: Nie posłucham.
0: Nie posłucham.
1: Ale ja też mówię, nie pisz tych rzeczy na Facebooku i nie słuchasz.
0: Ale to jest trochę co innego. Melina Eski Rock.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. O ile dobrze pamiętam, to powiedziałeś po napisaniu, żeby nie było śladów, że w pewien sposób sam miałeś z tym problem, ale jakoś nabrałeś pewnego rodzaju szacunku do Jerzego Urbana za uczciwość relacjowania historii. Czy dobrze streściłem, czy nie?
2: To chyba bardzo źle.
1: I bardzo źle?
2: Elementem, Urban był elementem opresji i kłamstwa w tym wszystkim. To on proponował, wiesz, on nic nie proponował wyjaśnić sprawę. On proponował, żeby ją rozwodnić, żeby postawić tych milicjantów na ławie oskarżonych, zrobić jakiś proces, dostaną tam parę miesięcy i ich zwolnić, żeby... On proponował, jak to technicznie rozwiązać tą sprawę. A oprócz tego, wiesz, no, pisał te wszystkie teksty straszne, bo one powstawały w MSW i one trafiały do Urbana niektóre, który miał świetne pióro.
1: Niestety.
2: I on tą gramotę ubecką przerabiał na świetne teksty dziennikarskie, więc jego inteligencja służyła zakłamywaniu prawdy. A o Urbanie trochę inaczej napisałem.
1: Nie, wiesz, bo mi nie chodzi o to, że on był łajdakiem, to i że odegrał straszną rolę w tamtym sprawie Przemyka, nie tylko, w sprawie Popiełuszki, we wszystkim.
2: No to
1: nie
2: tak.
1: Chodzi o jego refleksje po latach,
2: tak,
1: kiedy rozmawiał z tobą, o to mi chodzi.
2: To mnie zaskoczyło. On ze mną nie rozmawiał, ja przeczytałem jego recenzję tej książki i on się uderzył w pierś i to zrobiło na mnie wrażenie, bo on akurat był cyniczny i nie musiał się bić w pierś, ale po przeczytaniu tej książki napisał, że się pomylił. To znaczy, że był oszukiwany, że to jego zaangażowanie wtedy wynikało z informacji, których on...
1: Ale wiesz, że on się czuł oszukiwany, że tak inteligentny człowiek, kiedy wszyscy wiedzieli, że zabili Przemyka.
2: Nie wiem, nie oceniam tego. W każdym razie to ten gest, kiedy

0: Bo on nie musiał tego robić, nie musiał pisać tego felietonu i się bić w pierś.
1: Nie, może Michnik do niego zadzwonił i powiedział, ty Jurek, no wiesz. No.
0: Nie sądzę. Nie sądzę. W każdym razie to było dość uczciwe, że on powiedział, okej, no to jednak wtedy zachowałem się nie fair i na swoje usprawiedliwienie mam to, że o wielu tych rzeczach nie wiedziałem. I że teraz, że Kiszczak nas oszukiwał. No to jest jako... I to zrobiło nam... Pytasz się o moją ocenę? No to powiedziałem, no. To zrobiło na mnie wrażenie.
1: Okej. Dziękuję ci.
0: Proszę bardzo. A coś wesołego na koniec?
1: Coś wesołego? Przyszedł mi tekst, ale się nie nadaje ze względów cenzuralnych.
0: No to...
1: Wiem. Dobra, dlaczego nie zostałeś marynarzem?
0: Wiesz co, tak najkrócej powiedzieć,
1: no.
0: Bo ja to dopiero niedawno odkryłem, bo akcja balonowa chyba w marcu 82 z Bornholmu wypuszczono balony do Polski, takie balony nadziei. I w tych balonach była takie przesłanie od papieża, jakieś oświadczenie podziemia Solidarności i jeszcze była taka instrukcja, jak zrobić ramkę. I ja wtedy miałem...
1: Ramkę do drukowania nielegalnych wydawnictw.
0: Tak. I ja miałem tą ulotkę i wiesz, długo czekałem na to, aż tą ramkę zrobię. I dopiero jak spotkałem Maćka Klimowicza, to...
1: Dzisiejszego burmistrza?
0: Nie, to jest brat jego.
1: Okej. Arkadiusz jest...
0: Tak. Dobrze tak, Arkadiusz. Tak. A jego brat chodził do liceum i był przebojowy. I zrobiliśmy tą ramkę i zaczęliśmy drukować... ulotki. Nam się to tak podobało, że postanowiliśmy gazetkę założyć i nie miał kto pisać. I ja zacząłem pisać.
1: I tak się zepsułeś?
0: I się zepsułem. Dzisiaj bym był kimś. Mógłbym, mój brat jest kapitanem żeglugi wielkiej.
1: Porządnym człowiekiem.
0: Tak, mieszka w Bremen. Pracuje w takiej firmie, gdzie od czasu do czasu lata samolotem i sprawdza, jak są statki załadowane. I on przyszedł na moje to marynarskie miejsce na statku. I teraz, wiesz, mogę się porównać, kim mógłbym być, gdybym poszedł tą drogą.
1: Ale poczekaj, ale popłynąłeś przecież jako marynarz do Afryki.
0: No byłem, no tak.
1: I nawet to nie pomogło?
0: Nie, no to wiesz, no nie ma w tym żadnego romantyzmu. Bo wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
1: wam
0: jest...
1: Wam ludziom z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Wydaje mi się, że jak masz tam dostęp do morza, to co? To już ci...
0: Nie, ale wiesz co...
1: Niemcom to zabraliście, nawet nie twoje.
0: Nie ma w tym żadnego romantyzmu. To jest ciężka robota. Te statki już teraz to stoją w portach kilka godzin. To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. To była fascynująca podróż, ale też wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Wszyscy myśleli, że mnie zabiją.
1: Ale w porcie czy na morzu?
0: Nie, no w porcie. W Duali, wiesz, przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili. I wiem... To było fajne, miałem tam wtedy... Byłem młodym człowiekiem, ale nigdy bym już tego nie powtórzył.
1: Gościem Meliny był Cezary Łazarewicz, człowiek, który mógł zostać marynarzem, ale się stoczył i został internetowym trolem.
0: Wolałbym, tak żebyś mówił, że zostałem reporterem.
1: Reporterem.
0: Tak, zostałem trolem.
1: Cezary Łazarewicz był gościem Meliny. Dziękuję wam serdecznie.
2: Melina w S-Rock.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
0: Reklama.

0: Knopowi z pamiętnego koncertu MTV Unplugged, jaki dała przed laty Nirvana. I proszę mi wybaczyć dzisiaj wszelkie niedoskonałości głosowe. Wczoraj trochę w nocy pokrzyżałem na pewnej mistrzowskiej fecie. Ale do 18 postaram się, by jednak tu z Państwem być i opowiadać te kultowe, niedzielne historie. Jak co tydzień o tej porze. Jarosław Pierajewicz, dzień dobry, możemy zaczynać. Violet Grohl na początek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

była Izzyszana zespołu The Animals. A teraz pojawi się bardzo znana piosenka z lat 90., być może jedna z popularniejszych z tamtej dekady, autorstwa zespołu The Verve, Bitter Sweet Symphony. Tak się złożyło, że największy hit tego zespołu nie przynosił przez wiele lat kapeli, czyli autorom zasłużonych tantiem. Wszystko dlatego, że The Verve dostali zgodę od zespołu The Rolling Stones w celu wykorzystania fragmentu ich kompozycji The Last Time, tyle że z wersji orkiestrowej, którą zrobił przed laty Andrew Oldham. No i okazało się, że The Verve trochę sobie pożyczyli za dużo. To znaczy, właściwie cały ten numer jest oparty na powtarzającym się, można powiedzieć, riffie, jeśli można tak powiedzieć w kontekście jednak orkiestry. No i wtedy prawnicy The Rolling Stones zapukali do prawników zespołu The Verve, no i okazało się, że zespół stracił prawa. I tantiemy do tej właśnie piosenki. Do pewnego momentu. Dlatego, że w 2019 roku ci sami prawnicy The Rolling Stones, zachęceni przez lidera Micka Jaggera, ponownie zapukali do prawników The Verve, ogłaszając im, że wiecie co, teraz to już możecie sobie na tej piosence zarabiać. A więc od 7 lat każde odtworzenie tego numeru w radiu powoduje, że zarabiają właśnie ci panowie, którzy nazywają się The Verve. Bittersweet Symphony.

0: Jeden z lepszych numerów moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, zespół Foo Fighters, The Pretender w SC Rock. Jeszcze przed godziną 15 będziemy opowiadać historię związaną z zespołem Bon Jovi, to już za moment, ale pierwsi na antenie pojawią się The Offspring. Jest taka bardzo fajna piosenka, która zawsze mnie pobudza, nawet kiedy mało śpię poprzedniej nocy, jak teraz. I zaraz ta piosenka dla Państwa zagra.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Marek Kozubel, ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
12: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
13: This is Jack White.
14: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Little Too High, zespół The Black Keys. A teraz jedna z najsłodszych piosenek miłosnych ever, jeżeli chodzi o muzykę rockową i też jedną z najbardziej romantycznych piosenek amerykańskiego wokalisty, który nazywa się John Bon Jovi. Będę cię kochał zawsze i jeden dzień dłużej, tak śpiewa, i w jego przypadku to nie są tylko słowa, bo od 40 lat jest w związku z jedną i tą samą kobietą, Dorotą Harley. To jedna z najtrwalszych par w światowym showbiznesie. Na ślubnym kobiercu stanęli dawno, dawno temu, mają czwórkę dzieci, a gościu, gdy porodziło mu się to pierwsze, w 93 roku, a było to w maju i jest tego właśnie rocznica, potrafił przerwać turnę po Anglii tylko po to, by wsiąść do samolotu, polecieć do USA, by być z żoną przy narodzinach pierwszego dziecka, a potem wrócić samolotem na kolejny koncert. No, po prostu zakochany, szczerze facet. Always Bon Jovi.

0: to zawsze okazja, by wspomnieć zespół Joy Division, choć oczywiście okazja smutna, bo to rocznica co roku w maju wypada Iana Curtisa. Love Will Tear Us Apart, Joy Division na chwilę przed godziną 15. I pierwsza godzinka za nami, drugą rozpocznie R.E.M. nagraniem Losing My Religion.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamknął ten kawałek, to będzie jakiś objazd? Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Reklama.

0: Wiosna eksplodowała, tak jak śpiewał pan Tomasz, i to na maksa. Proszę spojrzeć na termometr. Bardzo przyjemny maj w 2026 roku. No dobrze, teraz Evanescence i nowy singiel zespołu, który na początku czerwca będzie miał dla nas cały, długo grający krążek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Måneskin i Honey w Este Rock. W kalendarzu 24 dzień maja, czyli to wczoraj swoje urodziny okrągłe miała pani, która zaraz dla państwa zaśpiewa. Śpiewa też zresztą wczoraj w Atlas Arenie na swojej urodzinowej imprezie. Ciekawe, czy już jest na nogach o tej 15 z minutami, czy jeszcze na przykład po koncercie impreza była tak długa, że może jeszcze dosypia. Pani Agnieszka Chylińska, która mniej więcej zaczyna w tym samym czasie karierę muzyczną, co ja karierę radiową, w marcu 1994 roku była w drugiej bodaj klasie liceum, gdy startowała na festiwalu piosenki francuskiej w Starogardzie Gdańskim. Było trzecie miejsce, ale to nie to miejsce było najważniejsze, bo tam poznała swój pierwszy zespół Second Face, którego została wokalistką. Potem były dni Kociewa, gdzie grali przed zresztą zespołem Skywalker, który potem zachwycony jej brzmieniem i charyzmą zaprosił ją do siebie. No i Skywalker stał się zespołem ONA. Pani Agnieszko, jeśli pani teraz słucha Eski Rock, to ja życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I proszę nie mówić sobie dość.

0: Tak, pamiętam jeszcze to zaskoczenie w 91 roku, gdy ta piosenka ukazywała się na singlu. Trochę byłem zdziwiony, bo trochę inną Metallicę znałem wcześniej, no ale jak się okazało, nawet ta też jest spoko. Nothing Else Matters za nami, a przed nami spotkanie ze Szwedami z zespołu The Cardigans.
1: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamkną ten kawałek, to będzie jakiś objazd?
3: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt miasta stołecznego Warszawy.

0: kawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
6: Reklama.

Zeppelin, zespół o nazwie Guns N' Roses. Przenosimy się w czasie, ale do takiego w sumie nieodległego momentu, bo to był rok 2007, 23 dzień maja, pamiętam, był dla mnie trochę szokiem, bo mój najważniejszy polski zespół, no oczywiście obok Army, Illusion, Acid Drinkers czy Flapjacka, czyli Mysłowic, ogłosili, że robią sobie roczną przerwę w działalności, by trochę odświeżyć kontakty z rodzinami, tak wtedy mówili. Jak się okazało, było to początkiem końca tamtego Mysłowic. Trochę szkoda, a trochę nie szkoda, bo ten nowy Mysłowic też jest piękny. Ale wrócimy teraz do tego, co działo się razem z Arturem Rojkiem przed Majkiem. Najpiękniejsza piosenka tego zespołu. Chciałbym umrzeć z miłości.

0: California. Piosenka, która miała być plagiatem, pamiętają Państwo? I tam się Tom Petty zgłaszał, a raczej jego prawnicy, a potem machnęli ręką i stwierdzili: a dobra, co tam, nie będziemy się kłócić o drobiazki. 16, więc półmetek niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz jeszcze z Państwem do 18, a razem ze mną za moment grupa Status Quo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Cześć, Igor.
11: Cześć, Irenko. To jak, gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
10: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
11: A dlaczego?
10: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
11: Ale to w niczym nie przeszkadza.
10: Jak to?
11: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
10: Już mi się też taka marzy.
11: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
5: Reklama.

dla Barcelony i jej fanów to był wyjątkowo piękny dzień. Mam nadzieję, że dla Państwa ta niedziela też jest piękna. Trzymam za to mocno kciuki. A teraz najnowszy singiel zespołu Nickelback.

w stanie Minnesota w niedużej miejscowości Duluth 24 maja roku 1941. Robert Allen Zimmerman przyszedł na świat w żydowskiej rodzinie, taka klasa średnia, ale marzenia i ambicje miał dużo większe, wyrastające daleko poza prowincjonalną Amerykę, gdzie się narodził. Od najmłodszych lat chłonął książki i radiowe audycje z muzyką folkową, no i od początku chciał mieć swój zespół. Ten założył jeszcze w szkole średniej. Zafascynowany walijskim poetą Dylanem Thomasem jeszcze w koledżu zaczynał się przedstawiać jako Bob Dylan. Potem była książka, autobiografia jego idola, folkowego pieśniarza Woody'ego Guthrie'ego. No i pod jej wpływem Bob ostatecznie postawił na muzykę. Rzucił szkołę w cholerę, spakował się i wyjechał do Nowego Jorku. Jeden z najważniejszych artystów w historii XX wieku, bezapelacyjnie. Dziś w 85. urodziny pewnie niczego nie żałuje. Lay, Lady Lay, Bob Dylan.

Queen w towarzystwie tego, o którym już dziś opowiadałem, czyli David Bowie. A teraz będziemy wspominać sobie dżentelmena, który powiedział kiedyś o sobie tak: urodziłem się nie w tym miejscu i nie w tej rodzinie, co powinienem. I coś jest na rzecz. Jego życie zaczęło się

0: Kozan. Z płyty Superunknown, która kilka dni temu miała 32. rocznicę wydania. 32. 94. rok. A ja to pamiętam, jakby to było wczoraj. Działo się to w czasie, gdy chodziłem do liceum. W sumie kończyłem je wtedy, kiedy ukazywała się ta płyta. A piosenka, która pojawi się za moment, ukazała się w momencie, kiedy byłem w klasie jeszcze 8, ale już do tego liceum, o którym wspominałem, się w zasadzie mentalnie wybrałem. Shiny Happy People zespołu R.E.M.
1: Autopromocja.

0: Cezary Łazarewicz.
1: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
2: Właśnie morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
1: A książkę się pisze?
2: Książkę się pisze.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
0: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
7: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamknął ten kawałek, to będzie jakiś objazd?
8: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celim 4.

0: Honda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Reklama. Dobrze rokuje.

idzie lepsze. To zespół Jam. A teraz opowiem o czasach, gdy szło lepsze dla The Rolling Stones. Jumping Jack Flash to taka piosenka, która powstała w wyjątkowym dla nich momencie. Ukazanie się tego singla wiosną roku 68 oznaczał powrót do bluesowych korzeni Stonesów. Nie ma chyba równie drugiego wielkiego numeru Stonesów, za którym nie stałaby tak dziwaczna historia. Bo ta piosenka narodziła się w sumie w banalnych okolicznościach. Tekst napisał oczywiście Mick, z pozoru mocno enigmatyczny, a tak naprawdę to refleks niewiele znaczącego zdarzenia, do którego doszło w posiadłości Keitha Richardsa. On sam o tym kiedyś opowiadał. Pewnego dnia Mick nocował u mnie. Za oknem lało, słychać było tylko dźwięk gumowców w błocie. Obudziłem Micka i zapytałem, czy słyszy. Kto to zapytał? To mój ogrodnik, Jack. Słyszysz, jak skacze? No i zacząłem brzdąkać coś na gitarze, nucąc to Jumping Jack. W pewnym momencie Mick, nucąc ze mną, dorzucił Flash, no i tak powstał tekst do piosenki, którą zaraz Państwu zagram. 56 lat temu Skaczący Ogrodnik stał się częścią historii rock'n'rolla, gdy piosenka o nim ukazała się na małej, 7-calowej płycie winylowej.

0: Zespół, w składzie którego był, kto wie, czy nie najlepszy w historii rockowo-metalowy gitarzysta, czyli Eddie Van Halen i jego Van Halen. 17 za moment, ostatnia godzinka nam zostaje, kultowych niedzielnych historii. Otworzy ją Memory Remains Metallica.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Cześć, Igor.
16: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
15: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć

0: mieszkanie.
1: A dlaczego?
0: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
1: Ale to w niczym nie przeszkadza.
0: Jak to?
2: Mamy na tarasie pergolę z Centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
0: Już mi się też taka marzy.
2: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.

0: All Summer Long, Kid Rock w SC Rock. A teraz będzie piosenka z gwiazdą, a w zasadzie gwiazdami w tytule. Ja to ostatnio sobie kupiłem taką nową koszulkę z gwiazdką, złotą, a co? Ale to nie będzie o tym piosenka. The Rolling Stones z nowym singlem przed Państwem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Edyta Bartosiewicz, jak Państwo słyszeli, przyznała się, że skłamała. I ja to, drodzy Państwo, kłamać się boję. Jednak wszystko, co tu do Państwa mówię, staram się, żeby było stuprocentową prawdą. Choć czasem jest to prawda bardzo bolesna. I wspomnienia też bywają bolesne. 16 lat temu w pokoju hotelowym w Urbandale w stanie Iowa został znaleziony martwy Paul Gray, basista zespołu Slipknot. Vermilion Part 2. To właśnie oni dla Państwa teraz zagrają.

0: Tak jak nie wspominam dobrze lat 90., jeśli chodzi o ekonomię i gospodarkę i pustą kieszeń, którą wtedy absolutnie miałem, chyba wszyscy mieliśmy, tak muzyka w latach 90., ach, palce lizać. Piękne wspomnienia. Hej i Teksański. A skoro jesteśmy w tych latach 90., to jeszcze chwilę zostańmy, tylko przenieśmy się na Wyspy Brytyjskie. Wonderwall, Oasis za chwilę.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Dla jednych to sport, dla drugich taniec, innych zachwyca, a niektórych zawstydza. Dla niej pole dance, czyli słynny taniec na rurce, to pasja i styl życia.
3: To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami. W pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski. Także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
2: Mówi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, wielokrotna medalistka mistrzowskich imprez pole dance.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamknął ten kawałek, to będzie jakiś objazd? Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. W

0: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamkną ten kawałek, to będzie jakiś objazd?
1: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. W

0: Projekt miasta stołecznego Warszawy.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Reklama.
13: Hey, this is Billy Gibbons.

Rejoice i Def Leppard. A teraz o marzeniach, których nie udało się spełnić Beatlesom, a przez lata nie udawała się też Paulowi McCartneyowi solo, który już w 80 roku, w poprzednim stuleciu, prosił Leonida Breżniewa o zgodę na wystąpienie w sercu ówczesnego Związku Radzieckiego, ale wtedy zgody nie otrzymał. W końcu w 2003 roku rosyjskie władze wydały zgodę mimo sprzeciwów opozycyjnych komunistów, dla których występ na placu, gdzie jak wiadomo do dziś mieści się mauzoleum Lenina i groby innych przywódców ZSRR, to niemal bluźnierstwo. Do koncertu Paula McCartneya doszło 24 maja 2004 roku. Zaczął się z półgodzinnym opóźnieniem. McCartney miał przywitać widzów po rosyjsku: Priviet, dobry wieczór, Moskwicz. Ponoć zebrało się tam 20 tysięcy wielbicieli ex-Beatlesa, choć ceny biletów były niemałe, wynosiły nawet $300, co te 22 lata temu było kwotą naprawdę sporo. No i jeszcze w dodatku w tym kraju. I zapytacie, czy zagrał ten legendarny numer The Beatles, Back to USSR? No, oczywiście, że zagrał. Nie dał rady z chłopakami, to zrobił to te 22 lata temu solo. Choć nie do końca rozumiem, skąd była ta miłość chłopaków do ZSRR.

0: bywam marzycielem, choć nie takim dużym jak on był przed laty. Pan Ozzy Osbourne i jego Dreamer. To już na koniec dzisiejszych kultowych niedzielnych opowieści, bo pan Jaro musi powiedzieć do usłyszenia. Za moment 18. Ola Galant z gościem, a ja muszę uciekać, choć z wielką przyjemnością wrócę do państwa jutro po 9 rano.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl / specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana.

0: Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Bardzo się cieszę, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Kto siedzi naprzeciwko mnie, to wam powiem o tym za moment. Pole dance, rodzaj akrobatyki, wywodzi się z indyjskiego tańca. Wydaje mi się, że z hasłem pole dance mamy bardzo różne skojarzenia, które warto sobie zweryfikować. Jeżeli hasło pole dance kieruje was dalej do słowa rura, to warto to przemyśleć. Do słowa rurka to już trochę bliżej, ale może być to także drążek pionowy. A przede wszystkim od 2017 roku jest to potwierdzona dyscyplina sportowa. Kto wie, może niedługo pole dance pojawi się na olimpiadzie. Takie zakusy też już trwają, ale wydaje mi się, że pole dance przede wszystkim dla osób, które ten sport uprawiają, to jest wielka pasja. Nie wiem, czy sens życia, ale styl, te słowa znajdą potwierdzenie w dzisiejszej rozmowie, dlatego że zaproszenie do drogowskazów przyjęła Magdalena Karasińska-Wiśniewska, która jest mistrzynią Polski i wicemistrzynią świata w pole sport. Jest także instruktorką i założycielką Sky Pole Studio. Witaj w drogowskazach.
2: Witaj. Bardzo mi miło na wasze zaproszenie, także już się nie mogę doczekać na tą rozmowę.
1: Ja też bardzo na to spotkanie czekałam. Nie dodałam tutaj tego, co sobie zapisałam we wstępie, że tańczysz od 27 lat, no bo nie o liczby w tym wszystkim tutaj chodzi. 27 lat to jest kawał czasu, kawał życia. Co czujesz, kiedy tańczysz?
2: Czuję na pewno szczęście. To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami, bo to jest moment, w którym tak na dobrą sprawę odcina ci się głowa i w pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski. Także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
1: Mam wrażenie, że osoby, które w ogóle swoje życie wiążą z tańcem, mają taki bardzo charakterystyczny sposób bycia, patrzenia na świat. Tak jak są takie hobby, które da się robić po godzinach, to wydaje mi się, że taniec ma w sobie coś takiego, że życiem jest w stanie zawładnąć. No w twoim przypadku to już zupełnie, dlatego że swoją drogę i prywatną, i zawodową, i tą związaną z czasem wolnym z tańcem związałaś.
2: To prawda, u mnie całe życie to jest taniec i tak na dobrą sprawę ja zaczynałam, jak miałam 5 lat, zaczynałam z tańcem towarzyskim i ten taniec tak przewijał się przez właśnie całe moje życie, więc tak na dobrą sprawę szczerze przyznam, że ja nie pamiętam innego życia.
1: Czyli nie wierzysz w życie pozataneczne?
2: Wierzę, bo widzę, że ludzie żyją w ten sposób, natomiast ja się śmieję, że nie pamiętam, kiedy nie robiłam szpagatu. Dla mnie zawsze to było takie zaskakujące, że ludzie tego nie robią.
1: Tak, myślę, że jest nas trochę, tych, którzy tego nie robią. Widziałam nawet, że są takie treningi, które do zrobienia szpagatu przygotowują, ale to jest kwestia całych miesięcy rozciągania, więc nawet gdybym ci
2: miesięcy,
1: się tutaj...
2: Miesięcy, nawet lat bym powiedziała często.
1: Więc nawet gdybym ci się tutaj zadeklarowała, że ja się nauczę robić szpagat, to myślę, że mogłabyś zweryfikować, czy dotrzymałam słowa dopiero za może nawet kilka lat. Powiedziałam na początku i myślę, że warto to wyjaśnić w kontekście tej rozmowy, która nam się rozkręca. Naprawdę jest

szpagat, to myślę, że mogłaby zweryfikować, czy dotrzymałam słowa dopiero za może nawet kilka lat. Powiedziałam na początku i myślę, że warto to wyjaśnić w kontekście tej rozmowy, która nam się rozkręca. Naprawdę jest

0: słowo obraźliwe. Niemniej jednak faktycznie wiele osób walczy o to, żeby ta rurka była postrzegana tak bardzo poprawnie politycznie, więc no na pewno jest wiele osób, które walczą o to, żeby nie mówić, skąd to pochodzi, że jednak właśnie te Indie, no i faktycznie...
1: To jest Wikipedia, przyznaję się bez bicia Wikipedia, ale umówmy się, gro ludzi czerpie wiedzę z Wikipedii, albo to jest pierwszy nasz krok, żeby jakiś temat zgłębić, więc to ma znaczenie, jak to jest tam opisane.
0: Tak, oczywiście ma to znaczenie, natomiast faktycznie jak się zagłębimy w to bardziej i te Indie, jasne, pal, na którym mężczyźni robili te wszystkie akrobacje, żeby zaimponować kobietom. Kobiety, które również robiły akrobacje na linach, to wszystko miało swoje korzenie. Natomiast no myślę, że krzywdzącym też jest to, gdy mówimy, że jednak pole dance to nie wywodzi się z klubu go-go, bo umówmy się, swoje korzenie też tam ma. Więc teraz jak wygląda pole dance, to jest właśnie trochę tego i gdzieś tam znaleźliśmy się pomiędzy. Ja zawsze mówię, że rurka to jest tylko przyrząd. I tak na dobrą sprawę to od nas zależy, jak my go wykorzystamy, bo możemy wykorzystać go w taki sposób, że będzie to akrobacje, to będą rzeczy bardzo gimnastyczne i faktycznie nadające się na olimpiadę i o to walczymy. Natomiast można też wykorzystać rurkę do tego, żeby tańczyć na niej, żeby budować kobiecość, także... To zależy, jak chcemy to wykorzystać.
1: Wiesz, są sporty, dyscypliny sportu, które są bardzo dostępne. No niby z powodu tak dużo dzieciaków gra w piłkę nożną, bo w każdej szkole jest boisko. Taniec towarzyski też wydaje mi się, że jest raczej dostępny, bo chociażby dlatego, że nie wymaga bardzo specjalnych przyrządów. No owszem, potem są te stroje, buty i tak dalej, ale zacząć można bardzo bazowo. Natomiast wydaje mi się, że no ten drążek, rura na dzień dobry jest potrzebna, żeby ten sport uprawiać. No i jak to się stało, że ten taniec towarzyski cię tam zaprowadził?
0: Zaczęło się od tego tańca towarzyskiego, bo tylko to było u mnie w mieście.
1: No właśnie.
0: Ja pochodzę z Bełchatowa, to jest bardzo małe miasto i faktycznie ja chciałam tańczyć, więc rodzice najpierw zaprowadzili mnie na takie zajęcia przekupki. Tańczyłyśmy z takimi koszyczkami w czerwonych trampkach, no ale faktycznie ten taniec bardzo mi się spodobał, no i rodzice zaprowadzili mnie na ten taniec towarzyski i wiele, wiele lat tańczyłam, natomiast jest to bardzo droga dyscyplina. No i też trzeba mieć partnera. No i w pewnym momencie ja miałam z tym problem, bo byłam dosyć malutka i chłopcy w moim wieku raczej byli dużo więksi, wyżsi ode mnie, w związku z czym jakby no do ramy średnio pasowaliśmy. Tu się zaczęły problemy, bo trzeba było jeździć do Tomaszowa Mazowieckiego czy do innych miast, żeby znaleźć tego odpowiedniego partnera. To się wiązało też po prostu z kosztami, na które wtedy nie było aż takich możliwości. No i ja przestałam tańczyć taniec towarzyski chyba w wieku 15-16 lat. Wtedy zaczęłam też cheerleading. Tańczyłam na różnych meczach, na Skrzebełchatów, na GKS-ie, także też tam dalej ten taniec był. I później poszłam na studia do Warszawy. Na tych studiach, totalnie niezwiązanych z sportem.
1: To jest wspaniały kawałek tej historii.
0: Bo jednak postanowiłam pójść na studia, na Politechnikę Warszawską i studiowałam inżynierię produkcji, także tak, jestem inżynierem. Natomiast w międzyczasie tak zwanym szkoliłam się, żeby być też instruktorem tańca, bo wiedziałam, że to jest duża część mojego życia i nie chcę tego zaprzepaścić. I tak też poszłam na pierwsze szkolenie instruktorskie, tak też zaczęłam moją pracę z byciem instruktorem tańca, a wtedy jeszcze nie rurki. No ale tutaj już ta droga poszła szybko, bo zaczęłam uczyć w szkole tańca, gdzie był też pole dance. No i jak możesz się domyśleć, no to jak ja zobaczyłam tą rurkę, to pamiętam jak dziś, jak na dniu otwartym, gdzie ja tam robiłam pokazy właśnie cheerleaderskie i tak dalej, była też ta rurka i te moje koleżanki, instruktorki rurki wywijały na tej rurze. Ja mówię, kurczę, też bym tak chciała. I mówię, weźcie, pokażcie mi jakiś szpagat na tej rurze. No i ja weszłam na tą rurkę, zrobiłam szpagat na tej rurce, rozjeżdżając się dwoma nogami do boku, wzięłam jeszcze pompona w rękę i pamiętam, że zrobiły mi dziewczyny zdjęcie. No i wtedy powiedziałam, chcę zapisać się na rurę. No i poszło.
1: No i poszło. I potem tak to wyszło i poszło, że tytuły mistrzowskie, wicemistrzowskie,

0: wszystkie turnieje pewnie na całym świecie, konkursy. Wiesz, można lubić robić różne rzeczy, ale można też osiągnąć w nich mistrzostwo.
1: To prawda. Pamiętam, że jak zaczynałam, to zapytałam się mojej trenerki, ile jej zajęło, żeby dojść do Mistrzostwa Polski. I ona mi chyba wtedy powiedziała, że 2 lata. Dla mnie to było marzenie, trochę coś, czego prawdopodobnie nie będę w stanie osiągnąć. Tym bardziej, że w tańcu towarzyskim dużo tańczyłam i wcale to nie było takie hopsasa. Natomiast, no tak jak mówię, tam wiązało się to też z dużym nakładem zainwestowanych pieniędzy. No i faktycznie mi zajęło to trochę dłużej, bo ja Mistrzostwo Polski zdobyłam chyba po 5 latach albo po 4 w 2021 roku. Tak się zaczęło, wtedy nie wierzyłam w to, że mogę to zdobyć. Wydawało mi się, że jak to? Przecież jest tyle wspaniałych i bardzo dobrych ludzi, dziewczyn w tą rurkę, że dlaczego ja? I faktycznie trochę w to nie dowierzałam. Dlatego też pojechałam na Mistrzostwa Europy. No i tam było jeszcze większe zdziwienie, jak okazało się, że zdobyłam brązowy medal. I wtedy faktycznie miałam takie, kurczę, to już nie jest tylko Polska, nie?
0: A masz wśród tych imprez czy turniejów, w których brałaś udział, jakąś taką dla siebie najważniejszą? No pewnie intuicyjnie można by powiedzieć, że pewnie ta, na której zwyciężyłaś, ale wiesz, czasami jest coś takiego, że jakieś wydarzenie, jakiś konkurs po prostu zostaje w pamięci na długo.
1: Oczywiście, że mam i na pewno pierwszą jest Mistrzostwo Polski. Natomiast no przykre chyba jest to, że nie do końca z tym wiąże się takie pozytywne wspomnienie. Wtedy też ja spotkałam się z taką falą hejtu, bo w składzie sędziowskim była też moja trenerka, co było dopuszczone, było to zgłoszone w tych zawodach, w których startowałam i oczywiście w składzie sędziowskim było wiele, wiele innych osobistości, więc to nie jest tak, że jedna osoba jest w stanie zadecydować o tym, czy stajesz na tym podium, czy nie. No niemniej jednak faktycznie pojawiło się jakieś takie zwątpienie, czy aby na pewno to mistrzostwo było fair. I przyznam szczerze, że sama też przestałam wierzyć przez chwilę, że może faktycznie dostałam coś za darmo. Może to miało znaczenie, że to moja trenerka była też w tym składzie sędziowskim. Jednak no, na tyle to są restrykcyjne zawody, że postanowiono te zawody przesędziować jeszcze raz. No i odsunięto moją trenerkę od sędziowania i okazało się, że miałam więcej punktów niż jak była moja trenerka w składzie sędziowskim. Także
0: chyba zamknęłaś usta tym wszystkim, którzy komentowali to pierwsze zwycięstwo.
1: Nie wiem, czy zamknęłam, natomiast chyba dzięki temu trochę sama podbudowałam moją jakąś wartość, bo faktycznie jak ktoś ci coś mówi takiego, to zaczynasz też w to wierzyć i szczerze przyznam, że ja do teraz mam ciarki, jak o tym mówię. Każdy, kto ćwiczy pole dance, wie, jaki to jest wysiłek, ile trzeba poświęcić czasu, energii, no wszystkiego, czasem też nawet życia prywatnego, żeby osiągnąć te rzeczy i no myślę, że dlatego to jest takie bolące, że osoby, które też startowały w tych zawodach, były w stanie gdzieś tam poddać to pod wątpliwość. Natomiast z tego miejsca, w którym teraz jestem, rozumiem to. No rozumiem, bo każdy właśnie walczy, każdy chce być najlepszy i łatwo jest ocenić taką sytuację, gdy faktycznie w składzie sędziowskim pojawia się trener danego zawodnika, a ta osoba staje na przykład na podium.
0: Nie spodziewałam się, że w tym kierunku potoczy się nasza rozmowa. Też widziałam po tobie, że to jest wspomnienie, które gdzieś tam nadal w tobie może nie buzuje, ale na pewno rezonuje. Myślę, że to jest też ważne, żeby

0: a ta osoba staje na przykład na podium.
1: Nie spodziewałam się, że w tym kierunku potoczy się nasza rozmowa. Też widziałam po tobie, że to jest wspomnienie, które gdzieś tam nadal w tobie może nie buzuje, ale na pewno rezonuje. Myślę, że to jest też ważne, żeby

jedno, ale po drugiej stronie hejt także występuje i to nie tylko ze strony osób, które te zmagania sportowe oglądają, ale także ze strony środowiska. Ja mam tylko nadzieję, że to nie jest reguła, że to są jakieś punktowe wydarzenia, które są, co nie zmienia faktu, że są na pewno bardzo bolesne. O tym, skąd bierze się siłę, wytrwałość, jaki jest klucz do sukcesu, no i klucz do tego, żeby z wielkiej pasji zrobić też swój sposób bycia i życia także zawodowego, o to będę cię pytała w drugiej części naszego spotkania. Mam nadzieję, że odpowiedzi będzie udzielać Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w polsport, instruktorka i założycielka Skypol Studio. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo jeszcze wiele historii i sportowych, ale też zawodowych, a na pewno takich bardzo emocjonalnych jest w tej rozmowie jeszcze przed nami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eskirok. Witam się z wami po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz drugi witam Magdalenę Karasińską-Wiśniewską, mistrzynię Polski i wicemistrzynię świata w Polsport, instruktorkę i założycielkę Sky Pole Studio. Bardzo dużo można o tobie mówić. Rozmawiałyśmy o tym na początku. Nie podejmuję się wymieniania wszystkich imprez, turniejów, konkursów, w których brałaś udział i osiągałaś sukcesy, ale sukces wydaje mi się słowem bardzo istotnym. Dlatego, że jestem ciekawa, czy ty myślisz o sobie jako kobiecie sukcesu?
2: Jeszcze nikt nie zadał mi takiego pytania. Szczerze przyznam, że chyba ja staram się już teraz myśleć jako o sobie, jak o sobie sukcesu, jako kobiecie sukcesu, chociaż wiele razy w to wątpię. Natomiast no, myślę, że też jak się weźmie kartkę i długopis i zapisze te rzeczy, które się zrobiło w swoim życiu, przez co się przeszło, no to jednak okazuje się, że chyba to jest sukces. Ale też tak jak myślę sobie o tym, jakie było marzenie jako małej dziewczynki, to ja zawsze na każdych moich urodzinach, dmuchając świeczki na torcie, zamykałam oczy i myślałam o tym, że marzę o tym, żeby mieć swoją szkołę tańca. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będzie szkoła pole dance, bo nie wiedziałam nawet, czym jest ten pole dance. No ale myślę, że to marzenie tej małej dziewczynki zostało spełnione.
1: Bardzo.

0: Ja się cieszę. Nawet nie wiesz jak, że tutaj na naszej antenie padło, że powiedziałaś, że to wszystko, co zrobiłaś, te różne twoje osiągnięcia, to jest sukces. A widziałam, że mówiłaś to z lekką niepewnością, bo my chyba wszyscy, a na pewno wszystkie, mamy problem z tym, żeby tak nazywać różne nasze osiągnięcia. Ty powiedziałaś, że gdyby wziąć kartkę i długopis i sobie wypisać te różne rzeczy, no więc ja to zrobiłam. Zapisałam sobie różne rodzaje twojej działalności, które wydaje mi się, że składają się na taki obraz. Na pewno osoby bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o zadania. Uprzedziłaś mnie już wcześniej, bo mówiłaś o tej Politechnice Warszawskiej. Nie wiem, jakie są twoje zainteresowania. Być może ta inżynieria produkcji bardzo cię zajmowała, ale też myślę, że pogodzenie tych różnych rzeczy, zajmowanie się tańcem, kursy trenerskie, do tego studia, to nadal jest sporo i to jest chyba niezłe wyzwanie.
1: Na pewno niezłe wyzwanie, natomiast czy ta inżynieria to był mój konik? Nie. Już teraz nie wstydzę się tego mówić, bo bardziej na te studia poszłam z rozsądku, ja to mówię. Moja mama jest nauczycielem i uczy matematyki, w związku z czym u nas zawsze było tak, że no naprawdę my dużo poświęcaliśmy czasu na tą naukę, więc tą matmą, fizyką bardzo cisnęłam, mimo że tego nie lubiłam. Mimo że ja zawsze byłam właśnie ta czarna owca w rodzinie, która jednak chciała iść tańczyć, a nie uczyć się matmy. Natomiast już wtedy to godziłam. No i poszłam na te studia i też to godziłam, wytrwałam w nich, a potem poszłam robić swoje.
0: Gdybyśmy zbierały cechy, które mogą przydać się, jeżeli chce się osiągnąć sukces, to myślę, że rozsądek też warto tutaj zapisać. No ale nuta szaleństwa też chyba w tym musi być, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że brałaś udział w talent show i to nie w jednym, ale w dwóch. I to nie w jednym, ale nie w jednym kraju.
1: To prawda. Talent show też się przewinęło w moim życiu. I tak myślę, od którego się zaczęło, ale chyba zaczęło się od polskiego Mam Talent w 2018 roku. Chyba tak. I wtedy byłam w tym talent show z grupą Red Hills. Byłyśmy we trzy. Ja robiłam rurkę, a dziewczyny tańczyły obok. Z racji, że my razem z dziewczynami tańczyłyśmy pokazowo też, to właśnie łączyłyśmy taniec towarzyski z tańcem na rurze. Więc tak to się ujawniło i byłyśmy w półfinałach w Mam Talent, także to była jedna moja przygoda. Kolejna, no to już byłam zaproszona do Mam Talent czechosłowackiego. Więc tam byłam zaproszona i później jeszcze byłam zaproszona do Gruzji. Także faktycznie tych Mam Talentów też troszkę było. No i to też były super przygody.
0: No właśnie, jestem ciekawa, jak to wspominasz, dlatego że tych opinii, doświadczeń, wspomnień o programach typu talent show jest bardzo dużo. Niektórzy mówią faktycznie prawie, że przygoda życia, a inni mówią, że w telewizji to wygląda kiepsko, że to nie do końca zadziałało. Udział w tych programach, to jest to dla ciebie dobre wspomnienie?
1: Jak sobie to wspominam, to myślę, że na tamten moment było to takie przeżycie ogromne. Ja pamiętam, że jak na Polski Mam Talent dostałyśmy się do półfinału i mogliśmy zaprosić swoje rodziny, to mój tato widział mnie tańczącą na rurze pierwszy raz. No i zawsze mówił, o co ty Madzia, będziesz całe życie tym tyłkiem kręcić? No, ja zawsze twierdziłam, że tak, będę. No więc zawsze to było takie troszkę, jak można to robić na poważnie, przecież to nie jest poważna ani praca, ani co to jest. No i pamiętam jak dziś, a tego nie zapomnę, że mój tata jak zobaczył ten występ półfinałowy, to płakał. Także dla mnie to jest to poruszające i zawsze miło to wspominam, że jednak, no że jednak pokazałam, że faktycznie może to być na poważnie, że rodzina też może to docenić, mimo że zawsze miałam od nich wsparcie, no to jednak jakieś takie małe żarciki utwierdzały mnie w przekonaniu, że chyba jednak nie jest to na poważnie, więc cieszę się, że to Mam Talent koniec końców było, natomiast wracając do twojego pytania, jak ja to też wspominam, no to faktycznie no, telewizja jest telewizją. Dużo rzeczy jest innych niż my to widzimy już na ekranie, oglądając to jako widz. No niemniej jednak ja to dobrze wspominam. Fakt jest taki, że do polskiego Mam Talent zgłosiłyśmy się same, więc tutaj też to zupełnie inaczej wyglądało, aniżeli te Mam Talent, do których zostałam zaproszona jako gość, to już po prostu
0: czerwony dywan.
1: Czerwony dywan, własna garderoba i tak dalej. Także nie, no tutaj to już była czysta przyjemność, takie wystąpienie, naprawdę miła rzecz.
0: Cieszę się, że tak o tym mówisz, zwłaszcza, że

0: Tutaj wyglądało, aniżeli te mam talent, do których zostałam zaproszona jako gość, to już po prostu...
1: Czerwony dywan.
0: Czerwony dywan, własna garderoba i tak dalej. Także nie, no tutaj to już była czysta przyjemność, takie wystąpienie, naprawdę miła rzecz.
1: Cieszę się, że tak o tym mówisz, zwłaszcza, że płaczącego taty myślę, że rzeczywiście jest czymś, co można zostawić ze sobą na długo. Odwołując się do jego słów o tym, czy będziesz całe życie kręcić tyłkiem, chyba nie można lepiej pokazać, że tak i że to jest bardzo poważny sposób na życie, niż zakładając własną szkołę tańca. To już sprawia, że jesteś, moja droga, bizneswoman.
0: No bizneswoman już 9 lat chyba, bo studio prowadzę już chyba 9 lat. Chociaż no zakładając to studio, no byłam dzieciakiem. No bo jak inaczej to nazwać, tak na dobrą sprawę, ja dopiero skończyłam studia, a już się wzięłam, podjęłam rękawice, żeby otworzyć coś własnego. No i to nie była łatwa droga, na pewno. Wiele było wątpliwości, tak jak sobie o tym teraz myślę, no to szacun, że ta mała Madzia, która miała 20 parę lat, no spróbowała.
1: Ja się pod tym podpisuję. To jest szacun, zwłaszcza, że taniec to jest jedno, ale prowadzenie firmy to jest też chyba cały dodatkowy pakiet obowiązków i kompetencji, zaczynając od tych najbardziej męczących, jakichś papierowo, finansowo, administracyjnych.
0: To prawda i szczerze przyznam, że chyba na to najbardziej nie byłam gotowa, bo nikt mi nie mówił o tym, z czym to się wiąże. W szkole też mnie tego nie uczyli, na studiach również nie. Życie zweryfikowało, ale ja się bardzo szybko zaadaptowałam do tego, więc mimo, że było pod górkę wiele razy, no to jednak jakoś to ogarnęłam. Mimo, że no, tak jak mówię, no nie była to łatwa droga. Z szkołą, jeszcze w Warszawie, gdzie ta konkurencja jest no ogromna po dziś dzień, także tutaj nie ma takiego momentu, że możesz sobie wziąć na chwilę wolne i liczyć, że to po prostu samo będzie płynąć, tylko po prostu cały czas gdzieś tam trzeba nadążać nad trendami, cały czas trzeba gonić króliczka i być na topie w prowadzeniu tego typu działalności.
1: No ale dobra, biznes, prowadzenie firmy to jest jedno, ale jeżeli się dobrze orientuję, to ty w dalszym ciągu pracujesz z ludźmi, tańczysz, trenujesz, jesteś instruktorką. Co cię bardziej uskrzydla, co cię bardziej nakręca, taniec czy nauka tańca?
0: Oj, to jest strasznie ciężkie pytanie, bo tak jak mówisz, ja do tej pory prowadzę zajęcia, prowadzę również warsztaty w innych miastach, szkole też, bo też od 4 lat prowadzimy z moją wspólniczką do

0: sporo i ciężko wybrać jedną rzecz, no ale jeśli miałabym faktycznie wybrać, faktycznie, to na pewno to jest praca z ludźmi, czyli nauczanie, dzielenie się tą wiedzą, zarówno w nauczaniu kursantów, jak i w nauczaniu przyszłych instruktorów. To jest po prostu, wydaje mi się, moja misja życiowa. No a druga rzecz, ja kocham być na scenie. I dlatego tak ciężko mi jest zrezygnować z niestartowania w zawodach, bo po prostu kocham ten vibe, kocham to uczucie, kiedy wychodzisz na scenę i jesteś tylko ty.
1: Chciałam zapytać cię o coś jeszcze, ale wiesz co, to są tak fajne słowa, że ja je sobie zostawię na zakończenie tego fragmentu naszej rozmowy. Zresztą masz w sobie coś takiego, nie wiem, czy to jest kwestia otwartości, czy ekspresji, że wydaje mi się, że jak ulał pasujesz do bycia na scenie, tak te słowa mnie w ogóle nie zdziwiły, ale nie zmienia to faktu, że bardzo się cieszę, że padły. To są słowa Magdaleny Karasińskiej-Wiśniewskiej, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w pole sport, instruktorki i założycielki Sky Pole Studio. W dalszym ciągu oczywiście Magda będzie bohaterką naszej rozmowy, ale w trzeciej części porozmawiamy, mam nadzieję, że bardziej o samym trenowaniu, o tym, dla kogo jest pole dance, co trzeba mieć, żeby się za to trenowanie wziąć. Myślę, że taki pakiet informacji się przyda i kto wie, może ktoś swoich sił spróbuje. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Prawidłową odpowiedzią jednak jest wypłata. Podwójnie chciałbym przeżywać każdą wypłatę.
4: No, to no, my również, ale... a tak to przeżywamy podwójnie wydatki, nie?
5: Czujesz to po prostu, jakby to było dobre? Ja wiem, co ja mam podwójnie.
4: No.
5: Was.
6: To nie jest tak, że jak słuchasz, ma na imię Stefan, to dodasz os, będzie Stefanos i już. Nie.
5: A nie będzie Ziętaranos, Ziętaros, Ziętaros, Ziętaros, Ziętaros,
2: nie? 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 000...

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał drogowskazów. Witam się z wami po raz trzeci, no i niestety już dzisiaj ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w polsport, instruktorka i założycielka Skypole Studio. W dwóch pierwszych częściach rozmowy skupiłyśmy się przede wszystkim na historii Magdy, na historii

0: jej sukcesu, bo ustaliłyśmy, że tak możemy o tym mówić, na tym, w jaki sposób zaczęła trenować, jak ta jej przygoda z polsportem się zaczęła, ale być może tak się złoży, że za kilka lat ktoś wspomni, że swoją przygodę z tym sportem zaczął od wysłuchania rozmowy z Magdą w drogowskazach. Więc zacznijmy od tego, dla kogo jest polsport. Czy być może jest jakiś taki profil tancerki lub tancerza? No właśnie, pierwsza rzecz. Czy mężczyźni też mogą tańczyć?
1: Mężczyźni też mogą tańczyć. Mogą
0: Ale to ćwiczyć. Jest chyba trudny temat.
1: Po prostu wydaje mi się, że krążą jakieś stereotypy, że rura to jest dla kobiet. No okazuje się, że tak jak już wcześniej powiedziałam, rura jest przyrządem, który w zależności od tego, jak go wykorzystamy, tak go wykorzystamy. Także naprawdę panowie też ćwiczą, super dają radę. Wręcz śmiałabym powiedzieć, że naprawdę predyspozycje mają lepsze niż my kobiety. No bo jednak trochę siły już na wyższych poziomach do tego pole dance'u potrzeba. Więc na pewno panom przychodzi to troszkę łatwiej ze względu na po prostu na fizykę, na to jak nasze ciała są zbudowane. No panowie też tańczą i takich też mamy u nas w studiu. Faktycznie panowie są mniejszością, niestety, ale są. W moich grupach zaawansowanych na około 12 uczestników mam po jednym lub dwóch panów w grupie.
0: Ale są reprezentowani.
1: Są. To są nasze rodzynki i naprawdę super sobie radzą. Wręcz powiedziałabym, że jest to jeszcze bardziej takie szalone, jak widzi się tego faceta na tej rurze, bo no panowie mają tyle siły, że jest to po prostu imponujące. Zresztą mam też wielu znajomych, którzy startują również w zawodach. No i wtedy ten pokaz takiej męskiej siły to jest coś. Tych panów na zawodach też jest nieco mniej, na pewno. Więc ja stwierdzam, że też mają łatwiej, bo przebić się panom jest po prostu łatwiej, bo w kategorii na przykład kobiecej od 30 do 40 lat mamy, nie wiem, 15 uczestniczek. Panów w takiej kategorii jest 3.
0: No to może być podpowiedź dla wszystkich żądnych sukcesu, którzy szukają swojej niszy do zagospodarowania,
1: dokładnie,
0: że kto wie, może to jest ten kierunek. A jeżeli chodzi o wiek?
1: No nie ma tutaj jednoznacznie jakieś reguły, bo zarówno pole dance trenują dzieciaki od 5-6 roku życia i już takie dzieci można zobaczyć na mistrzostwach. Są to takie szkraby małe, po prostu ja się śmieję zawsze, że ledwo chodzą, a już fikają na rurce i robią te salta. To, co jest super w dzieciakach, to to, że oni nie mają w sobie strachu. Więc dużo łatwiej przychodzi im robić te wszystkie szalone rzeczy, salta z rury i inne elementy. Natomiast no, przedział wiekowy jest bardzo, bardzo szeroki. Tak jak mówię, od 5-6 roku życia po osoby, które mają 70 lat. Pamiętam jak dziś, jak byłam na zawodach we Włoszech i startowała kobieta, która była w kategorii 70+. I naprawdę robiła ponad szpagaty, deadlifty, czyli siłowe wejścia na rurkę. No było to coś fenomenalnego i pamiętam, że no moim marzeniem jest, żeby mieć tyle lat i dalej mieć w sobie taką siłę walki, chęć w ogóle uprawiania tego sportu. Także to są takie skrajne, powiedzmy, przypadki. Na pewno jest mniej takich osób w takim wieku, które ćwiczą tą rurkę. Natomiast jeśli chodzi o większość, no to w moim studiu większość osób, która trenuje, no to jest tak plus minus od 18 roku życia do plus minus 50. I faktycznie w mojej grupie zaawansowanej mam Krysię, która już jest chyba nawet po 50.
0: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że pole dance to jest taki sport w cudzysłowie ogólnorozwojowy, to znaczy oprócz tego, czy mówisz o emocjach, o pasji, o takim wielkim zaangażowaniu, to jest coś, co rozwija nam całe ciało. Ja z wielkim podziwem, nie ukrywam, kiedy oglądałam sobie jakieś nagrania, patrzyłam na ręce, jak te ręce przepięknie pracują, ale chyba bez mocnego brzucha, bez mocnych nóg, to też za bardzo nie ma czego na tej rurce szukać.
1: To prawda, pole dance jest sportem, który rozwija całe ciało, natomiast myślę, że bardzo mylącym jest to, że żeby zapisać się na tą rurkę, to trzeba być silnym. Z tym borykam się po prostu, myślę, że codziennie, gdy ktoś pisze do nas lub

0: dzwoni, że chciałby zapisać się na pole dance, to pierwsza obawa, jaka się pojawia, ale wie pani co, bo ja nie mam silnych rąk. No tylko, że żeby zacząć, naprawdę nie trzeba mieć silnych rąk i nie trzeba robić szpagatu, bo my przez pierwsze miesiące na rurze, jak nie przez cały pierwszy rok w ogóle, no nie będziemy w takie ekstremalne rzeczy wchodzić. Na pierwszych zajęciach pole dance'owych uczymy się chodzić wokół rurki, są jakieś pierwsze takie spiny na rurce, ale naprawdę takie, że każda osoba z ulicy da radę. Raczej są figurki takie jak siedzenie na rurce, a nie figury odwrócone, gdzie wisi się do góry nogami. Także myślę, że tutaj takie sprostowanie się temu należy, bo no jest to takim mitem pole dance'owym, że no poszłabym na rurę, ale no najpierw pójdę na rok na siłownię.
1: Ty masz rację, że takie skojarzenie z siłą jest bardzo mocne. Zresztą rzadko, kiedy myślimy o uprawianiu jakiegoś sportu, myślimy o tej bazie, o tej absolutnej podstawie. W tym przypadku, tym chodzeniu wokół rury czy osiadaniu, tylko ja też od razu sobie pomyślałam, ja miałabym zacząć trening i wisieć głową w dół. Przecież ja nie wiem, gdzie te osoby się zaczynają, a gdzie kończą, kiedy ja oglądam pokazy, te akrobacje. No a rzeczywiście chyba trzeba trochę pochylić głowę i zacząć od początku.
0: Początek zawsze musi mieć jakąś bazę, tak jak powiedziałaś. I tak samo jak ludzie zaczynają biegać, no to nie biegną od razu maratonu, prawda? Tylko najpierw zaczynają biegać wokół bloku, gdzieś tam na bieżni, na siłowni, nie wiem, 15 minut i dopiero z czasem to wszystko się gdzieś tam buduje i tutaj w tym pole dance'ie tą siłę też z czasem się buduje. Także na początku wcale nie potrzeba tak dużo siły ani rozciągnięcia. Te elementy są dostosowane właśnie do początków.
1: Powiedziałam parę minut temu, że ten sport kojarzy mi się z ogólnym dobrym wpływem na całe ciało, ale też wydaje mi się, że on jest bardzo techniczny, to znaczy ta technika, z jaką wykonujemy różne ćwiczenia, ma ogromny wpływ na to, czy sobie czegoś nie zrobimy, ale też czy potem te wszystkie figury uda nam się wykonać. O tym często mówi z kolei moja instruktorka na siłowni, że nadążyć za grupą to każdy będzie umiał. Pytanie, czy potem was coś nie będzie bolało, czy te ćwiczenia są poprawnie wykonane. A mówimy tutaj o zwykłym fitnessie, a nie o polsporcie.
0: Tak, i jeśli chodzi o pole dance, to faktycznie jest to bardzo techniczny sport. No i myślę, że na początku naszego pole dance'u wiele

0: za grupą, to każdy będzie umiał. Pytanie, czy potem was coś nie będzie bolało, czy te ćwiczenia są poprawnie wykonane. A mówimy tutaj o zwykłym fitnessie, a nie o pole sporcie.
1: Tak, i jeśli chodzi o pole dance, to faktycznie jest to bardzo techniczny sport. No i myślę, że na początku naszego pole dance'u wiele

0: myśli? Mam na myśli, że po prostu było to tak spłycane do tego, że ten pole dance jest taki fitnessowy i że przecież można bardzo szybko wisieć do góry nogami, bardzo szybko robić te skomplikowane figury, a jak się okazuje, niestety, no trzeba mieć bazę i bez tej bazy będzie ciężko, bo będą wychodzić kontuzje. Dlatego przeskakiwanie zbyt szybkie z poziomu na poziom, no też nie jest za dobre, więc trzeba czasu, cierpliwości, żeby po prostu z pokorą podejść do tego sportu, żeby nie narobić sobie krzywdy. Natomiast ja się cieszę, bo tak jak powiedziałam, moją misją jest nauczenie innych i też innych instruktorów i mam nadzieję, że teraz tworzymy już takie świadome społeczeństwo pole dance'owe, świadomych instruktorów też staramy się tworzyć, którzy będą patrzyli na ten pole dance mądrzej po prostu, że nie będą wpychali tych ludzi tak jak kiedyś, a ćwiczyłaś coś na siłowni, to dawaj figurę odwróconą. Kiedyś tak się robiło i przeżyła. Teraz no jest to nie do pomyślenia, żeby kogoś, kto dopiero zaczyna wchodzić na pole dance, wciskać od razu w figurę odwrócone.
1: To chyba dobrze.
0: Myślę, że to jest przede wszystkim ważne, żeby nie robić krzywdy ludziom, tylko żeby rozbudzać w nich tą ciekawość, żeby budzić w nich tą miłość, pasję do tego sportu, a później będą sobie cisnąć, jak będą chcieli cisnąć, to już będą mogli też ten progres budować szybciej.
1: Wydaje mi się, że znów trochę mnie uprzedziłaś i prawie, że spuentowałaś tę naszą rozmowę, ale nie poddam się tak łatwo i zapytam cię o to w takim razie, co dalej? O czym myślisz, kiedy o tej swojej zawodowej przyszłości myślisz? No bo rozmawiałyśmy i o studiu, i o imprezach sportowych, o imprezach mistrzowskich i o tej pracy z ludźmi, o trenowaniu, o takim zmienianiu mindsetu trochę też, żeby zmieniać stereotyp związany z tym sportem, ale też zmieniać podejście do jego nauczania, ale może jest jeszcze coś, co gdzieś jest przed tobą, o czym czasem myślisz, kiedy wybiegasz w przyszłość?
0: Szczerze przyznam, że tak jak sobie myślę o mojej drodze, czy bym chciała więcej, to chyba nie. Ja bym chciała już żyć, cieszyć się też z tego, co zostało zbudowane, pielęgnować to, bo my jesteśmy nauczeni, brzydko powiem, zapierdzielania. Zapierdzielania więcej. I mało się mówi o tym, żeby właśnie docenić to, co się ma, więc ja bym chciała już teraz nauczyć się takiego docenienia. Nie mówię, że nie będę nowych projektów, nowych rzeczy robić, bo pewnie będę, bo ja nie umiem po prostu stać w miejscu. Natomiast tak myślę, że to jest też taka rada do samej mnie i apel dla mnie, żeby docenić to, co się ma. A czy będę całe życie tańczyć na róże? No tego nie wiem. Bardzo bym chciała. No ale zobaczymy, co przyniesie życie. Myślę, że całe życie to ten pole dance jednak będzie we mnie. Jeśli nie będzie tak na co dzień, bo na przykład kiedyś przestanę uczyć innych, co może się wydarzyć, to liczę na to, że pozostanę na przykład w szkoleniach czy w sędziowaniu zawodów, także ciągle jest jakaś furtka, zawsze można gdzieś zostać.
1: Trzymam kciuki, wspaniale mi się tego słuchało. Mam nadzieję, że wszystko, co sobie założysz, uda ci się zrealizować i mam nadzieję, że ten sukces, o którym dzisiaj powiedziałaś, z tobą bardzo mocno będzie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w pole sport, instruktorka i założycielka Sky Pole Studio. Przyznam, że bardzo cenię takie rozmowy, po których wychodzę ze studia naładowana energią, tak zwyczajnie. Mam nadzieję, że wysłuchanie tej rozmowy również wam to da. Gdybyście chcieli ten zastrzyk dobrej energii podobnie sobie zafundować, no to ja was zapraszam na kanały Drogowskazów na Spotify, na YouTubie. Tam zapis tej rozmowy już oczywiście się znajduje. Gdybyście chcieli wiedzieć, co jest przed nami w Drogowskazach, kto się pojawi w kolejnych odcinkach, no to proszę bardzo, na Facebooku takie zapowiedzi się pojawiają, także na Instagramie Eskirok. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. S-Rock.
1: Cezary Łazarewicz.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
3: wam
2: jest...
3: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamknął ten kawałek, to będzie jakiś objazd?
7: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamknął ten kawałek, to będzie jakiś objazd?
2: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Reklama.

0: Na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
2: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
3: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, pójdziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii.
4: Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
2: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem wiadomo.
3: No tak,
2: matka z córką wiadomo. Prawda?
3: No.
2: A ojciec z córką do której?
3: No właśnie. No i co?
2: Do czystej.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co? Co?
0: Zsyłam.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku.

Nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły poś...